0: z nim spała. Czy było barabara, wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach, czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.

Czy nie będziesz nie czekać? Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężej.

0: Jeszcze gdzieniegdzie chmury mogą pojawiać się na niebie, ale na rozpoczęcie roku szkolnego pójdziemy przy ładnym, bezchmurnym i słonecznym niebie. Tak zapowiadają nasi specy od pogody. Po południu w regionie sądeckim do 25 stopni i padać nie będzie, więc parasole spokojnie możemy zostawić w domach w kolejnych dniach. Za to przydadzą się. Deszczowo będzie w środę, w czwartek, no i też w weekend. Na ulicach Nowego Sącza na razie jeszcze spokój, ale przybywa aut na północnej obwodnicy.
1: Jest szósta News SK2, Anna Łobocka. Dziś 1 września na Westerplatte trwają obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W uroczystościach biorą udział premier Donald Tusk i prezydent Karol Nawrocki.
2: Świat, panie premierze, postawił nas w takiej sytuacji, że prawdziwa, twarda, sojusznicza deklaracja wobec Polski wymaga tego, aby nasi sojusznicy z Berlina i nasi sąsiedzi wypłacili nam zadośćuczynienie, które Polska przekaże na polskie siły zbrojne, na polski przemysł zbrojeniowy, żebyśmy nie musieli brać zachodnich kredytów, abyśmy dostali to, co nam się należy.
1: Podczas uroczystości zapalono znicz pokoju i odczytano apel pamięci. Na stacjach paliw znów drożej. Wygasł dwutygodniowy rządowy program osłonowy ceny paliwa niżej. Jak bardzo ceny poszły w górę? Na jednej ze stacji w Bełchatowie jest nasz reporter Rafał Różycki.
3: Podwyżka jest znacząca. Litr popularnej benzyny 95 kosztuje tutaj o złotówkę i 12 groszy więcej niż w poniedziałek. Z kolei olej napędowy zdrożał o złotówkę i 4 grosze i przekroczył barierę 8 zł za litr. Kierowcy kręcą głowami.
4: Bardzo dużo. No.
3: Za dużo?
4: Za dużo, bardzo za dużo. No.
5: Szaleństwo. Na zarobki Polaków powinno być tańsze.
3: Obniżone ceny obowiązywały do 31 sierpnia. Do godzin wieczornych kierowcy szturmowali stacje paliw, aby zatankować taniej.
1: Ostatnie dwa tygodnie pakietu CPN kosztowały budżet państwa około 500 000 000 zł. Od dzisiaj zmiany na trasie do Morskiego Oka. Tatrzański Park Narodowy rozpoczyna pilotaż nowej trasy dla wozów konnych. Zostanie ona skrócona. Wozy nie dojadą już do Polany Łosienica, tylko do Wodogrzmotów Mickiewicza. Potanieją też bilety za przejazd wozami konnymi. Zamiast dotychczasowych 100 zł turyści będą płacić 50 zł za jazdę w górę i 30 za jazdę w dół.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: SK2 Sport.
1: Polskie siatkarki zgodnie z planem wygrały i znalazły się w najlepszej ósemce Mistrzostw Europy. Na drodze do ćwierćfinału stanęła im reprezentacja Portugalii. Biało-czerwone wygrały 3-0. W czwartek podopieczne Stefana Lavariniego zagrają z Holandią, a stawką tego meczu będzie awans do półfinału. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8, polska tenisistka wygrała z Chinką Xiu Wang 6-2, 6-3. Świątek grała z nią trzeci raz i odniosła trzecie zwycięstwo.
6: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Wczoraj mówiliśmy o tym, że nasze siatkarki walczą o ćwiarteczkę w turnieju.
10: Co, wywalczyły jakąś?
9: No, słyszałeś, że wywalczyły, teraz będą walczyć o połówkę. Faceci mogą czuć się zawstydzeni.
8: Wajda i Jarząbek w radiu SK2. SK2.
10: A kiedy o litra? Litra?
9: A o litra nie wiem. W weekend. Week i end. 3 minuty po 6. Dede nagrał już grę za chwilę Lady Punk. Wajda, Jarząbek, Wajda. Dzień dobry!

0: Kanapka.
1: Kanapka!
2: Ulubiony przedmiot szkolny,
1: to,
2: tak?
1: To jedno, tak to jedno. Ale jak ktoś nowego plecaka nie kupił i ma stary z zeszłego roku, to sprawdźcie, czy tam nie jest kanapka w środku.
0: To zielone na dnie to być kanapka. Może jest kanapką. Kanapka. Tak jest z zeszłego roku. Pamiętajcie o tym, żeby ją w końcu wyjąć.
1: Ale teraz tak, bo tak się żartuje, nie, że ta kanapka, ale szczerze. Szczerze.
0: No.
1: Zdarzyło ci się, czy nie?
0: Ale zależy co?
1: Z tą kanapką.
0: Z tą
1: zieloną.
0: Stary, ja miałem całą kolekcję zielonej kanapek.
1: Ale naprawdę?
0: Oczywiście, że
1: nie
0: tak.
1: Nie żartujesz teraz.
0: Nie żartuję,
1: bo mi się zdarzyło, ja sobie bardzo często żartuję, ale mi się raz w życiu zdarzyło. Raz. Pomiędzy trzecią a czwartą klasą szkoły podstawowej zdarzyło mi się, że zostawiłem kanapkę w plecaku.
0: A ja do dzisiaj nie wiem, jakim cudem ja mogłem zostawić gdziekolwiek jedzenie.
1: No właśnie.
0: To nieprawdopodobne po prostu.
1: Teraz bym nie uwierzył.
0: Ja byłem zupełnie innym człowiekiem kiedyś.
1: Chyba tak.
0: Dobra, tak czy inaczej.
1: Rozpoczęcie roku szkolnego. Pakujemy te wszystkie rzeczy, które są potrzebne.
0: Pierwszy dzień września. Zaczynamy wszystko od zera, moi drodzy. Tak więc życzymy wam samych dobrych stopni już na sam początek, prawda? I dobrego zachowania i żeby wam, jeżeli ktoś idzie do pierwszej klasy, to żeby wam się dobry nauczyciel trafił na przykład.
1: Tak. Wszyscy zaczynamy od wzorowego, później idzie tylko w dół.
0: To, prawda? Tak, z czegoś trzeba schodzić.
1: Dokładnie. Dobra, to pytanie. Jaki był wasz ulubiony ten przedmiot szkolny? I wcale nie mowa o przedmiotach szkolnych.
0: Czyli o lekcjach. Tobie chodzi o lekcje?
1: Mi chodzi o, że tak.
0: Czyli nie to, że ekierka. Albo cyrkiel.
1: Nie, właśnie o to mi chodzi.
0: A o to ci chodzi?
1: Tak.
0: Czyli nie to, że przedmiot, że geografia.
1: Nie, geografia nie.
0: Geografia nie.
1: Geologia nie, matma nie, fizyka nie, tylko...
0: Co musieliście mieć zawsze w szkole, żeby się czuć komfortowo?
1: O to.
0: Właśnie.
1: Bez czego no, się nie ruszałeś do szkoły.
0: Teraz to pewnie smartfon, nie?
1: Teraz smartfon.
0: A kiedyś?
1: A kiedyś było inaczej. No i o to chodzi i o to was pytamy. 726-826-826. Dajcie znać.
0: Ja miałem na przykład swój ulubiony przedmiot, to zeszedł do religii.
1: No.
0: Na samym końcu takie komiksy były, że jeszcze dzisiaj czytam z zapartym tchem.
1: A jak cię ksiądz do tablicy wezwał, to wróciłeś i w zeszycie, jakie piękne rysunki tam były w tym zeszycie.
0: Kto to jest? Batman.
1: To jest Batman i ma dwa jaja? Dajcie znać, jaki był wasz ulubiony przedmiot, bez którego nie ruszaliście się do szkoły.

0: No i gra.
1: Jak masz taki piórnik, taki wiesz, nie to, że taki kwadratowy, co się tam otwierało jak książeczki i wszystko było poukładane, tylko miałeś taki piórnik, taką tubę w środku.
0: Ja miałem tubę, no.
1: Miałeś taką tubę?
0: Tak.
1: To właśnie jak szukałeś długopisu, to wtedy tak sobie mówiłeś, jak tu odnaleźć ciebie tu, mogę się zaśpiewać.
0: Ale żeś wyprzedził słowa Darka, bo Darek, bez czego ty się nie ruszałeś do szkoły? Darek, jesteś? Halo? Bez czego?
2: Bez piórnika i bez gumki.
0: Widzisz? Bez piórnika i bez gumki. Bez czego jeszcze, Darek? Co tam jeszcze brałeś do szkoły?
2: Tak samo właśnie. To miałem te komiksy, słynne komiksy, Kapitan Żbik i Kapitan Klos.
0: Kapitan Żbik i
2: Okej. Okay. Klos.
0: Hans no. Klos.
2: Seria cała
0: Hansa Klosa. Proszę bardzo.
2: I Tarzan jeszcze.
0: Dobra. Czyli bez komiksów Darek się do szkoły nie ruszał. Czyli wiadomo, co w szkole robił. Nie uczył się,
1: tylko czytał.
0: Tylko douczał się.
1: O historii
0: swoich ulubionych bohaterów. Dobra, czyli mamy piórnik, gumka i komiksy. To braliście do szkoły.
1: Czego wy się nie ruszaliście do szkoły? 726-826-826 albo Messenger z Zapraszamy do tego, żeby się tym podzielić. O, na przykład SMS przyszedł, proszę bardzo. Witajcie, dla mnie przedmiotem takim był rozkład jazdy autobusów powrotnych do domu. Pozdrawiam, Batman z Półtuska.
0: Batman, bo mówiliśmy o Batmanie, że się
1: odezwał.
0: Narysował tego z dwoma jajami Batmana.
1: Jestem jak znak na niebie taki, wiesz, tego nietoperza. Wywołałem Batmana. To się może skończyć.
0: Czekamy na Spidermana. SK2.

0: No, na piechotkę i tak. Każdy mur będzie trzeba przeskakiwać. Rzeczywiście, magicznym ruchem pylonów zmieniły się po północy ceny paliw na stacjach.
1: Ja jeszcze na stare złote tankowałem.
0: Na stare?
1: Na stare złote tankowałem i dotankowałem do pełna wczoraj, a później takie kolejki były na stacjach, że ho, ho.
0: Dzisiaj już zmiana, a przypomnijmy sobie.
2: A gdyby pan był premierem, to ile byłaby benzyna? Ja powiedziałem 5,19.
1: Ludzie, wybierzmy w końcu tego Tuska na premiera, no.
3: SK2. SK2. Wszystkie polskie hity w

0: zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
2: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie,
5: na wielkie wejście,
6: na wieczorny chill,
4: na skórę, która ci podziękuje.
6: Na wszystko masz swoją Isanę.
4: Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.
16: Pogoda będzie nam sprzyjać, zwłaszcza w pierwszej połowie dnia, bo ma być bezchmurne niebo, no i ciepło, do 24 stopni dziś, to po południu z kolei i wtedy też bardzo ładnie i słonecznie w Bochninowym Sączu oraz w Zakopanem. Parasole możemy spokojnie zostawić w domach, dziś padać nie będzie. O tej porze nieco większy ruch może już być m.in. na ulicy Lwowskiej. Tutaj czerwone przytrzyma Was w rejonie cmentarza Gołąbkowickiego do Prażmowskiego. Przybywa samochodów też na ulicy Węgierskiej.
17: 6.30, News SK2, Anna Łobocka, 26-latek, który miał potrącić dziecko w powiecie olkuskim, usłyszał zarzuty. Przyznał się do winy, ale twierdzi, że jechał prawidłowo i nie zauważył idącego poboczem pieszego.

15-letniego chłopca. Mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia. Stan poszkodowanego dziecka nadal jest bardzo ciężki. Strefa buforowa przy granicy z Białorusią przedłużona o kolejne 90 dni do końca listopada. To w związku z wciąż realnym zagrożeniem. Czasowy zakaz przebywania nie obejmuje miejscowości i szlaków turystycznych. Hubert Hurkacz zameldował się w drugiej rundzie US Open. Wygrał z Damirem Dżumhurem. To sztuka nie udała się Marii Chwalińskiej, która w pierwszej rundzie przegrała z Amerykanką Taylor Townsend.

0: Co ja? Co tak na mnie kiwa głową?
1: No bo zamyślony taki jesteś. Chciałem, żebyś powiedział na przykład godzinę ludziom, żeby wiedzieli, kiedy mają wyjść do tej szkoły już.
0: 6:37. No. O 9:00 pewnie pierwszy dzwonek. Jak życie znam.
1: Uważajcie, bo wychowawczyni się za wami stęskniła bardzo.
2: Tak.
1: Ona jest tak stęskniona,
0: że pierwsza lekcja będzie, wyciągamy karteczki, zobaczycie.
1: No co pamiętacie
0: tam, tak.
1: Z ostatniej lekcji z ubiegłego roku.
0: 7268268826 albo Messenger. Jaki był wasz ulubiony przedmiot w szkole?
3: Ja zawsze do szkoły musiałam mieć worek z kapcami na zmianę, bo pani szatniarka nie chciała wpuszczać, jak nie było kapci. Fartuszek. I pamiętam zawsze, jak mama pracowała, do tego jeszcze taki biały kołnierzyk.
1: Biały kołnierzyk do fartuszka mama jeszcze pracowała i worek na kapcie musiał być.
0: Tak? A kapcie musiały być na białej podeszwie, bo inaczej być nie może oczywiście, prawda? Zawsze musiała być biała podeszwa.
1: Niekoniecznie.
0: Naprawdę?
1: No ja do szkoły, dopiero w średniej mogłem zwykłe laczki kapcie zakładać. Normalnie w kapciach po szkole chodziłem. W średniej, naprawdę, laczki miałem. Mhm. Ale wcześniej musiała być biała podeszwa, jakieś halówki za dyszkę z targów.
0: Tak, im człowiek starszy, tym mniej się wstydzi. Taka prawda. Weronika nam się jeszcze odezwała na Messengerze.
1: No czytaj.
0: Cześć, nie ruszałam się do szkoły bez śniadaniówki. Wypchanej pysznościami.
1: Czyli śniadaniówka, czyli chodzi o to takie pudełko na kanapki, tak?
0: Być może, ale ja podejrzewam, że chodziło albo o Dzień Dobry TVN, albo Halo tu Polsat. SK2.
1: Hej, ale hola. SK2 to też jest śniadaniówka. To proszę mi tu nie wypaczać. My też jesteśmy śniadaniówką. Czyli cieszymy się, że nie ruszacie się też bez nas, bo to do nas Weronika napisała, czyli chodzi o nas. Nie jakieś tam TVN-y i Polsaty.
0: No, oczywiście, że tak. A my jesteśmy takie ciacha, że można nas jeść przez cały poranek.
1: Tylko jest problem. Nie ma takiego lunchboxa, do którego się zmieścimy. Robert Chojnacki, Andrzej Piaseczny już teraz za chwilę w Rozu. 21 minut do 7:00.

0: cieszcie się życiem. Wakacje są za krótkie, bo już ich nie ma. 1 września, dzisiaj 6.48, tu Radio SK2, Wajda Jarząbek, cześć ponownie. W Pradze otwarto coś.
1: O, to bardzo ciekawe, bo się znam na Pradze, bo byłem na Słowacji ostatnio.
0: A, no to na Pradze się znasz. To
1: oczywiście.
0: Tak, to rzut beretem.
1: W Pradze otwarto wyjątkową wystawę znaczków pocztowych, moi drodzy, na której prezentowany jest najdroższy i najrzadszy znaczek świata, One Cent Magenta z brytyjskiej Gujany, wyceniany na, uwaga, 8 300 000 dolarów.
0: Jeden znaczek 8 milionów dolarów. Kupujesz taki znaczek, idziesz na pocztę, a tam i tak bezczelnie się pytają, zwykły czy priorytet?
2: SK2.
1: No, ale mój drogi, jakbyś miał taki znaczek, to mógłbyś sobie chociaż liznąć bogactwa.
0: A to nie ma takich kółeczek z gąbeczką nasączoną?
1: Wtedy bym lizał.

0: A gdzie jest Romeo, który nie będzie Romeem? To też propozycja dla jakiegoś rockmana, żeby nagrał utwór Nie będę Romeo!
1: Ha. I ja mam inne pytanie.
0: Stał pod balkonem.
1: Gdzie jest Alfa Romeo? Być może właśnie stoi pod balkonem.
0: Ja wiem, gdzie jest.
1: No, gdzie?
0: W warsztacie. 4 minuty do 7. O 7 najświeższa porcja newsów. Gdzie jest paliwo do tego Alfa Romeo?
1: No właśnie, dlatego
0: gdzie jest to tanie paliwo?
1: Dlatego Alfa Romeo stoi pod balkonem, bo paliwa nie ma.
0: Nie, znaczy jest.
1: Znaczy wczoraj nie było.
0: Tylko cię nie stać cię. Kupiłeś Alfa Romeo, już cię nie stać na zatankowanie.
1: Tak jakby nie było, no.
0: O podwyżce cen paliw, w sensie o skończeniu rabatu z okazji wakacji. Usłyszymy w newsach już za chwilę, bądźcie blisko. SK2.

0: Reklama.
1: Jesień brzmi kulturą. Przed nami szósta edycja Sądeckiej Jesieni Kulturalnej w Nowym Sączu. Gwiazdy sceny, wyjątkowe koncerty i spektakle w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego. W piątek 18 września pierwszy raz w Nowym Sączu. Seabull. Klubowa impreza z taneczną energią. Szczegóły i bilety na sondeckajesienkulturalna.pl. Zaprasza prezydent miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung, kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rosplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rosplan.pl, regulaminy.
5: Co łączy rolników, miłośników ogrodnictwa, natury i setki wystawców? Oczywiście agropromocja. Już 5 i 6 września Stary Sącz zamieni się w Centrum Rolniczych Inspiracji. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na 34. edycję wystawy. W programie ponad 400 wystawców, najnowsze maszyny, pokazy zwierząt, ekoprodukty, rękodzieło, konkursy i strefa dla najmłodszych. 5 i 6 września Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu. Wpadnijcie całą rodziną.
6: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
7: To będzie ostatnia reklama.

0: 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.
1: Przybywa nam samochodów o tej porze na ulicach Nowego Sącza, między innymi na północnej obwodnicy do Ronda, ale też na Nawojowskiej, Węgierskiej oraz Alejach Piłsudskiego, to w rejonie Ronda Solidarności. Pogoda ma nam dziś sprzyjać w regionie sądeckim, więc na rozpoczęcie roku szkolnego nie trzeba zabierać parasola, on spokojnie może zostać w domu. Po południu również ma być pogodniej do 24 stopni, za to jutro przez cały dzień może padać i w czwartek także.
2: Jest 7 News SK2, Anna Łobocka. Kamery monitoringu i pracownicy zauważyli sprawcę wczorajszego pożaru w Skarżysku Kamiennej. Mężczyzna, jak ustalili nieoficjalnie nasi reporterzy, wtargnął na teren zakładu produkującego drony przez ogrodzenie. Według śledczych mógł działać na zlecenie obcego wywiadu. Te informacje przynosi o poranku nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, powiedz, co nowego udało ci się ustalić?
3: Według naszych nieoficjalnych informacji sprawca był zamaskowany. Po tym jak przedostał się na teren zakładu przez ogrodzenie, pracownica, która go zauważyła, wszczęła alarm. Wtedy mężczyzna zdążył jeszcze wyjąć z plecaka butelki z benzyną, rozlać ich zawartości, podpalić zapalniczką. Nie zdążył jednak wykorzystać całej zawartości tego plecaka. Po tym, gdy wzniecił ogień, rzucił się do skutecznej ucieczki. Taki bieg zdarzeń nie pozostawia wątpliwości, że pożar w firmie był podpaleniem. Służby próbują teraz ustalić tożsamość sprawcy i to, na czyje zlecenie mógł działać. Jak przekazują nam nasi rozmówcy, od wczoraj trwa intensywna analiza monitoringów w całej okolicy.
2: Przypomnijmy, wczoraj Prokuratura Krajowa wszczęła w tej sprawie śledztwo pod kątem działalności obcego wywiadu i dopuszczenia się przestępstwa o charakterze terrorystycznym. 87 lat od wybuchu wojny. O 4.45 na Westerplatte rozpoczęły się główne obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej. Zabrzmiały syreny, odśpiewano hymn, podniesiono flagę, a pamięć poległych uczczono apelem poległych i salwą armatnią. W uroczystościach wzięli udział prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk. Jeszcze dziś w Gdańsku kolejne uroczystości upamiętniające ofiary wojny, m.in. na placu obrońców Poczty Polskiej. Koniec z tańszym tankowaniem. Wygasł rządowy program CPN i od północy ceny paliw poszybowały w górę nawet o złotówkę. A wczoraj do północy właśnie przed dystrybutorami ustawiały się długie kolejki.
4: Sobie przypomnieliśmy, że dzisiaj się kończy rządowa promocja, także też czekamy.
5: Leje pan do pełna?
6: No tak, no.
5: To była oszczędność?
6: No na pewno.
2: Program Ceny Paliwa Niżej obowiązywał przez ostatnie 2 tygodnie.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: SK2 Sport.
2: W Częstochowie skończyła się cierpliwość. Raków zwolnił z funkcji trenera Dawida Kroczka. Złożyły się na to fatalne wyniki na starcie sezonu. Zespół odpadł w ostatniej rundzie eliminacji Ligi Konferencji, a w Krajowej Lidze nie zdobył nawet punktu. Na razie klub nie podał, kto przejmie drużynę. Za to drużynę Liverpoolu właśnie zasilił Bradley Barcola. The Reds za Francuza zapłacili PSG 123 miliony funtów, co jest rekordem w przypadku piłkarza z Ligi Francuskiej. 23-latek ma przejąć pałeczkę w ataku po odejściu Mohameda Salah.
7: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: A pan leje do pełna?
10: Nie chciałbym być na miejscu pełna. Jak go nie, tak nie, leją nie, wszyscy, no. Od lewa do prawa.
9: Ja leję do pusta, jak coś zawsze. Do pusta leję, żeby było lżej. Dobra, było CPN, teraz jest DUP.
10: Czyli?
9: DUP. Drogie usługi paliwowe.
0: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
10: Czyli jesteśmy udupieni.
9: Tak, dup po portfelu to jest dup. Pamiętajcie, fajny skrót. Wymyśliłem go przed chwilą, nie?
10: Proszę bardzo. No. I na tym możesz zarabiać teraz na przykład.
9: No, jak
10: będziecie
9: coś,
10: stać?
9: To patent jest mój. A poczekajcie, godziny nie powiedzieliśmy. 4 po 7.

0: pozdrowieniami dla pewnego pana, który tak kiedyś do radia zadzwonił i podsiadło i podsiadło, cały czas gracie, podsiadło i podsiadło.
1: Słyszałem, że taki fan zadzwonił
0: fan,
1: wielki,
0: fan
1: prawda?
0: Fan pana podsiadło, znaczy chyba nie fan Dawida podsiadło, ale Dawid podsiadło, no takie nówki sztuki robi, że no musimy je grać.
1: Też wiem, dlaczego Dawid podsiadło z kawałkiem Na błysk jest dopiero na trzecim miejscu, bo co z tego, że głosujesz i dajesz mu plusy?
0: Jak jest ten pan, który daje minusa, on cały czas klika minusy, no nie, no proszę pana, tak się nie robi.
1: Oddaliśmy władzę w wasze ręce, tak, moi drodzy, i to wy decydujecie tak naprawdę, co ma być numerem 1, na co ma być numerem 20, a co w ogóle ma spaść z naszej
0: tak
1: listy.
0: Tak to jest skonstruowane, że rzeczywiście są plusiki i minusiki, no to można pod kimś dołki kopać, no nie oszukujmy się, tak też może być. Gips, Ego i Formany aktualnie na miejscu pierwszym, ale piątkowa lista może to wszystko powywracać do góry nogami.
1: Bo ja chciałem tylko powiedzieć, że na miejscu 20 Mrozu nie ma miejsca jak dom, więc
0: i,
1: też może
0: i też można to wywrócić do góry
1: nogami. Oczywiście, że tak. No. 726, co ja mówię, przecież SK2.pl tam się wchodzi i tam się głosuje.
0: Tak, a 726 to jest początek naszego numeru telefonu i kto go nie zna, to nie dokończymy. SK2.pl, zakładka gorąca, Polska 20.
2: Jaki Grinch.

0: 18 minut po 7. Dzisiaj przypominamy pierwszy dzień nowego roku szkolnego 2026-2027.
1: Niech wam szkoła lekką będzie. W takim razie dzisiaj się pytamy was, jaki był wasz ulubiony przedmiot. 7268-268-268, odbieramy telefon.
2: Robert z Warszawy. Ekonomicznie myślałem, miałem jeden zeszyt od wszystkich przedmiotów. Przykładowo od początku Polski, od końca matematyka, fizyka, chemia. A na środku WF i piłka do kosza. Pozdrowionka dla wszystkich i dzień bez waszego radia to jest dzień stracony. Dziękuję uprzejmie, do usłyszenia.
0: O, proszę. Jaka wazelina na końcu. Dziękujemy bardzo.
1: Ja bym ci od razu na SMS piątkę wystawił.
0: Tak, tak. W tym, w środku zeszytu, bo nie wiem, czy usłyszeliście, co było w środku zeszytu.
1: Koszykówka.
0: Miejsce na WF, no. W zeszycie. Miejsce na WF, no.
1: Ja w środku zeszytu grałem w kropki na przykład, ale mam też znajomą sklepową, która też miała swój zeszyt. I tak. Też byłem.
0: I też początku, się z niego korzystało.
1: Też się z niego korzystało, oczywiście, że tak. Takie czasy były. Tak więc wiecie, zeszyt to ważna rzecz.

0: To już nie marzenia, to fakty. O tym teraz na 25 minut po siódmej, dane Głównego Urzędu Statystycznego.
1: Polacy piją mniej alkoholu, za to jedzą więcej mięsa.
0: Jesień idzie. Ludzie po prostu rzucili się wręcz na antybiotyki.

0: Cześć, tu Ewa Hadakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Szukasz niezawodnego samochodu na każdą okazję? Postaw na profesjonalną obsługę i pomoc w wyborze samochodu dopasowanego do Twoich potrzeb. Poznaj Dongfeng Nowy Sącz. Nowoczesne samochody elektryczne, hybrydy oraz premierowy hybrydowy SUV z dużym zasięgiem. Skorzystaj z korzystnego finansowania leasing 100% z RRSO 0% z obowiązkiem wykupu lub kredyt 50 na 50 z RRSO 0%. Odwiedź salon Dongfeng Nowy Sącz przy ulicy Lwowskiej 249.
3: Witaj, szkoło! Spodnie, t-shirty, buty, bluza. A ty, masz już swoją listę? Centrum Handlowe Europa 2 w Nowym Sączu oficjalnie ogłasza powrót do szkoły. U nas znajdziesz wszystko, co masz zapisane na liście zakupów. No to jak? Plecak gotowy? A ty? Europa 2. Przygotuj się na rok szkolny z nami.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Chcesz tańczyć? 5 września No Limit Dance Academy w Nowym Sączu zaprasza na dzień otwarty.
6: Nowy nabór na nowy sezon. Taniec nowoczesny, hip-hop, breakdance, dancehall, high heels, zumba, yoga i zdrowy kręgosłup.
5: Dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Bez ograniczeń wiekowych.
6: Szczegóły i zapisy na Facebooku.
5: 5 września No Limit Dance Academy. Nowy Sącz, ulica Grodgera 5.
6: Dołącz do nas i tańcz bez limitów.
7: I po reklamie.
8: Pogodny poranek wita mieszkańców całej Małopolski. Jeszcze gdzieniegdzie mogą utrzymywać się chmury. Pokropi dziś późnym popołudniem, m.in. w regionie sądeckim. Na termometrach maksymalnie do 24 stopni. Już nam przybywa samochodów na północnej obwodnicy Nowego Sącza, a także na węgierskiej. Kolejne dni do naszego regionu przyniosą bardzo zmienną pogodę. Jutro i w czwartek w Nowym Sączu może być więcej deszczu, ale temperatura podobna do dzisiejszej. Wypogodzi się za to pod koniec tygodnia.
9: 7.30 News SK2, Anna Łobocka. Na początek Łotwa. W nocy poderwano samoloty NATO blisko granicy z Rosją. Wcześniej wydano ostrzeżenie o możliwym zagrożeniu w łotewskiej przestrzeni powietrznej. 7 osób podejrzanych o oszustwa i pranie pieniędzy w rękach służb. Wszyscy trafili do aresztu. Według prokuratury dokonywali oszustw przy oferowaniu do sprzedaży maszyn budowlanych za pośrednictwem jednego z popularnych portali. Zyski lokowali w kryptowalutach. Kraków ma nowy mural przy ulicy Mogilskiej. Odsłonięto malowidło z wizerunkiem wokalisty Andrzeja Załuchy. Autorem jest artysta street artowy Piotr Tuse-Jaworski.

0: Na prawo, na lewo, w górę i w dół. Bo to jest taki trochę jak walczyk, nie? Dwa, dwa, trzy, trzy, dwa, trzy, cztery, dwa, trzy. I pociąg się zatrzymał na stacji i już nie pojedzie dalej.
1: Stacja SK2 Główna, witamy serdecznie. 7:38 już na zegarach. Dzisiaj pierwszy dzień szkoły. No to trochę o szkole rozmawiamy. W waszych ulubionych przedmiotach szkolnych.
0: I wcale nie chodzi o matematykę, polski i tak dalej, i tak dalej.
1: Nie,
0: tak dalej,
1: są inne przedmioty.
0: Tak, tak, ale też jak coś, to zapraszamy. Słuchamy.
2: Dzień dobry państwu. Moim najładniejszym przedmiotem była muzyka, a zawsze nosiłam ze sobą swój kamień, tak zwany amulet, który przynosił mi szczęście. Pozdrawiam Eskę, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, dziękuję serdecznie.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy. Widzisz, to było o dwóch przedmiotach. O tym rzeczywiście takim przedmiocie, w sensie nauce.
1: Muzyka, tak.
0: Tu była muzyka, się pojawiła i pojawił się też przedmiot, taki rzecz, w sensie, którą
1: no
0: do szkoły się zabiera.
1: Kamień? Kamień? Po co komu kamień w szkole?
0: Kamień? Jak się tak zastanawiasz, to tak pomyśl sobie, co masz w plecaku. W plecaku masz papier, tak?
1: No mam.
0: Nożyce są?
1: Tak,
0: są.
1: Biorę nożyczki.
0: No to kamień?
1: No do kompletu, no tak, rzeczywiście. SK2.
0: A w co będziesz grał na przerwie? W co będziesz grał na przerwie, jak smartfona nie weźmiesz?
1: No. Później papier, kamień, nożyce zostaje.
0: Później ci opowiem. Dawid Kwiatkowski i Margaret już teraz.
3: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto... Przełknął to i czekał.

0: Cała prawda, całą dobę. Zawsze to przy tym utworze powtarzam. U nas w Radiu SK2. 12 minut do 8.
1: Prawdą jest to, że chcą odwołać prezydenta Częstochowy.
0: To bo już się moda stała, że odwołują prezydentów chyba.
1: No i tam w całym kraju zbierane są podpisy, ale w Częstochowie się udało. Zebrano podpisy pod referendum.
0: Naprawdę?
1: O odwołanie, tak?
0: Tak. Jak ten pan się nazywa?
1: Pan Krzysztof Matyjaszczyk.
0: Tak. Oni, mieszkańcy, ci co referendum robili, twierdzą, że nie powinien rządzić miastem, tak?
1: Tak.
0: A są jakieś powody?
1: Ciążą na nim zarzuty prokuratorskie. Dotyczą korupcji, moi drodzy.
0: No. To będzie ciężko się
1: będzie
0: z tego
1: ciężko,
0: wykaraskać.
1: Ciężko.
0: Panie wiem, Krzysiu.
1: Jak panie się pan Krzysiu. Prezydent obroni, to nie wiem, to chyba na kolanach do Częstochowy powinien zasuwać.
2: SK2.
0: Daleko nie ma.

0: wyszłaś z domu i do pracy albo do szkoły. To innych opcji dzisiaj nie ma. Zaczynamy rok szkolny, przypominamy. 5 minut zostało do 8. Po 8 oczywiście zagramy w Państwa Miasta, rozruszać szare komórki przed nowym rokiem szkolnym.
1: Jak życie znam, to też gdzie niegdzie o godzinie 8 zabrzmi pierwszy dzwonek w szkołach polskich.
0: No i właśnie, mamy propozycję. Dzisiaj zgłosimy się do Państwa z propozycją czegoś zastępczego zamiast dzwonka szkolnego. Co byście widzieli zamiast dzwonka szkolnego? Jaki inny dźwięk, który by oznaczał przerwę?
1: Krowa.
0: I wiadomo, że przerwa, na przykład, nie? Jak macie inne propozycje, tym właśnie się zgłaszajcie i tak wchodzimy do gry o prezent marzeń wartości 500 zł.
1: 7268 26 26 przez Messengera też można się do nas zgłosić.
0: Tylko tam zostawcie nam swój numer telefonu.

0: i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć Ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99. A od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
9: Nowy sezon Top Model. Już jutro o 21.30 w TVN.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do środy brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
14: Codziennie.
15: I po reklamie.
16: W okolicy południa w regionie sądeckim przez chwilę może kropić, ale tego deszczu nie będzie dużo. W pozostałej części Małopolski bezchmurne niebo, no i ciepło. Dziś maksymalnie 24 stopnie. Przybywa nam samochodów w Nowym Sączu na wjazdówce od strony Brzeska, na Tarnowskiej i na północnej obwodnicy. No a jeżeli chodzi o pogodę na kolejne dni, no to w pierwszym tygodniu września czeka nas bardzo zmienna aura, bo jutro i w czwartek deszczowo w Nowym Sączu, potem na chwilę się wypogodzi, a w weekend wrócą upały.
17: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. Polska jest ofiarą wielu aktów dywersji ze wschodu, powiedział na Westerplatte premier Donald Tusk. To w kontekście ostatnich pożarów w zakładach wytwarzających komponenty dla przemysłu lotniczego w Lublinie i firmie produkującej m.in. drony w Skarżysku Kamiennej.
18: Polska jest ofiarą wielu prowokacji. Mieliśmy najprawdopodobniej znowu akty sabotażu kilkadziesiąt godzin temu. Podpalenia.
17: Według nieoficjalnych ustaleń naszych reporterów w Skarżysku Kamiennej sprawca wtargnął przez ogrodzenie, podpalił wylaną z butelki benzynę i uciekł. O czym więcej Mateusz Chłyston.
19: Według naszych informacji mężczyzna był w kominiarce i kurtce. Kiedy sforsował ogrodzenie, zauważyła go pracownica zakładowego monitoringu, która zaalarmowała, że na terenie firmy znajduje się intruz. Mężczyzna miał wtedy błyskawicznie wyjąć z plecaka butelki z benzyną, wylać część ich zawartości i podpalić zapalniczką. W związku z alarmem po kilku sekundach rzucił się jednak do ucieczki, nie wykorzystując całej zawartości plecaka. Śledczy, jak ustaliliśmy, zabezpieczyli na miejscu ślady, które mogą wskazywać na udział służb obcego państwa w tym zdarzeniu.
17: Prokuratura wszczęła już śledztwo pod kątem działalności obcego wywiadu i dopuszczenia się przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Czas zmierzyć się z rzeczywistością i z nowościami, które czekają na uczniów. Dziś prawie 5 milionów uczniów wraca do szkół. Przed jedną z podstawówek w Bydgoszczy jest teraz nasz reporter Dawid Olszewski.
20: Tak, jestem. Dzień dobry.
17: Powiedz, uczniowie zadowoleni, że wrócili z wakacji i co ich czeka w tym roku szkolnym?
20: No tutaj ruch coraz większy. Po wakacjach do szkoły wróciły Oliwia i Ania.
21: Nudziło mi się już w domu i w sensie to można pójść już.
20: Za długo trwały te wakacje.
21: Tak, za bardzo.
20: Ale mogłyby jeszcze chwilę potrwać, czy już nie?
22: Tak, mogłyby jeszcze chwilę potrwać.
20: Nowy rok szkolny to też zmiany. Nowa podstawa programowa w przedszkolach i klasach pierwszej i czwartej szkół podstawowych. Zakaz korzystania ze smartfonów między innymi w podstawówkach oraz obowiązkowa edukacja zdrowotna, ale bez części dotyczącej zdrowia seksualnego, która będzie tylko dla chętnych.
17: Zmiany czekają też szkolne stołówki. W jadłospisie ma być więcej warzyw, owoców, ryb, a mniej cukru i soli.
23: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: SK
0: Polska 2 Sport.
17: 207 meczów w kadrze i koniec. Lionel Messi ogłosił, że kończy reprezentacyjną karierę, w której strzelił 125 goli. Zdobył z nią mistrzostwo i wicemistrzostwo świata oraz dwukrotnie triumfował w Copa America. A dziś kolejne mecze z udziałem Polek na wielkoszlemowym US Open. Do gry w pierwszej rundzie wejdą Magdalena Fręch, która około 20 powinna rozpocząć mecz z Iwą Jowicz. Nieco później na korcie powinna też pojawić się Magdalinet, której rywalką będzie Francesca Jones. Przypomnę, że do drugiej rundy awansowała Iga Świątek, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.
23: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: No to za godzinę gdzieś się rozpoczną wszystkie apele, mniej więcej w okolicach 9 chyba, nie?
14: Sztandar wprowadzić.
2: Tak. 3 minuty po 8 mam.
14: A, jutro szkoła i niestety nauka i tak przez kolejne 10 miesięcy. Najgorzej to mają dzieci kolejarze.
2: Tak?
14: Tak, bo nieważne jak będą się dobrze uczyć, i tak zawsze mogą dostać szlab.
0: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
2: Ojciec jedzie do roboty, ty nigdzie nie wychodzisz. Proste, proste.

0: 11 minut po 8. Tu SK2, tu najlepsze polskie hity, tu Wajda Jarząbek.
1: I tylko takie newsy u nas. Tylko takie newsy tak. U nas usłyszycie. Posłuchajcie, 1000 wolontariuszy zakopało w Szwajcarii 2000 par majtek.
0: To wychodzi po dwie pary na jednego wolontariusza, ale to wszystko po to, żeby zrobić badania naukowe, żeby sprawdzić aktywność biologiczną gleby.
1: I co ciekawe, największą aktywność biologiczną odnotowano w prywatnych ogrodach, gdzie bawełniana bielizna rozkładała się najszybciej, podczas gdy na trawnikach, takich miejskich, proces ten był najwolniejszy.
0: Dziwne. To jest dziwne. U nas takich badań się nie robi, u nas wszystko jest jasne. Moje majtki na przykład ulegają degradacji bez żadnego zakopywania.
1: Ha, mój drogi, bo masz dobry nawóz. SK.

0: i ja.
1: Co graj?
2: W Państwa Miasta.
1: No to graj.
2: A z kim, to my też już wiemy, wy się dowiecie za kilka sekund.
3: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
0: Państwa Miasta. Państwa Miasta w Radiu SK2.
2: Justyna z Piotrem zagra dzisiaj o prezent marzeń o wartości 500 zł. Dzień dobry.
4: No hej.
5: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Przypominamy zasady. Z koła losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy... Proszę słuchać.
1: Nie oddychać.
2: Nie oddychać. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia nagrodę główną. Jak się joker wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
4: Tak.
2: No, Justynka zacznie.
1: Jak pani od matematyki się zachowałeś
2: teraz.
1: No
2: dzisiaj pierwszy rok szkolny, trzeba tak. Cisza, prawo, ja mówię.
1: W prawo czy w lewo?
5: Poproszę w lewo.
1: Proszę cię bardzo.
2: Zepsuł koło!
6: Nie.
2: Zepsuł
6: koło! Jak to się stało?
2: No dobra,
1: dobra.
2: Poczekaj, wasz piszczy. Zepsułeś koło? Na M się zatrzymało, musicie nam uwierzyć na słowo w takim razie.
6: Znowu... Co ja zrobiłem?
2: Kto dotykał to koło i zepsuł? No, kto?
1: Nieprawdopodobne.
6: Ale dotykał? Nie, naprawdę to ja zepsułem?
2: To chyba ty, no wczoraj działało. M, litera dobra. M, Justynko. M jak mama.
1: Będziemy lepić.
2: 20 sekund, uwaga.
1: Państwo!
5: Mongolia.
1: Miasto.
5: Mombasa.
1: Znana postać.
5: Mickiewicz.
1: Roślina.
5: Mimoza.
1: Kolor.
5: Miotowy.
1: Zawód.
5: Muzyk.
1: Samochód.
5: Mazda.
1: Imię
2: już będzie po czasie. Bo już nie wyrobiliśmy.
1: Ty wiesz, że ja się ostatnio dowiedziałam, że jest coś takiego jak mimoza, że to jest roślina.
2: No od mimozy złotej majowy. Nie kojarzysz?
1: Tak,
2: Czesio Niemen śpiewał. No. A Mombasa gdzie jest?
1: A Mombasa jest tam, gdzie kiełbasa.
5: W Kenii.
2: Tam nie ma kiełbasy.
1: Nie ma kiełbasy. No dobra, trudno.
2: Dobra.
1: Tak, jest zaliczone 7 punktów, moja droga Justyno, dla ciebie.
2: Tak, siódemeczka.
5: Dzięki.
2: Bardzo ładny wynik. Teraz Piotrze, w prawo, w lewo i koło nie będzie cykać, bo się zepsuło.
1: Ja ci włożę palca tutaj.
4: W lewo.
2: W lewo. Czekaj, włóż długopis, żeby się zatrzymywał. Ale najpierw zakręca, a potem włożysz długopis.
1: Dobra.
2: Dobra? Zakręciłem, włóż długopis. O! Poszło. G. Litera G. G jak góra.
1: Góra, niech będzie góra.
2: G jak góra, Piotrze. 20 sekund. Uwaga, państwo.
4: Gruzja.
2: Miasto.
4: Gorzów Wielkopolski.
2: Tytuł filmu.
4: Baśnie braci Grimm.
2: Jak?
4: Baśnie braci Grimm.
2: To jest na by, no, chłopie.
4: No, dawaj, ale Grimm.
2: Grimm. Dobra, imię.
4: Grzegorz.
1: Czekaj. Grimm. Czy będzie taki film?
2: Jak będzie Grimm, to masz fuksa, ale i tak chyba ci mu nie wystarczy.
1: Jest.
2: Grimm?
1: Jest.
2: No dobra.
1: Jest. Jakby siedział sam Grimm, tylko się nie zastanawiał, by przyleciał dalej.
2: Jakbyś nie mówił baśnie braci Grimm, tylko byś powiedział po prostu Grimm.
1: Gdyby babcia miała wąsy.
2: Gdyby. 1, 2, 3, 4. Czwóreczka, no. Czwórka z plusem. Czwórkę w szkole z matmy to byś przyjął chyba, nie?
4: Oczywiście.
2: No to czwórkę u nas w Państwach Miastach też musisz przyjąć. To ci wystarczy, Piotruś, na nagrody pocieszenia, bo prezent marzeń zgarnia Justyna.
5: Super, cieszę się.
2: Wszystkiego dobrego, Justynko. Piotruś, pakujemy prezenciki, też wysyłamy na rozpoczęcie tego pięknego nowego roku szkolnego.
1: No, a ja idę naprawiać to, tak?
2: Idź napraw koło, żebyśmy jutro zagrali też o 8.
0: Państwa Miasta w Radiu SK2.
3: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: powtórka przed polskim. Onomatopeja, paranormalne i tysiąc razy bardziej dzień dobry niż może być w dzień dobry. Nie, to w tym utworze właśnie.
1: Peja u nas też jest.
0: Peja? Ale nie onomato.
1: Ale nie, nie
0: bez onomato.
1: Bez ona, ale
0: dobrze,
1: peja jest.
0: 26 minut po 8, promocja.
1: Posłuchajcie, Intercity świętuje swoje urodziny, rozdaje bilety na pociągi.
0: Bilety rozdaje. Jest haczyk.
1: Jest.
0: Jest haczyk. Promocja trwa od wtorku do czwartku do północy i ani sekundy dłużej.
1: Nie powiem wam, sprytne. Pewnie cwaniaki wiedzą, że w piątek ludzie zapłacą każdą cenę za kolejkę.
2: SK2. SK2. Zawsze polskie hity.

0: Reklama.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Co łączy rolników, miłośników ogrodnictwa, natury i setki wystawców? Oczywiście agropromocja. Już 5 i 6 września Stary Sącz zamieni się w Centrum Rolniczych Inspiracji. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na 34. edycję wystawy. W programie ponad 400 wystawców, najnowsze maszyny, pokazy zwierząt, ekoprodukty, rękodzieło, konkursy i strefa dla najmłodszych. 5 i 6 września Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu. Wpadnijcie całą rodziną.
4: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: I po reklamie.
8: Jeżeli wieziecie swoje pociechy na rozpoczęcie roku samochodem, no to weźcie poprawkę na to, że ruch na ulicach Nowego Sącza jest większy niż zwykle i o tej porze już postoimy m.in. na dojazdówkach do Ronda Solidarności. Pogoda ma nam dziś sprzyjać w całej Małopolsce słonecznie i do 24 stopni. Także jeżeli macie wolne popołudnie, można je wykorzystać jeszcze na jakieś spacery. Jutro do szkoły, ale od jutra też trochę pogorszenie pogody w Nowym Sączu i w okolicy. Może padać deszcz.
9: 8.30 News SK2, Anna Łobocka. A zaczynamy od Kijowa. W wyniku rosyjskiego ataku zginęło co najmniej 8 osób, 5 w tym, dwoje dzieci zostało rannych. Na miejscu ostrzału nadal pracują służby ratunkowe. Od dzisiaj na drogach w rejonie szkół pojawi się więcej policyjnych patroli. Chodzi o akcję Bezpieczna droga do szkoły oraz Zwalniaj przy szkołach. Obie akcje potrwają do końca miesiąca. Ich celem jest podniesienie bezpieczeństwa uczniów rozpoczynających naukę po wakacjach. W miejscowości Ginostra na włoskiej wyspie Stromboli po 20 latach otwarto szkołę podstawową. To najmniejsza placówka w Europie, a otwarto ją specjalnie dla 6-letniej Aiszy, o co walczyli jej rodzice.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Fight Club? Idziesz? A poczekaj, nie włączę ci mikrofonu.
2: No i
1: teraz.
2: Bardzo dobrze, bo opóźniłem coś.
1: A co powiedziałeś?
2: A ja.
1: To było jest brzydko?
2: To jest po japońsku chyba.
1: A co znaczy a ja po japońsku?
2: Nie mam pojęcia, ale pewnie coś brzydkiego.
1: A ja.
2: Bo ja tylko brzydkie słowo umiem. Nieważne, tak czy inaczej, moi drodzy, cofamy się.
1: W rozwoju.
2: I w czasie również.
1: Dobra, kącik odkurzający. Patrzymy na newsy z tego dnia, ale nie z tego roku.
2: Oddaję głos mojemu koledze pierwotniakowi.
1: Ponad 1000 kilometrów przejechał już 26-letni Jacek Czarniecki, mieszkaniec wsi Węgierka koło Jarosławia, który zamierza objechać rowerem Morze Bałtyckie, pisała Wirtualna Polska 1 września 2001 roku.
2: Ja tam mu nie wróżę sukcesu, mimo że pewnie sukces osiągnął. Spore ryzyko to było, powiem wam tak, bo co innego objechać góry dookoła, prawda? W górach na pewno można zajść wysoko, a nad morzem tylko morze można

0: Zaskoczenie to nasze drugie imię. Dziękujemy Honoracie Skarbek za ten piękny utwór. Tu Radio SK2 zaskakuje też PZPN.
1: PZPN, PZPN zmienia stroje.
0: Stroje PZPN.
1: Tak, już nie będą nasi piłkarze grali w Nike'ach, teraz będą grali w Adidasach. Od stycznia 27 roku kończy się 28-letnia współpraca z amerykańską marką i zaczynamy, wchodzimy w niemiecką markę.
0: W niemiecką markę. Nie wiem, może chodzi o to, że w niemieckich strojach łatwiej się strzela gole. SK2

0: Najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Zmiana warty.
1: Zmiana warty, jesteś gotowy, żeby odejść?
2: Jestem zwarty i gotowy, żeby odejść.
0: Ale raz na zawsze, czy tylko na chwilę? Oddalić się mogę do jutra do 6 rano.
2: Dzisiaj rozmawiamy o przedmiotach szkolnych. Miałeś swój ulubiony?
1: Ulubiony to był WF i angielski.
0: Myślałem, że też powiesz kanapka.
2: Tak.
0: Ale jednak WF i angielski. Dobrze, przerwa. O, to jest przedmiot. Zapraszamy was na piękne utwory polskie, dobre, pod ten nowy rok szkolny.
2: Zostawiamy was z Kasią Groską, która was dzisiaj tak wycyrkluje, że zobaczycie.
1: 10 polskimi hitami.
2: Oczywiście.

0: Reklama.
1: Hej, kartony zalegają w garażu? Makulatura piętrzy się w firmie? Nie wyrzucaj, oddaj do Alumet. Tu odpady dostają drugie życie, a ty robisz coś dobrego dla środowiska. Skupujemy od osób prywatnych i firm, podstawiamy kontenery, większej ilości odbieramy, a firmom zapewniamy pełną dokumentację BDO. Alumet, Nowy Sącz, ulica Kolejowa 1. Zadzwoń 662 251 166. Alumet, daj surowcom kolejną szansę.
2: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
3: Ubezpieczenie samochodu w banku?
4: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: I po reklamie.
12: Dziś rozpoczęcie roku szkolnego, a na ulicach zaczynają się korki i większy ruch. W Nowym Sączu o tej porze już stoimy na Lwowskiej, do skrzyżowania z Prażmowskiego i Nowochruślicką. Duży ruch też w rejonie centrum i rynku Maślanego. Pogodowo całkiem przyjemnie po południu, do 24 stopni słonecznie. Kolejne dni do Nowego Sącza przyniosą nam bardzo zmienną pogodę. Jutro przewaga chmur i deszczowo, podobnie ma być też w czwartek, a w piątek wracamy do takiej letniej, przyjemnej aury.
13: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. To już koniec odpoczynku, czas zabrać się do nauki. Uczniowie wrócili do szkoły. Niektórzy tęsknili, innym lepiej było na wakacjach.
14: Wakacje było bardzo fajnie, teraz znowu szkoła. Stres, bo sprawdziany.
15: Będę mogła wreszcie zobaczyć moich przyjaciół.
16: Czy już znasz plan lekcji?
15: Tak, bym wolał całą koszykówkę na pierwszą.
16: Zamiast matematyki na przykład?
15: Tak.
17: Całe 2 miesiące w domu i wakacji za dużo.
16: Czyli rodzice cieszą się z końca wakacji?
17: Nie do końca. Teraz to wracamy do takiej szarej rzeczywistości, nie? Codziennie 6 od poniedziałku do piątku, do wieczora.
16: Trzeba wcześniej wstać.
17: Tak.
13: Z uczniami i rodzicami w Bydgoszczy rozmawiał nasz reporter Dawid Olszewski. Na stację paliw wróciła drożyzna. Za litr benzyny oraz oleju napędowego trzeba zapłacić dzisiaj średnio o złotówkę więcej.
18: Bardzo dużo, po prostu szaleństwo. Na zarobki Polaków powinno być tańsze.
19: A tankować trzeba.
13: Program CPN obowiązywał przez ostatnie 2 tygodnie. We wtorek, 8 września, ma zebrać się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To po tym, jak szef PKOL-u Radosław Piesiewicz usłyszał zarzuty w sprawie głośnej afery Zonda Krypto. Został też tymczasowo aresztowany. Z tymi informacjami nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, czy zebranie zarządu oznacza plan na odwołanie dotychczasowego szefa?
0: No nic na to nie wskazuje, bo takiej zmiany może dokonać tylko nadzwyczajne walne zgromadzenie członków PKOL-u. Środowisko sportowe już kilka miesięcy temu wnioskowało o jego zwołanie, ale ich apel pozostał bez odpowiedzi.
19: Są konkretne dokumenty na stole, ale to wszystko będzie miało swój kres z całą pewnością.
0: Powiedział mi jeden z wnioskodawców, olimpijczyk Robert Korzeniowski. 8 września, co warto podkreślić, zbierze się więc jedynie prezydium PKOL-u, które takiej mocy, by odwołać prezesa, formalnie nie ma. Zgodnie ze statutem obowiązki szefa przejął obecnie wiceprezes zarządu PKOL Mieczysław Nowicki. To z jego inicjatywy w przyszłym tygodniu ma się zebrać zarząd tej instytucji.
13: Z kolei Międzynarodowy Komitet Olimpijski domaga się zmiany prezesa PKOL-u, grożąc zawieszeniem praw członkowskich Polski w MKOL-u, a to uniemożliwiłoby polskim sportowcom start w Igrzyskach Olimpijskich.
20: SK2 News, Nowy Sącz.
21: Zapraszam, Michał Rejduch. Nowa linia autobusowa numer 48 pojawi się na mapie Nowego Sącza. Dojedziemy nią z dworca MPK do Starego Sącza.
22: Przez ulicę Jana Pawła dojedzie do ulicy Brzeziny, Juranda, Małoporębę, na Łazy Biegonickie, do ulicy Węgierskiej i później do Osiedla Sącznego.
21: Mówił Artur Maciuszek z MPK w Nowym Sączu. Szczegóły są na sk.pl. Niepoprawni optymiści po raz szósty na scenie. W weekend wolontariusze Stowarzyszenia Robimy Coś Więcej organizują 4 koncerty charytatywne, tym razem dla małego Jasia Schełmca.
23: Proszę bardzo, a narzekają, że młodzi się w ogóle nie ruszają, a nam tutaj drugi Polish Hammer rośnie. Koszykówka na pierwszą, drugą i trzecią lekcję też jak najbardziej się to chwali. Ja już mówiłam, że u mnie WF też był na pierwszym miejscu. Człowiek się wybiegał przynajmniej, a teraz na pierwszym miejscu jest polska muzyka. Lady Punk, Dawid Podsiadło, ich usłyszycie za chwilę w Radiu SK2. Kasia Grodzka, dzień dobry.
24: No to gramy.

0: Właśnie tak będzie. Pomimo burz, pomimo gradu, deszczu, no nie ma rady, do szkoły trzeba iść. Antek Smykiewicz za nami w Radiu SK2. A przed nami, no właśnie, nowy rok szkolny i faktycznie jest kilka nowości, które wprowadziło MEN. Między innymi powszechny zakaz używania telefonów komórkowych. Ale do tego też obowiązkowa edukacja zdrowotna. Znika też taka tradycyjna technika. Zamiast niej będą praktyczne zajęcia z majsterkowania i szycia. Sporo zmian, no ale chyba te telefony dla dzieciaków to taka najbardziej drastyczna z nich. Brzmi to jak koniec świata, ale z drugiej strony może dzięki temu wrócą stare, dobre, tradycyjne karteczki rzucane na lekcjach między ławkami. A na karteczce arcyważne pytanie. Lubisz mnie? Zaznacz tak lub nie.
1: SK2.
2: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki...

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: Nie wiem, czy dobrze usłyszałam. Panowie to chyba z miasta są. Jestem z miasta i elektryczne gitary w Radiu SK2, a my zaglądamy do miasta Ginostra na włoskiej wyspie Stromboli. Tam po 20 latach otwarto szkołę podstawową. To najmniejsza placówka w Europie, a otwarto ją specjalnie dla 6-letniej Aiszy. Bardzo, bardzo mocno starali się o to jej rodzice. No i wywalczyli. Udało się. Myślę, że to jest naprawdę godne pochwały. Choć Aiszy troszkę współczuję, spróbuj ukryć wagary, będąc jedynym uczniem w szkole.
1: SK2. Reklama.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
2: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Chcesz tańczyć? 5 września No Limit Dance Academy w Nowym Sączu zaprasza na dzień otwarty.
5: Nowy nabór na nowy sezon. Taniec nowoczesny, hip-hop, breakdance, dancehall, high heels, zumba, yoga i zdrowy kręgosłup.
4: Dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Bez ograniczeń wiekowych.
5: Szczegóły i zapisy na Facebooku.
4: 5 września, No Limit Dance Academy, Nowy Sącz, ulica Grodgera 5.
5: Dołącz do nas i tańcz bez limitów.
6: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
5: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
9: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
8: Polecam Michel Moron.
9: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: I po reklamie.

0: Ostatnią rzeczą, jakiej się spodziewałam, było pogo na koncercie Natalii Nykiel. Taki komentarz pojawił się pod rolką z koncertu Natalii i widać, jak tłum pod sceną robi wielkie pogo i śpiewa Bądź duży, które słyszycie teraz w Radiu SK2. No jak widać, pop z pogo się nie wykluczają jak najbardziej i myślę, że to jest piękna sprawa. Zbliża się 10, wtedy wskoczymy w newsy Radia SK2.
1: Reklama.
2: Co łączy rolników, miłośników ogrodnictwa, natury i setki wystawców? Oczywiście agropromocja. Już 5 i 6 września Stary Sącz zamieni się w Centrum Rolniczych Inspiracji. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na 34. edycję wystawy. W programie ponad 400 wystawców, najnowsze maszyny, pokazy zwierząt, ekoprodukty, rękodzieło, konkursy i strefa dla najmłodszych. 5 i 6 września Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu. Wpadnijcie całą rodziną.
3: To będzie ostatnia reklama.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: I po reklamie.
4: W okolicy południa w Nowym Sączu może padać deszcz, więc parasole warto gdzieś mieć pod ręką, ale tego deszczu nie będzie dużo. W pozostałej części Małopolski dużo słońca i praktycznie bezchmurne niebo. No i też ciepło, choć chłodniej niż wczoraj, bo dziś maksymalnie do 24 stopni. Jutro temperatura podobna, ale w całym regionie może padać deszcz. Podobna aura ma być w regionie sądeckim również w czwartek, a w piątek wraca do nas przyjemna letnia pogoda.
5: Jest 10. News SK2, Anna Łobocka. Na początek poważny wypadek na autostradzie A1 pod Częstochową na pasie w kierunku Katowic. Pojazd ciężarowy miał wjechać w służby, które pracowały na jezdni. Służby nie mówią o bilansie tego tragicznego zdarzenia. Droga jest zablokowana, policja organizuje objazdy. Umowa miała być skrajnie ryzykowna. Jest kolejna odsłona zamieszania wokół giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Polski Komitet Olimpijski przekazał upadłemu sponsorowi m.in. szerokie prawa do wizerunków polskich olimpijczyków. A co jeszcze znalazło się w tej umowie? Mateusz Gołębiewski.
6: Umowa była znacznie szersza niż zwykły kontrakt sponsorski. Firma Zonda Krypto dostała prawo do wykorzystywania twarzy, sylwetek i głosów obecnych oraz byłych olimpijczyków, nawet tych startujących od igrzysk w Londynie w 2012 roku. PKOL miał też co miesiąc przekazywać giełdzie dane wszystkich obserwujących profil PKOL na Facebooku. Komitet zobowiązał się ponadto do promowania tokenów Zonda Krypto, a w zamian miał otrzymać m.in. 50% przychodów z ich sprzedaży. Co istotne, gdyby sportowcy wystąpili z roszczeniami dotyczącymi wykorzystywania ich wizerunku, koszty miał ponosić PKOL. Radosław Piesiewicz miał podpisać umowę bez wiedzy zarządu i prezydium komitetu, a dokument miał być przed nimi ukrywany.
5: Przypomnijmy, dotychczasowy szef PKOL-u Radosław Piesiewicz trafił do aresztu. Uczniowie już w szkolnych ławkach. Nowy rok szkolny rozpoczyna dziś prawie 5 milionów polskich uczniów. Przed jedną z bydgoskich szkół jest nasz reporter Dawid Olszewski.
7: W Bydgoszczy nowy rok szkolny powitał uczniów solidnym deszczem. Część z nich cieszy się z powrotu, choć niektórym lepiej było na wakacjach.
8: Teraz znowu szkoła, stres, bo sprawdziany.
9: Będę mogła wreszcie zobaczyć moich przyjaciół.
7: Nowy rok szkolny to też zmiany. Rozmawiałem z rodzicami, którzy część z tych zmian pochwalają, choć są też takie, które mniej im się podobają.
10: Nie podoba mi się brak zadań, bo my jesteśmy jeszcze ci milenialsi, co robili.
7: Te zmiany w jadłospisie?
10: Mniej cukru, mniej soli, więcej warzyw, jak najbardziej.
7: Rodzicom, z którymi rozmawiałem, podoba się też zakaz korzystania z telefonów przez uczniów szkół podstawowych.
5: Obowiązkowa jest też edukacja zdrowotna, z wyjątkiem części dotyczącej zdrowia seksualnego.
3: SK2 News, Nowy Sącz.
4: Michał Rejduch, zapraszam. Gmina Podogrodzie uruchomiła własną komunikację autobusową. Władze zapewniają, że autobusy będą dojeżdżać do każdej miejscowości.
11: Komunikacja jest potrzebna i myślę, że się sprawdzi. Nie będziemy mieć już na terenie naszej gminy białych plam, czyli wszystkie miejscowości będą mogły korzystać z tych połączeń.
4: Mówiła Małgorzata Gromala, wójt gminy Podogrodzie. Przed nami agropromocja. To wielkie święto ogrodników, działkowców, rolników i sadowników. Nie zabraknie wystawy zwierząt, pokazów i konkursów. Impreza w ten weekend w Starym Sączu.
12: No to może jednak te łańcuszki, co się udostępniało na fejsie, że nie zezwalam na udostępnianie moich danych, może one właśnie miały sens, kto wie. My wiemy, że gramy wam najlepsze polskie hity. Lander na początek dla was buduje, a nie burzy mosty. Kasia Grodzka, dzień dobry.

będzie śpiewany Sen o Warszawie na trybunach. Wieczorem w pierwszej rundzie Pucharu Polski Legia zmierzy się z Motorem Lublin. Za to Sen o wielkim finale US Open. Śnią dalej Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Oboje awansowali do drugiej rundy singla. Co ciekawe, Hubert w pierwszym secie przegrywał już 1-4, po czym po prostu wziął się w garść i zgarnął 5 gemów z rzędu. Można? Można, oczywiście, że tak. Więc jak dzisiaj czujecie, że już mieliście kilka takich potknięć, tak jak Hubert na boisku, to wcale nie oznacza, że cały tydzień idzie na straty. Taki pozytywny przekaz zasługuje oczywiście na pozytywny hymn przed nami. Pozytywny pan z wąsem, bardzo lubię tak na niego mówić. Wiktor Dydua, Tam słońce, gdzie my, już teraz w Radiu SK2.

0: czasu.
1: Znacie ten wielki hit o miłości, w którym ani razu słowo miłość nie pada? W latach 70. w naszej rodzimej muzyce też wybił się nurt hipisowski i w tej estetyce idealnie czuł się zespół 2 plus 1. A słowa do wspomnianego przeze mnie hitu o miłości i bez miłości stworzył Marek Dutkiewicz. Zastąpienie słowa miłość malowaniem to był strzał w dziesiątkę. Przed nami Chodź, pomaluj mój świat 2 plus 1 w Radiu SK2.

0: najnowsza propozycja od panów Gipsa i Igor Formany. Ostatni dzień lata, gramy wam w pierwszy dzień roku szkolnego. I co najważniejsze, ostatni dzień lata zajął pierwsze miejsce w ostatnim wakacyjnym wydaniu gorącej polskiej dwudziestki. A jeśli chcecie to lato sobie przedłużyć i ten kawałek mimo upływu czasu dalej wam się podoba, to sk2.pl, tu możecie oddać swój głos. Pierwsze powakacyjne notowanie gorącej polskiej dwudziestki w piątek po 18 oczywiście w Radiu SK2.
1: SK2. Reklama.
2: Bez pracy nie ma kołaczy. Bez narzędzi nikt się nie rozpędzi. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i wiele innych. Zapewniamy też mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz, Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku. Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
3: Jesień brzmi kulturą. Przed nami szósta edycja Sądeckiej Jesieni Kulturalnej w Nowym Sączu. Gwiazdy sceny, wyjątkowe koncerty i spektakle w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego. W niedzielę 20 września Mała Armia Janosika, która zachwyca pokolenia. Wyjątkowe widowisko pełne folkloru, emocji i pięknych melodii. Szczegóły i bilety na sondeckajesienkulturalna.pl. Zaprasza prezydent miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
6: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
1: I po reklamie.

0: ołówki, cyrkle, mapy geograficzne. Wszystkie te rzeczy są znowu z nimi. Znów jesteś ze mną i zespół Demono, czyli taki hymn ku powrocie do szkoły, można by sobie powiedzieć. W końcu mamy 1 września w kalendarzu. Tu Radio SK 2, gramy wam najlepsze polskie hity, czy to na początek roku, czy to na to, żeby po prostu wtorek przetrwać sobie w pracy. Zbliża się godzina 11, a przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Masz warsztat samochodowy lub samochód ci nie służy? To ekipa z Autony mile cię obsłuży. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne, specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i więcej. A do tego mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku. Chcesz mieć warsztat wypasiony? No to ruszaj do Autony.
3: Szukasz niezawodnego samochodu na każdą okazję? Postaw na profesjonalną obsługę i pomoc w wyborze samochodu dopasowanego do Twoich potrzeb. Poznaj Dongfeng Nowy Sącz. Nowoczesne samochody elektryczne, hybrydy oraz premierowy hybrydowy SUV z dużym zasięgiem. Skorzystaj z korzystnego finansowania leasing 100%, z RRSO 0% z obowiązkiem wykupu lub kredyt 50 na 50 z RRSO 0%. Odwiedź salon Dongfeng Nowy Sącz przy ulicy Lwowskiej 249.
4: Witaj szkoło! Spodnie, t-shirty, buty, bluza. A ty, masz już swoją listę? Centrum Handlowe Europa 2 w Nowym Sączu oficjalnie ogłasza powrót do szkoły. U nas znajdziesz wszystko, co masz zapisane na liście zakupów. No to jak? Plecak gotowy? A ty? Europa 2. Przygotuj się na rok szkolny z nami.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar 25% taniej przy zakupie 2. A wszystkie oliwki w puszce Son & Mar 3 plus 1 za grosz.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.
9: 24 stopnie dziś na termometrach i bardzo przyjemna pogoda w całej Małopolsce. W okolicy południa jeszcze mogą pojawić się chmury nad Nowym Sączem i może kropić, ale po południu już bezchmurne niebo w całym regionie. W kolejnych dniach temperatura taka jak dziś utrzyma się, choć może być więcej deszczu. Patrząc na to, co dzieje się na drogach, tak można spokojnie powiedzieć, że ruch trochę mniejszy niż godzinę temu. Bez problemu przejeżdżamy o tej porze Prażmowskiego i Kilińskiego oraz Husarską.
10: Jest 11, newsy SK2, Anna Łobocka, 4 osoby nie żyją, 4 zostały ranne, 1 jest w stanie ciężkim. To tragiczny bilans wypadku na autostradzie A1 pod Częstochową. Wszystkie ofiary to pracownicy firmy drogowej, mówi nam Barbara Poznańska z policji.
11: Kierujący zestawem z ciężarowym najechał na pojazd, przy którym znajdowała się grupa osób, która zajmowała się remontem drogi A1.
10: Na miejscu lądowały 2 śmigłowce LPR-u. Według naszych informacji jedna osoba była reanimowana na miejscu. W sumie do szpitali trafiły 4 osoby. Jedna została zabrana śmigłowcem do szpitala w Sosnowcu, pozostałe karetkami do placówek w Częstochowie. Autostrada A4 na wysokości Mykanowa w kierunku Gliwic jest zablokowana. Policjanci kierują kierowców na objazdy. Wciąż nie wiadomo, jaka była ich motywacja. Żandarmeria wojskowa zatrzymała wczoraj wieczorem sprawców fałszywego alarmu w jednostce wojskowej w Elblągu, mówi rzecznik komendanta głównego Dariusz Rozkosz.
12: Błyskawiczna reakcja służb oraz czynności dochodzenia śledczych doprowadziły do zatrzymania 2 mężczyzn obywatelstwa polskiego.
10: Zatrzymanym mężczyznom grozi do 8 lat więzienia. Od dzisiaj zmiany na trasie do Morskiego Oka. Tatrzański Park Narodowy rozpoczyna pilotaż nowej trasy dla wozów konnych, mówi Szymon Ziobrowski, dyrektor TPN-u.
13: Konie zaczną jeździć od Palenicy do wodogrzmotów Mickiewicza. Ten pilotaż chcemy, zanim pojawią się na Podhalu busy elektryczne, przetestować to, jak wozy konne będą funkcjonować na tym skróconym odcinku.
10: Podanie ją bilety za przejazd wozami konnymi. Zamiast dotychczasowych 100 zł, turyści będą płacili 50 zł za jazdę w górę i 30 za jazdę w dół.
14: Co? Gdzie? Kiedy?
9: Witajcie, Michał Rejduch. Ruszyła rekrutacja uzupełniająca na zajęcia w Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu. Od dziś do piątku można zapisywać się na warsztaty multimedialne, dziennikarskie, komputerowe, ale też szachy czy zajęcia z tańca liniowego. O szczegóły można pytać w Pałacu Młodzieży od 15 do 18. A już w piątek zaczyna się Sądecka Jesień Kulturalna. Na początek koncert Ani Karwan i Sławka Uniatowskiego, a także Marcina Wyrostka. Zagra Symfonia Karpatia. Mamy bilety na ten koncert. Możecie po nie się zgłaszać na malopolska@sk.pl.
0: Mamy 2 minuty po 11:00. Tutaj Radio SK2. Przed nami 10 najlepszych polskich hitów. Polatamy sobie z zespołem Lady Punk. Zjemy też mango z Sylwią Grzeszczak. Kasia Grodzka, dzień dobry we wtorek.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka i Lionel też się wyprowadza. Tutaj Radio SK2, zespół łzy za nami i nie jeden kibic reprezentacji Argentyny taką łzę uronił, jak wczoraj przeczytał, że Leo Messi oficjalnie ogłosił zakończenie kariery. Przyznał, że chodzi tutaj oczywiście o jego wiek, forma już nie ta, więc woli odejść z klasą. Oczywiście z murawy tak całkowicie nie schodzi, no bo nadal gra w amerykańskim Interze Miami. Reakcje kibiców różne, choć ja zwróciłam uwagę na komentarz, w którym ktoś napisał: no to teraz Argentyna nie wygra nic przez następnych 50 lat. No cóż, no my ostatni sukces piłkarski zaliczyliśmy w 82 roku. Jakoś z czasem idzie się przyzwyczaić.
1: SK2.

0: Sen jest zdrowy. Przypomina nam o tym Artur Gadowski. Ona jest ze snu w Radiu SK2. Ja myślałam, że do ogłoszenia nadejścia jesieni mamy jeszcze trochę czasu, ale przecież 1 września to start meteorologicznej jesieni. Ta astronomiczna i kalendarzowa dopiero 23 września. Także jeśli jeszcze nie możecie pogodzić się z końcem lata, to macie takie 3 tygodnie na pogodzenie się z tym faktem, a wszystkie jesieniary i jesieniarze mogą od dzisiaj świętować. No zapewne bukietami z liści i dniowym latte z kawiarni.
1: SK2. Reklama.
2: Twój stary telewizor już tylko gra na nerwach? Pralka tańczy po łazience, a komputer pamięta czasy dinozaurów. Nie funduj im emerytury w piwnicy. Przywieź elektroodpady do Alumet. Skupujemy od osób prywatnych i firm. Zapewniamy dokumentację BDO, a wszystko legalnie i ekologicznie. Zadzwoń 570 701 438. Alumet. Nowy Sącz, ulica Kolejowa 1. Więcej punktów na www.alumetbiz.pl. Alumet. Nie chomikuj, odzyskuj.
3: Co łączy rolników, miłośników ogrodnictwa, natury i setki wystawców? Oczywiście agropromocja. Już 5 i 6 września Stary Sącz zamieni się w Centrum Rolniczych Inspiracji. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na 34. edycję wystawy. W programie ponad 400 wystawców, najnowsze maszyny, pokazy zwierząt, ekoprodukty, rękodzieło, konkursy i strefa dla najmłodszych. 5 i 6 września Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu. Wpadnijcie całą rodziną.
4: Chcesz tańczyć? 5 września No Limit Dance Academy w Nowym Sączu zaprasza na dzień otwarty.
5: Nowy nabór na nowy sezon. Taniec nowoczesny, hip-hop, breakdance, dancehall, high heels, zumba, yoga i zdrowy kręgosłup.
4: Dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Bez ograniczeń wiekowych.
5: Szczegóły i zapisy na Facebooku.
4: 5 września No Limit Dance Academy. Nowy Sącz, ulica Grodgera 5.
5: Dołącz do nas i tańcz bez limitów.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.

0: na kogo jak na kogo, ale na swoich fanów, czyli Kwiatonators, Dawid Kwiatkowski może liczyć zawsze. Tym pochwalił się na swoim Instagramie po występie w Kieleckiej Kadzielni. Ja się założę, że nawet jakby Dawid grał koncert w tym Paryżu, o którym śpiewa, tam fani też by dotarli ze swoim wsparciem, a Dawid za to mógłby postawić im kawkę, bo to Café de Paris w końcu jest. Tu Radio SK2, zbliża się południe, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: Kaufland jest fresh.
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Twój stary telewizor już tylko gra na nerwach? Pralka tańczy po łazience, a komputer pamięta czasy dinozaurów. Nie funduj im emerytury w piwnicy. Przywieź elektroodpady do Alumet. Skupujemy od osób prywatnych i firm. Zapewniamy dokumentację BDO, a wszystko legalnie i ekologicznie. Zadzwoń 570 701 438. Alumet. Nowy Sącz, ulica Kolejowa 1. Więcej punktów na www.alumetbiz.pl. Alumet. Nie chomikuj, odzyskuj.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: O nie! Gdzie moja kasa?
9: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
11: I po reklamie.
12: Tak patrzę na nasze mapy pogodowe, no i chyba trzeba przyznać, że z latem powoli się żegnamy. Dziś do 24 stopni i jeszcze słonecznie, a od jutra spadek temperatury i trochę więcej deszczu, trochę więcej chmur, choć pod koniec tego tygodnia znowu mogą wrócić upały. Ruch o tej porze na razie spokojnie, bez utrudnień i problemów przejeżdżamy Kilińskiego, Husarską i Rejtana, a także ulicą Witosa czy Tarnowską. My słyszymy się za chwilę, a teraz już newsy w Radiu SK2.
13: 12 to są newsy SK2, Michał Rawa. Ofiar mogło być więcej. Mamy nowe ustalenia po tragicznym wypadku na autostradzie A1 pod Częstochową. Zginęły 4 osoby, kolejne 4 są ranne, w tym jedna ciężko. Ciężarówka uderzyła w pojazd obsługi autostrady. Skala tragedii mogła być większa. W tym miejscu prowadzone są prace drogowe. Jak wyglądają teraz działania służb? O tym więcej powie nasz reporter Przemek Kopiejka.
14: Służby przyznają, że od początku akcja była bardzo trudna.
15: Przystąpiliśmy niezwłocznie do prac, do wydobywania osób spod pojazdu.
14: Mówił Marcin Caban ze Straży Pożarnej w Częstochowie. Najciężej ranna osoba trafiła śmigłowcem LPR do szpitala w Sosnowcu.
13: Kierowca ciężarówki był trzeźwy. Autostrada A1 w kierunku Katowic nadal jest zablokowana. Posługiwał się blisko 40 tożsamościami. Gruzin został zatrzymany na lotnisku Chopina w Warszawie. Był znany służbom francuskim i niemieckim. W Polsce przybywał nielegalnie.
16: Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że osoba posiada status tak zwanego wora w zakonie, oznaczającą wysoką pozycję w hierarchii rosyjskojęzycznej przestępczości zorganizowanej.
13: Mówi Krzysztof Wrześniowski z CBŚP. Gruzin został wydalony i dostał 10-letni zakaz wjazdu do Polski i pozostałych państw strefy Schengen. Po oficjalnym rozpoczęciu roku szkolnego przyszedł czas na pierwsze spotkania z wychowawcami. Po dwumiesięcznej przerwie dzieci wróciły do szkolnych ławek.
17: Witam wszystkich bardzo serdecznie po wakacyjnej przerwie. Jak się czujecie?
18: Dobrze!
17: Macie dużo siły?
18: Tak!
13: A jedną ze szkół podstawowych w Bełchatowie odwiedził Rafał Różycki. Dziś sprawy organizacyjne, a od jutra czas na naukę.
19: Co? Gdzie? Kiedy?
1: Michał Rajduch, witajcie. Galeria BWA Sokół z Nowego Sącza zaprasza na warsztaty. Coś dla siebie znajdą tu dzieci, młodzież, ale też dorośli.
3: Z oferty dla dorosłych zapraszamy przede wszystkim na malarstwo, na warsztaty z rękodzieła artystycznego, warsztaty Art Cafe, no i oczywiście warsztaty florystyczne, slow art, kwiaty w procesie.
1: Mówiła Sylwia Kielusiak z galerii. A jeszcze do soboty w Małej Galerii na Plantach w Nowym Sączu można oglądać wystawę Sądecka Kolej. Znalazły się tam eksponaty związane z kolejnictwem i zdjęcia Adriana Marasia.
19: 2,5 minuty po godzinie 12:00. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Dzisiaj pierwszy dzień września. No właśnie, rozpoczęcie roku szkolnego, przed nami nowy rok szkolny, ale zanim to nastąpi, to jeszcze wam trochę pogram i ten dzień umilę. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek Bryska i Kraksa.

0: Robert Jansson, Kuba Badach, Małe Szczęścia. Tak wam gramy 16,5 minuty po godzinie 12. A jeśli wy trochę szczęścia i humoru potrzebujecie, to ja wiem, kto ten humor wam zapewni. Kamil Nosel, bo on już teraz wkręca w Radio SK 2. Posłuchajcie.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Moje uszanowanie wydzieli na po tej stronie LBZZ. Lotniskowe Biuro Rzeczy Znalezionych. W sprawie walizki. To pani, tak?
2: Tak.
3: Szanowna pani, bo widzę, że tutaj została zgubiona i przez Norwegię jeszcze leciała, a pani nie wskazała innej walizki lub też innych osób?
2: Nie, ale a o co chodzi dokładnie?
3: No o tą pani zgubioną walizkę.
2: Walizka jest już do mnie w drodze. Dzisiaj mam ją odebrać od kuriera.
3: No wiem, tylko ja tego kuriera zawrócę, bo ja nie mam od pani deklaracji na inną walizkę. I nam w Biurze Rzeczy Znalezionych, proszę pani, się tutaj nie zgadza, dlatego też wykonałam ten telefon.
2: Ale jak się... Nie rozumiem.
3: Bo my jesteśmy rozliczani, już pani mówię, z ubezpieczalnią. I teraz, proszę pani, w ubezpieczalni mamy tak tygodniowo 2-3 walizki do zgubienia. I teraz, jeżeli wydamy pani walizkę, to już nie mamy walizek zgubionych. Dlatego jest, proszę pani, propozycja taka, żeby pani nam zasugerowała, jaką inną walizkę możemy na poczet tego ubezpieczenia zgubić.
2: No a co z moją walizką? Bo tego nie rozumiem.
3: No będzie w momencie, kiedy pani wskaże inną osobę, której walizkę możemy zgubić.
2: Pierwszy raz słyszę o takiej sytuacji, naprawdę.
3: Proszę pani, no bo...
2: Od 3 tygodni walczę o uzyskanie walizki i ona już jest namierzona, tak. Bo kontaktowałam się z lotniskami, tak? I ona, ja właśnie kurier za godzinę u mnie będzie.
3: Ja to rozumiem, tylko nie mamy innej walizki, proszę pani, z pani konta, żebyśmy mogli mieć ciągłość zgubionych walizek.
2: Nikt mi tego nie powiedział. Przecież ja od 2 tygodni załatwiłam temat i kurier miał mi dostarczyć walizkę.
3: My o tym nie trąbimy, proszę pani, wszem i wobec, bo to jest taka wewnętrzna sytuacja, żebyśmy my mieli etaty i żebyśmy się rozliczali z ubezpieczeniami, to niekiedy, proszę pani, są gubione walizki.
2: No dobra, ale ja, wie pani, to ja nie rozumiem pewnej rzeczy, bo tak. Ja jestem zwykłym pasażerem, ja nie znam się na tych zasadach i teraz po prostu każecie mi kogoś tutaj wskazywać. Ja nie mam nikogo naprawdę w ciągu godziny, a ja dążę do tego, żeby tą walizkę odzyskać, tak?
3: Proszę pani, to może Darii walizkę byśmy zgubili?
4: Gosienia, zostałaś wkręcona w Radio SK!
2: Jasne. Nie wierzę! Nosel

0: Blue Cafe i czas nie będzie na nas czekał. Tak wam gramy w Radiu SK 2. 29 minut po godzinie 12. A już teraz...
1: SK 2. Wehikuł czasu.
0: Cofamy się w czasie do 1989 roku. Tak właśnie wtedy powstał ten numer. Numer od zespołu Jam. Harley mój. No, jest jednym z najbardziej energetycznych i rozpoznawalnych utworów polskiego zespołu Jam. W momencie...

0: Ale to jest pozytywna nuta i taką wam właśnie gramy 20 minut przed godziną 13. Broi wychowany w Polsce. Dominika, ty tutaj nie uciekaj, proszę bardzo. Najpierw mnie wykorzystałaś tutaj do wszelkich nagrań na social mediach, to teraz ty trochę tutaj z nami porozmawiaj.
1: Nie ucieknę.
0: Nie, nie uciekaj, absolutnie. Dzisiaj pierwszy dzień września, ty pamiętasz swoje rozpoczęcie roku szkolnego? Przecież to było niedawno, ty jesteś młodziutka.
1: Nie tak dawno, więc pamiętam dobrze.
0: Dobrze, co było najfajniejsze? Nic, bo szkoła się zaczynała, tak?
1: Nie, właśnie lubiłam, bo zawsze spotkasz się z tymi wszystkimi znajomymi, z którymi się mega długo już nie widziałaś.
0: A to w wakacje się nie widujesz ze znajomymi?
1: No nie z wszystkimi.
0: A, okej. Okay. Ale ja pamiętam jedną rzecz, bo było coś takiego jak PSO, przedmiotowy system oceniania. Czyli ten pierwszy tydzień to był taki delikatny, luźny, tylko się zapisywało właśnie temat, przedmiotowy system oceniania i koniec.
1: Ja wklejałam jeszcze karteczkę, bo nam zawsze drukowali ten system oceniania.
0: A, czyli nie musiałaś pisać?
1: Nie, nie musiałam.
0: A, proszę bardzo, tak? Takim to dobrze. No dzisiaj rozpoczęcie roku szkolnego, pierwszy dzień roku szkolnego, więc my pytamy was, co wy robiliście ostatnio po raz pierwszy. Dajcie znać na Messengerze Radia SK2. Mamy oczywiście gadżety, mamy.
1: Oczywiście.
0: Mamy kubek Radia SK2 na przykład, o ten czerwony. Dominika, ty już z niego nie podpijaj, bo musimy go umyć i tam później dla słuchaczy przygotować, tak?
1: Dobra, już nic nie zabieram.
0: Dobra, no to słuchajcie, to w takim razie piszcie koniecznie Messenger Radia SK2, co robiliście ostatnio po raz pierwszy. Czekamy na wasze wiadomości i gramy kolejne najlepsze polskie hity.
2: SK2. SK2. Reklama.
3: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
4: Szkołę ogarniamy nisko.

0: kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 60 produktów, maksymalnie 30 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
2: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
3: Nowy sezon Top Model już jutro o 21.30 w TVN.
4: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy szkoła w Auchan.
5: Bo tylko do drugiej.

0: 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.

0: Urszula i Rysa na szkle, tak kończymy godzinę 12. Po 13 kolejne najlepsze polskie hity będzie m.in. Sylwia Grzeszczak, ale będzie też Sanach. Bądźcie razem z nami.
1: Reklama.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowościółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie suche makarony. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kawa ziarnista Dalmayer Home Barista 1 kg. Krema Dolce i Forte 39,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
3: Codziennie.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Co łączy rolników, miłośników ogrodnictwa, natury i setki wystawców? Oczywiście agropromocja. Już 5 i 6 września Stary Sącz zamieni się w Centrum Rolniczych Inspiracji. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na 34. edycję wystawy. W programie ponad 400 wystawców, najnowsze maszyny, pokazy zwierząt, ekoprodukty, rękodzieło, konkursy i strefa dla najmłodszych. 5 i 6 września Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu. Wpadnijcie całą rodziną.
6: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.
14: Pogodnie i ciepło, tak dziś będzie w naszym regionie. Chmury też się pokażą, ale padać nie będzie. Na termometrach w Nowym Sączu i regionie sądeckim do 23, w górach na Podhalu w okolicach 20, a w Tatrach do 9. Wysoko w górach może mocniej wiać. Jutro rano i w pierwszej części dnia będzie pogodnie, później chmur zacznie przybywać, a po południu może lokalnie padać deszcz. Na termometrach w środę od 20 do 23.
15: 13 to są newsy SK2. Michał Rawa. Kilka dni walczył o życie w szpitalu. Niestety, mimo wysiłków lekarzy, zmarł. Nie udało się uratować 15-latka potrąconego przez samochód w Zadrożu. To pod małopolskim Olkuszem. Do wypadku doszło w piątek. Kierowca uciekł i nie udzielił nastolatkowi pomocy. Usłyszał zarzuty, ale teraz będzie konieczne jego ponowne przesłuchanie.
16: Jest tylko kwestia zmiany opisu tego czynu, który został zarzucony podejrzanemu. Dlatego, że już to nie jest spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, tylko spowodowanie śmierci.
15: Mówi Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie. 26-letni sprawca wypadku przyznał się do winy, ale tłumaczył, że nie zauważył idącego poboczem chłopca. Grozi mu 12 lat więzienia. Paraliż autostrady A1 pod Częstochową. Jak już Was informowaliśmy, w tragicznym wypadku zginęły tam 4 osoby. Ciężarówka wjechała w pojazd obsługi autostrady. Trasa jest przejezdna, ale mocno zwężona. Mamy tam ogromne korki. Dlatego policja apeluje do wszystkich kierowców, by omijali to miejsce i kierowali się na objazdy. Dołączamy się do tych apeli. I uważajcie na siebie. Pobiegną, by zmienić czyjeś życie już w ten weekend Poland Business Run. To połączenie sportowej rywalizacji, integracji biznesowej z pomocą dla osób po amputacjach i mastektomii.
17: Pomagamy w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, godzin rehabilitacji, protez, tego wszystkiego, co jest potrzebne, żeby być samodzielnym, bo na tym nam najbardziej zależy, ale też integrujemy i to jest też ogromna radość z naszej strony.
15: Mówi Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run. Tegoroczna edycja bije rekordy w Krakowie oraz w formie wirtualnej. Ma wystartować w sumie ponad 47,5 tysiąca osób. My też włączyliśmy się w pomoc. Wśród tych niezwykłych zawodników pojawi się także reprezentacja Radio SK.
18: SK2 News, Nowy Sącz.
14: Baro Gryś, zapraszam. Są nowe informacje związane z budową obwodnicy Limanowej. Do przetargu na przygotowanie projektu, a potem budowę zgłosiło się 12 firm. Teraz przesłane dokumenty są sprawdzane. Duże zmiany na części swoich linii wprowadza MPK Nowy Sącz. Nową trasą pojedzie teraz na przykład autobus z numerem 42.
1: Pojedzie ulicą Krakowską, Marcinkowicką, Jagodową i Dunajcową do pętli autobusowej.
14: Mówi Artur Maciuszek z MPK w Nowym Sączu. Szczegóły są na mpknowysacz.pl.
0: Poczekaj, Michał, nie zdejmuj
15: Czekam,
0: słuchawek.
15: Nie wychodź.
0: Co robiłeś po raz pierwszy ostatni raz?
15: Nie podpuszczaj.
0: Nie, no czemu się tak zarumieniłeś? Oj, ty nieładnie. No dobrze, ale jest też Dominika cały czas, bo ona jest ciekawa, co wy tutaj napiszecie, bo czekamy oczywiście na wasze wiadomości. Co wy robiliście po raz pierwszy ostatnio?
15: Malowałem.
0: Co?
15: Szafkę.
0: A, myślałem, że kogoś. Na obrazie czy coś. No nic, no ale dobrze, jeszcze mamy piosenkę, tak? Sylwia Grzeszczak dla kogo? Dla taty Jurka! Pozdrawiamy Kinga Barygadzień. Dobry! SK2

0: Enej i Lili. Tak wam gramy w Radiu SK2 19,5 minuty po godzinie 13. A już teraz, moi drodzy, wracamy do naszego tematu. Co robiliście ostatnio po raz pierwszy? Czym chcielibyście się pochwalić? I uwaga, Asia się do nas odezwała. Halo, halo, Asiu, jesteś?
1: Cześć, wszyscy idą do szkoły. Pierwszy dzień szkoły, a ja... idę dzisiaj pierwszy dzień do nowej pracy, więc zdecydowanie pierwszy raz będę robić dużo rzeczy, których nie robiłam do tej pory, bo będzie to całkiem inna nowa praca, nowe wyzwania, więc trzymajcie kciuki. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy Asię mocno, trzymamy kciuki, mamy nadzieję, że ten dzień będzie bardzo dobry i nie będziesz absolutnie przerażona tym wszystkim, co czeka cię w nowej pracy, wręcz przeciwnie, a pomogą w tym najlepsze polskie hity, bo takie gramy dalej. Już teraz Tilaf i Chłopaki nie płaczą. SK2.

0: Manami krakowski Splin. Takie hity możecie usłyszeć w Radiu SK2. Swoją drogą, my cały czas pytamy was, z racji tego, że dzisiaj obchodzimy pierwszy dzień, rozpoczynamy nowy rok szkolny, no to ja pytam się was, co zrobiliście po raz pierwszy. I dostałam już od was kilka wiadomości, w tym jedną od Wojtka. Wojtek napisał tak: ja zrobiłem prawko niecały miesiąc temu i dzisiaj pierwszy raz przejechałem trasę z domu do pracy. No to wielkie gratulacje, Wojtku. Oczywiście kubek Radia SK2 trafia w twoje ręce, ja cały czas czekam na wasze wiadomości. Co zrobiliście ostatnio po raz pierwszy? Czym chcielibyście się pochwalić? Piszcie na Messengerze Radia SK2, a ja gram kolejne najlepsze polskie hity już za chwilę. Oskar Cymbał i No co ty?
1: SK2. Reklama.
2: Castorama. Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
1: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Tutaj szybko! Mamy go!
5: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
6: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
7: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
8: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
7: Znaczy, Frosta kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
5: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam. Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.

0: Ten numer całkiem niedawno dostał swoje drugie życie. Sorry Boys i Absolutnie, Absolutnie. Tak wam gramy w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity. Już o 14 najnowsze informacje z kraju i ze świata, a po 14 kolejne najlepsze polskie hity. Bądźcie razem z nami.
1: Reklama.
2: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
3: 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
7: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
2: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak, jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
8: Play.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
13: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
12: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę, a ser żółty w plastrach Mlekowita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2%, UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni, złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
18: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
17: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
19: I po reklamie.
20: W drugiej części dnia w regionie sądeckim będzie pogodnie. Chmury też się pokażą, ale bez deszczu. Na termometrach w Nowym Sączu i regionie sądeckim do 23, w górach na Podhalu w okolicach 20, a w Tatrach do 9. Wieczorem dużo pogodnego nieba, ale chmury też będą. Na termometrach od 12-14 do 16. Nocą pogodnie, ale jeszcze chłodniej, bo od 8-10 do 13. Lokalnie może być jeszcze zimniej.
21: 14 to są newsy SK2, Michał Rawa. Autostrada A1 pod Częstochową w kierunku Katowic jest już przejezdna. Wprowadzono ruch wahadłowy. To po tragicznym wypadku, w którym zginęły 4 osoby, a 4 inne zostały ranne. Najciężej ranny mężczyzna jest właśnie operowany.
22: Doznał wielonarządowych obrażeń, wymagał specjalistycznej diagnostyki. Trwa w tej chwili jego zabieg operacyjny.
21: Mówi Anna Ginał z Wojewódzkiego Szpitala w Sosnowcu. Przypomnijmy, na A1 ciężarówka uderzyła w pojazd obsługi autostrady. Ranni to pracownicy firmy drogowej. To była tragiczna noc na Ukrainie. 12 osób nie żyje w wyniku rosyjskiego ostrzału Kijowa i obwodu kijowskiego. Zniszczone zostały magazyny, infrastruktura kolejowa, przedsiębiorstwa i bloki, a także magazyny największych ukraińskich sklepów. Cudem przeżyliśmy, mówi pracownik jednego z nich. Najpierw było słychać świst, a potem uderzenie w mój magazyn. Wszyscy przebywaliśmy w piwnicy. Nasz kierownik wyszedł na zewnątrz i powiedział, żebyśmy uciekali, bo wszystko dookoła płonie. W miejscach ataków nadal trwa akcja ratownicza i usuwanie gruzów. Pierwszy dzwonek i pierwsze zmiany. Od dziś w szkolnych sklepikach i stołówkach obowiązuje nowe menu. W stołówce ma być więcej warzyw i pełnoziarnistych produktów, a w sklepikach i automatach nie zobaczymy już na przykład chipsów.
1: SK2 News, Nowy Sącz.
20: Darek Ryś, zapraszam. Nowy wygląd dostanie parking przed szkołą podstawową numer 20 w Nowym Sączu. Powstaje tam małe rondo, które ma ułatwić życie rodzicom, którzy podwożą dzieci do szkoły samochodami.
4: Obserwujemy, że rodzice, którzy przywożą dzieci, no mają problemy z pozostawieniem w sposób bezpieczny dzieci.
20: Mówi prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel. Kolejny pump track powstanie w gminie Chełmiec, tym razem w Świniarsku. Budowa właśnie się zaczęła. Z podobnego parku od kilku dni można też korzystać w Wielopolu.
0: 2 minuty po godzinie 14. Jak tak mówiłeś o tych sklepikowych rzeczach, to mi się przypomniały te pizzerinki. Pamiętasz? Bo to
21: kiedyś
0: za naszych czasów. Kiedyś to było.
21: Ale...
0: Andruty za złotówkę? Pamiętasz?
21: I te draże. No pamiętasz draże?
0: Kokosowe. No. Tak, były takie dobre. Ale już... Teraz
21: to
0: tylko sałata. I najlepszy polski hit, tak wam gramy w Radio SK2, Kinga Baryga. Witam i zapraszam. A na dobry początek Bubble Tea, Kłebo na Fide i Darię Zawiałow.
8: No to gramy.
23: 10 hitów
8: najlepszych polskich.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

Sims de survivale, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Baim i Lola Lola, tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity, a wy cały czas mi piszecie tutaj wiadomości, co zrobiliście ostatnio po raz pierwszy. Kamila się odezwała, napisała: witam, z racji tego, że nie mieszkamy w Polsce, moja córka jutro idzie pierwszy raz do polskiej szkoły. Pierwszaki górą. Oczywiście pozdrawiamy wszystkich pierwszoklasistów, którzy rozpoczynają swoją szkolną przygodę, ale pozdrawiamy też rodziców, bo wam potrzeba dużo cierpliwości i powodzenia.

0: Kasia Kowalska, dlaczego nie? Tak wam gramy 27 minut po godzinie 14. A teraz delikatnie przenosimy się w czasie, a to za sprawą...
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Wehikuł czasu, dokładnie tak. W Radiu SK2 wspominamy o tych starszych, niekoniecznie zapomnianych utworach. I tak cofamy się do roku 1971. Bo to właśnie wtedy powstała kultowa piosenka Marka Grechuty, skomponowana przez Jana Kantego Pawluśkiewicza. Do słów, które stworzył sam artysta. Czy wiecie, o jaki numer chodzi? Tak, dokładnie tak. Dni, których nie znamy. Utwór bardzo szybko stał się wizytówką artysty, no i takim jednym z najważniejszych hymnów polskiej poezji śpiewanej oraz właśnie piosenki literackiej. A teraz możecie tego numeru posłuchać w Radiu SK2. Marek Grechuta i Dni, których nie znamy.

0: Wiktoria Kida, Księga Żywiołów, co mi tam? Tak wam gramy w Radiu SK 2. 38 minut po godzinie 14 bądź 22 minuty do godziny 15. A tymczasem przychodzę do was z bardzo ciekawą informacją. Otóż okazuje się, że jedna z linii lotniczych po raz pierwszy w Polsce zorganizuje tak zwany lot niespodziankę. Pasażerowie wsiadają do samolotu, nie wiedząc dokąd lecą. No i ja tak sobie myślę, że to opcja fajna, choć... Wielu Polaków organizuje sobie taki lot totalnie nieświadomie, no bo przecież często zdarza się tak, że wsiadamy zawsze w takim złym stanie, że i tak nie wiemy dokąd lecimy.
1: SK2. Reklama.
2: Twój złom jeszcze leży? To nie muzeum. Stal, metale kolorowe, katalizatory, cyna, platyna, a może węgliki spiekane. Zamień je na gotówkę w Alumet. Bez pośredników. Za to z konkurencyjnymi cenami. Skupujemy hurtowo i detalicznie. Większe ilości odbieramy własnym transportem, a ceny hurtowe aktualizujemy codziennie. Dzwoń 536 380 380. Punkty skupu znajdziesz na alumetbiz.pl. Alumet. Dobra cena. Każdego dnia.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Masz warsztat samochodowy lub samochód ci nie służy? To ekipa z Autony mile cię obsłuży. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne, specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i więcej. A do tego mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku. Chcesz mieć warsztat wypasiony? No to ruszaj do Autony.
10: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
11: Jesień brzmi kulturą. Przed nami szósta edycja Sądeckiej Jesieni Kulturalnej w Nowym Sączu. Gwiazdy sceny, wyjątkowe koncerty i spektakle w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego. W sobotę 12 września wieczór muzycznych wspomnień. Perfekt, legenda polskiego rocka i charyzmatyczny głos Łukasza Drapały. Szczegóły i bilety na sądeckajesienkulturalna.pl. Zaprasza prezydent miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel.
12: Co łączy rolników, miłośników ogrodnictwa, natury i setki wystawców? Oczywiście agropromocja. Już 5 i 6 września Stary Sącz zamieni się w Centrum Rolniczych Inspiracji. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na 34. edycję wystawy. W programie ponad 400 wystawców, najnowsze maszyny, pokazy zwierząt, ekoprodukty, rękodzieło, konkursy i strefa dla najmłodszych. 5 i 6 września diecezjalne Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu. Wpadnijcie całą rodziną.
13: Szukasz niezawodnego samochodu na każdą okazję? Postaw na profesjonalną obsługę i pomoc w wyborze samochodu dopasowanego do Twoich potrzeb. Poznaj Dongfeng Nowy Sącz. Nowoczesne samochody elektryczne, hybrydy oraz premierowy hybrydowy SUV z dużym zasięgiem. Skorzystaj z korzystnego finansowania leasing 100% z RRSO 0% z obowiązkiem wykupu lub kredyt 50 na 50 z RRSO 0%. Odwiedź salon Dongfeng Nowy Sącz przy ulicy Lwowskiej 249.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Witaj szkoło! Spodnie, t-shirty, buty, bluza. A ty, masz już swoją listę? Centrum Handlowe Europa 2 w Nowym Sączu oficjalnie ogłasza powrót do szkoły. U nas znajdziesz wszystko, co masz zapisane na liście zakupów. No to jak? Plecak gotowy? A ty? Europa 2. Przygotuj się na rok szkolny z nami.
16: I po reklamie.

0: Anita Lipnicka i historia jednej miłości. Czy historie miłosne będzie wam opowiadał? No tego nie wiem. Wiem na pewno, że będzie grał najlepsze polskie hity. Bo już od godziny 15 za sterami Kamil Kowalski. Ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Chcesz tańczyć? 5 września No Limit Dance Academy w Nowym Sączu zaprasza na dzień otwarty.
6: Nowy nabór na nowy sezon. Taniec nowoczesny, hip-hop, breakdance, dancehall, high heels, zumba, yoga i zdrowy kręgosłup.
5: Dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Bez ograniczeń wiekowych.
6: Szczegóły i zapisy na Facebooku.
5: 5 września No Limit Dance Academy. Nowy Sącz, ulica Grodgera 5.
6: Dołącz do nas i tańcz bez limitów.
7: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światło w dot play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.

0: Autoglas wymienia.
1: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Wszystkie jaja z chowościółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.
9: Rusza policyjna akcja pod hasłem Bezpieczna droga do szkoły. W najbliższych dniach w okolicach szkół w całym regionie spotkamy więcej policyjnych patroli.
10: Ta obecność funkcjonariuszy policji w rejonach szkół powoduje to, że wszyscy stajemy się bardziej ostrożni.
9: Mówi Ryszard Ogórek z policji w Nowym Sączu. W drugiej części dnia będzie pogodnie, chmury też się pokażą, ale bez deszczu. Na termometrach w Nowym Sączu i regionie do 23, w górach na Podhalu w okolicach 20.
11: 15 News SK2, Michał Rawa. Służby nie mają wątpliwości. Pożar fabryki dronów był celowym podpaleniem. Doszło do niego wczoraj w Skarżysku Kamiennej. Te informacje przekazał szef MSWiA. Ślady na miejscu wskazują na inspirację od obcych służb. Marcin Kierwiński zaznaczył, że takich aktów sabotażu może być więcej.
12: Musimy być na to niestety przygotowani. Mówię, my wszyscy jako społeczeństwo, ale przede wszystkim przygotowane muszą być nasze służby.
11: Służby sprawdzają też niedzielny pożar fabryki w Lublinie, która produkowała części do samolotów. Z kolei w Niemczech udaremniono podejrzany sabotaż na sieć energetyczną Brandenburgii. Urządzenia zneutralizowano przy elektrowni węglowej Jężwalde przy granicy z Polską. 13-latka z Ukrainy zaatakowana w Siedlcach, sprawczyni już z zarzutami. 41-letnia kobieta odpowie za znieważenie i przemoc wobec nastolatki. Grozi jej do 5 lat więzienia. Do ataku doszło tydzień temu na placu Sikorskiego w centrum Siedlec.
13: Doszło

0: uznanych za obelżywe wobec dziewczynki.
1: Mówi Katarzyna Wąsak, prokurator rejonowy w Siedlcach. Wiadomo, że w chwili ataku sprawczyni była pod wpływem alkoholu. Zastosowano wobec niej dozór policji.
2: SK2 News, Nowy Sącz.
3: Bartek Ryś, zapraszam. Ogromne zainteresowanie szkołami średnimi w Nowym Sączu. Chętnych było tak dużo, że miasto musiało uruchomić aż 4 dodatkowe oddziały klasy pierwszych.
4: No nie ukrywam, że 8% młodzieży w szkołach średnich w Nowym Sączu to jest młodzież spoza Nowego Sącza.
3: Mówi Bożena Borkowska, wiceprezydent Nowego Sącza. Teraz ważne wiadomości dla mieszkańców Nowego Sącza, którzy korzystają z obiektów Mosiru przy ulicy Nadbrzeżnej. Zaczął się tam przegląd techniczny. Tak będzie do 13 września.
5: Byłem dzisiaj na rozpoczęciu roku szkolnego i powiem wam, że w każdej szkole jest dokładnie tak samo. Dzieciaki szaleją z radości, ale całe grono pedagogiczne, elegancko, dostojnie, odświętnie, garnitury, marynarki, sukienki, fryzury jak spod igły, po prostu pierwsza klasa.
6: No to gramy.
2: 10 hitów.
6: Najlepszych polskich hitów. Polskich hitów.
5: Dzieciaki będą w szkolnych ławkach pewnie sobie różne rzeczy pożyczać, dlatego teraz pożyczony od Sylwii Grzeszczak-Kowalski. Witajcie w SC2.

0: Tegoroczny wakacyjny hit Wesce 2 Tylko kochaj mnie. Właśnie wakacje minęły, a wakacyjne żarciki cały czas się trzymają Kamila Nosela.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Moje uszanowanie wydzieli na po tej stronie LBZZ. Lotniskowe Biuro Rzeczy Znalezionych. W sprawie walizki to pani, tak?
2: Tak.
3: Szanowna pani, bo widzę, że tutaj została zgubiona i przez Norwegię jeszcze leciała, a pani nie wskazała innej walizki lub też innych osób?
2: Nie, ale a o co chodzi dokładnie?
3: No o tą pani zgubioną walizkę.
2: Walizka jest już do mnie w drodze. Dzisiaj mam ją odebrać od kuriera.
3: No wiem, tylko ja tego kuriera zawrócę, bo ja nie mam od pani deklaracji na inną walizkę. I nam w Biurze Rzeczy Znalezionych, proszę pani, się tutaj nie zgadza, dlatego też wykonałam ten telefon.
2: Ale jak się... Nie rozumiem.
3: Bo my jesteśmy rozliczani, już pani mówię, z ubezpieczalnią. I teraz, proszę pani, w ubezpieczalni mamy tak tygodniowo 2-3 walizki do zgubienia. I teraz, jeżeli wydamy pani walizkę, to już nie mamy walizek zgubionych. Dlatego jest, proszę pani, propozycja taka, żeby pani nam zasugerowała, jaką inną walizkę możemy na poczet tego ubezpieczenia zgubić.
2: No a co z moją walizką? Bo tego nie rozumiem.
3: No będzie w momencie, kiedy pani wskaże inną osobę, której walizkę możemy zgubić.
2: No pierwszy raz słyszę o takiej sytuacji, naprawdę.
3: Proszę pani, przecież
2: od 3 tygodni walczę o uzyskanie walizki i ona już jest namierzona, tak. Bo kontaktowałam się z lotniskami, tak? I ona, ja właśnie kurier za godzinę u mnie będzie.
3: Ja to rozumiem, tylko nie mamy innej walizki, proszę pani, z pani konta, żebyśmy mogli mieć ciągłość zgubionych walizek.
2: Nikt mi tego nie powiedział. Przecież ja od 2 tygodni załatwiłam temat i kurier miał mi dostarczyć walizkę.
3: My o tym nie trąbimy, proszę pani, wszem i wobec, bo to jest taka wewnętrzna sytuacja, żebyśmy my mieli etaty i żebyśmy się rozliczali z ubezpieczeniami, to niekiedy, proszę pani, są gubione walizki.
2: No dobra, ale ja, wie pan, pani, to ja nie rozumiem pewnej rzeczy, bo tak. Ja jestem zwykłym pasażerem, ja nie znam się na tych zasadach i teraz po prostu każecie mi kogoś tutaj wskazywać. Ja nie mam nikogo naprawdę w ciągu godziny, a ja dążę do tego, żeby tą walizkę odzyskać, tak?
3: Proszę pani, to może Darii walizkę byśmy zgubili?
4: Gosiunia, zostałaś wkręcona w Radio SK.
2: Ja nie wierzę.

0: Można jeszcze sobie podgwizdywać, tak jak to robi Bryska. W końcu po rozpoczęciu roku szkolnego jest jeszcze sporo czasu wolnego. 15.30 już na zegarach WST2. Elektryzujące newsy prosto z Niemiec, Michał Rawa.
1: Nieudana próba ataku na niemiecką elektrownię tuż przy granicy z Polską. Chodzi o elektrownię w Jęczwalde w Brandenburgii. Niemiecka policja potwierdziła znalezienie ładunków wybuchowych, które zostały rozbrojone. Służby

0: ST2, tylko takie hiciory i hit. Powstaje film o polskim znanym piłkarzu, reprezentancie Polski, Kamilu Grosickim. Film fabularny. Pewnie będzie trwał 90 minut, ale turbo szybko minie. A jak w kinie może się pojawi, to i bilety kupimy za Grosika.
1: Reklama. Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Co łączy rolników, miłośników ogrodnictwa, natury i setki wystawców? Oczywiście agropromocja. Już 5 i 6 września Stary Sącz zamieni się w Centrum Rolniczych Inspiracji. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na 34. edycję wystawy. W programie ponad 400 wystawców, najnowsze maszyny, pokazy zwierząt, ekoprodukty, rękodzieło, konkursy i strefa dla najmłodszych. 5 i 6 września diecezjalne Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu. Wpadnijcie całą rodziną!
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Moron.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: I po reklamie.

0: Orkiestrowo wchodzimy w nowy miesiąc, wrzesień, w ST2 z męskim graniem. Życzę sobie i Wam, żeby wszystkie grafiki Wam się spinały. A już za chwilę w newsach m.in. o smartfonach, których dzieciaki nie będą mogły w szkołach używać. Ale one są bystre, one są smart.
1: Reklama. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Ubezpieczenie samochodu w banku?
3: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na rst.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
4: Kaufland jest fresh!
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest fresh!
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
8: I po reklamie.
9: Teraz małopolskie trasy krajowe. Na tych drogach roboty są w Bieliczce, na 94, na 28, uwaga, w Przanie Dolnej, a także w Gorlicach, na 75. Drogowcy są na odcinku Wielopole-Wielogłowy oraz na odcinku Nowy Sącz-Muszynka. Wieczorem dużo pogodnego nieba, więcej chmur w górach, na termometrach od 12, 14 do 16. Nocą pogodnie, ale jeszcze chłodniej, bo od 8, 10 do 13 lokalnie, uwaga, na mgłę.
10: 16. News SK2, Michał Rawa. Ładunki wybuchowe przy elektrowni obok granicy z Polską, przy stacji transformatorowej w Brandenburgii w Niemczech. Nieopodal dużej elektrowni węglowej znaleziono kilka wyrzutni rakiet. Pojawiają się też informacje o urządzeniu o niejasnej, prawdopodobnie domowej konstrukcji. Wszyscy w Europie muszą być gotowi na akty sabotażu, komentuje szef MSWiA Marcin Kierwiński.
11: Tych sygnałów dotyczących tego, że Rosja zmienia strategię, intensyfikuje swoje działania, także te działania terrorystyczne, sabotażowe, jest bardzo, bardzo wiele.
10: A polskie służby badają pożar w zakładzie produkującym części do dronów w Skarżysku Kamiennej. Szef MSWiA potwierdził, że było to celowe podpalenie. Koniec strajku w kopalni Wujek w Katowicach. Protestujący podpisali porozumienie z Polską Grupą Górniczą. Obie strony nie chcą jednak mówić o szczegółach porozumienia.
12: Tuż po godzinie 14 i 1 września strony doszły do porozumienia.
13: Pracownicy wyrażają ogromne zadowolenie z tego porozumienia. Wydaje nam się, że to można było dużo wcześniej zrobić. W porozumieniu z zarządem akceptują warunki nieudostępniania treści tego porozumienia.
10: Mówiła Ewa Grudniok, rzeczniczka PGG, oraz Damian Hacaś ze Związku Zawodowego Sierpień 80. Na Śląsku jednak wciąż wrze. W piątek planowana jest wielka manifestacja przed siedzibą Polskiej Grupy Górniczej i Ministerstwem Energii. Początek nowego roku szkolnego to czas ważnych zmian. Uczniowie wracają do ławek z nową zasadą. W podstawówkach obowiązuje zakaz korzystania z telefonów. Otwarcie nowego roku to dobra okazja, by o te zmiany zapytać samych uczniów.
14: Myślę, że to dobre, bo będą się ucznie bardziej przykładać do nauki. Przynajmniej na przerwach nie będą wszyscy siedzieć obok ścian.
15: Nie, bo czasami nie ma co robić po prostu. Jest nudno.
10: Tak mówili uczniowie olsztyńskiej podstawówki numer 10. Zakaz obowiązuje też w przedszkolach, w liceach i technikach. O jego wprowadzeniu mogą zdecydować władze szkół.
8: SK2 News, Nowy Sącz.
9: Darek Ryś, zapraszam. Własną komunikację autobusową ma w Podegrodzie. Kursy właśnie ruszają. Władze gminy zapewniają, że autobusy będą dojeżdżać do każdej miejscowości.
16: Nie będziemy mieć już na terenie naszej gminy białych plam, czyli wszystkie miejscowości będą mogły korzystać z tych połączeń.
9: Mówi Małgorzata Gromala, wójt gminy Podegrodzie. Już w ten weekend startuje agropromocja w Starym Sączu. To wielkie święto ogrodników, działkowców, rolników i sadowników. Nie zabraknie też wystawy zwierząt, pokazów i konkursów.
0: Imieninują się dzisiaj Bronisław i Idzi, najlepszego panowie. No i jeszcze takie przysłowie na 1 września tutaj mi wyskoczyło w kalendarzu. 1 września pogodny, w zimie czas wygodny. Do zimy jeszcze trochę czasu jest, ale patrząc na to, co się dzieje za oknem, no to zima w mieście na pewno będzie wygodna, przy tym co najlepsze.
17: Najlepsze polskie hity.
0: Gorąco Oskar Sims, za chwilę kołyszący symptuastik, również Ania Dąbrowska, która nie umie z wami wygrać, ale lubi z wami grać. Słonie.

0: Zmywanie, sprzątanie, gotowanie, prasowanie. To ulubione prace domowe Artura Jarząbka, ale on teraz nie o nich.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: A dziś uczniowie wracają do szkół, a razem z nimi wracają też zmiany w szkołach i zasadach w szkole. Minister edukacji Barbara Nowacka dała zielone światło nowym przepisom, które właśnie zaczynają obowiązywać. Najważniejsza informacja dla uczniów klas od 4 do 8. Pisemne prace domowe wykonywane w domu będą nieobowiązkowe i co ważne, jeśli uczeń takiej pracy nie zrobi, nie będzie można za to obniżyć mu oceny, ale jest też i druga strona medalu. Jeśli pracę zrobi, nauczyciel musi ją sprawdzić i dać informację zwrotną. W niektórych szkołach takie dobrowolne zadania będą mogły być wykorzystywane, żeby powalczyć o wyższą ocenę na koniec. Zmieniają się również zasady oceniania zachowania. Nauczyciele mają brać pod uwagę m.in. kulturę języka, szacunek do innych, współpracę, bezpieczeństwo, zaangażowanie w życie szkoły, a nawet odpowiedzialność za własny rozwój. Są też zmiany dla uczniów techników i szkół branżowych. Jeśli ktoś zrobi kurs przygotowujący do prawa jazdy poza szkołą, to może zostać zwolniony z odpowiednich zajęć. A od 2027 roku na egzaminach będzie obowiązywał zakaz korzystania z telefonów i smartwatchy. Przynajmniej bateria dłużej nam wytrzyma.

0: Sarah James, Veste 2 i... Jak ktoś na was czeka, to kierowcy dajcie głośniej. 16.30, Michał Rawa ma dla was bardzo ważne newsy z dróg Veste 2.
1: Na krajowej drodze numer 91 zderzyła się ciężarówka z osobówką w centrum miejscowości Gomunice na trasie między Kamieńskim a Radomskiem. Występują duże utrudnienia. Jedna osoba została ranna. Kilka kilometrów dalej, koło Częstochowy, na autostradzie A1 wciąż ogromne utrudnienia spowodowane śmiertelnym wypadkiem dziś przed południem. Zginęły 4 osoby. Trasa w stronę Katowic jest wciąż zablokowana. Dziś mecze 1.32 finału piłkarskiego Pucharu Polski. Do gry wchodzi m.in. warszawska Legia. Wojskowi o 20.30 zagrają na wyjeździe z Motorem Lublin, a swoje mecze rozgrywają już m.in. Piast Gliwice i Zagłębie Lubin.

0: Stanach. Takie dla Was olimpijskie hity mamy w SC2, jak fotel po prezesie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który jest wolny, no bo jego poprzedni szef nawywijał z kryptowalutami, ale kolorowa internetowa telewizyjna też prasa donosi, kto prawdopodobnie będzie nowym prezesem, a raczej prezeską, prawdopodobnie Otylia Jędrzejczak. SK2. Mistrzyni olimpijska w pływaniu. No to teraz nasi olimpijczycy będą mogli spać spokojnie. Z nią nie utoną.
1: Reklama.
2: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
3: Jesień brzmi kulturą. Przed nami szósta edycja Sądeckiej Jesieni Kulturalnej w Nowym Sączu. Gwiazdy sceny, wyjątkowe koncerty i spektakle w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego. W sobotę 19 września Sądeckie Granie i Tańcowanie. To fascynująca podróż w świat tradycji, regionalnych zespołów i dawnych obrzędów. Szczegóły i bilety na sondeckajesienkulturalna.pl. Zaprasza prezydent miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel.
4: Co łączy rolników, miłośników ogrodnictwa, natury i setki wystawców? Oczywiście agropromocja. Już 5 i 6 września Stary Sącz zamieni się w Centrum Rolniczych Inspiracji. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na 34. edycję wystawy. W programie ponad 400 wystawców, najnowsze maszyny, pokazy zwierząt, ekoprodukty, rękodzieło, konkursy i strefa dla najmłodszych. 5 i 6 września diecezjalne Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu. Wpadnijcie całą rodziną.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Chcesz tańczyć? 5 września No Limit Dance Academy w Nowym Sączu zaprasza na dzień otwarty.
7: Nowy nabór na nowy sezon. Taniec nowoczesny, hip-hop, breakdance, dancehall, high heels, zumba, yoga i zdrowy kręgosłup.
6: Dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Bez ograniczeń wiekowych.
7: Szczegóły i zapisy na Facebooku.
6: 5 września No Limit Dance Academy. Nowy Sącz, ulica Grodgera 5.
7: Dołącz do nas i tańcz bez limitów.
8: I po reklamie.

0: Jak rano zadzwoni budzik, tak o godzinie 7, to dzieciaki na pewno będą to śpiewać. Nie budźcie marzeń ze snu, jak Ryszard Rynkowski w SC2, za chwilę 17 najważniejsze newsy, a potem co się na pobudzenie słodkiego i miłego od życia i od kombi.
1: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę.
2: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
1: I po reklamie.
10: Wieczorem w regionie sądeckim dużo pogodnego nieba, ale chmury też się pokażą, głównie w górach. Będzie ciepło, bo od 12 do 14, 16. Nocą też pogodnie, na termometrach od 8:10 do 13. Lokalnie uwaga na mgły. Jutro rano i w pierwszej części dnia będzie jeszcze pogodnie, później więcej chmur. Po południu może miejscami padać deszcz. Na termometrach w środę od 20 do 23.
11: 17 News SK2, Michał Rawa. Służby wciąż w akcji po tragedii na A1. Utrudnienia na autostradzie pod Częstochową potrwają do późnych godzin wieczornych, informuje policja. Trasa jest przejezdna, jednak zwężenie powoduje ogromne korki.
12: Policjanci zorganizowali objazd w Radomsku, kierując ruch w stronę drogi krajowej nr 91C oraz drogi krajowej nr 92 w stronę Katowic. Natomiast ruch w stronę Łodzi odbywa się płynnie.
11: Mówi Barbara Poznańska z częstochowskiej policji. Przypomnijmy, 4 osoby zginęły, a 4 inne w stanie ciężkim zostały przetransportowane do szpitala. Prawo i Sprawiedliwość chce powołania specjalnej komisji zaufania publicznego. Ta miałaby wyjaśnić aferę wokół giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Prezes PiS Jarosław Kaczyński przekonuje, że taka komisja byłaby lepszym rozwiązaniem niż sejmowa komisja śledcza, którą proponuje były premier z PiSu Mateusz Morawiecki.
13: Uważamy, że ta propozycja, którą żeśmy kiedyś przedstawiali, komisji zaufania publicznego złożonej z ekspertów, to jest, powtarzam, dużo lepsze rozwiązanie.
11: Sprawa Zonda Krypto nabrała tempa po zatrzymaniu prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. Zmiany na szlaku do Morskiego Oka. Od dzisiaj wozy konne kursują na skróconej trasie. Jest to pilotaż Tatrzańskiego Parku Narodowego. Już po pierwszym dniu widać, że na krótszej trasie rezygnują z przejażdżki. Informują fiakrzy, którzy przewożą wędrowców na wozach.
14: Część rezygnuje, no część zostaje. Tu kilka osób po prostu jak się dowiedziało, że jest do wodą grzbotów. Tyle to sobie dojdziemy.
15: Wielkim niedowierzaniem, że się ta trasa skróciła. Mówią, że to nie ma sensu po prostu 3 kilometry jechać.
11: Wraz ze skróceniem trasy potaniał także bilet na przejazd. Docelowo z Wodogrzmotów do Włosienicy mają kursować busy elektryczne. Na razie jednak turystów z tego miejsca czeka wyprawa na nogach.
1: SK2 News, Nowy Sącz.
10: Darek Ryś, zapraszam. Ruszyły kolejne prace remontowe na dworcu autobusowym w Nowym Sączu. Tym razem fachowcy zabrali się za elewację budynku głównego, ale też zielony teren od strony Alei Wolności. Mini Rondo powstaje przy szkole podstawowej numer 20 w Nowym Sączu. Ma usprawnić ruch na przyszkolnym parkingu. Podobne rozwiązanie miasto chce też zastosować przy innej, dużej szkole.
16: Chciałbym, żeby takie właśnie warunki też zaistniały przy szkole podstawowej numer 21.
10: Mówi prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel.
17: Michał,
11: no.
17: Mam do ciebie jeszcze takie pytanko.
11: Tak.
17: Co wiesz o jaskółkach?
11: O jaskółkach? Mm-hmm. Że jak będzie padać, to latają nisko.
17: Tak, to prawda.
11: Prawda?
17: Wiesz, bo to są bardzo mądre zwierzęta. One również odlatują, tak jak bociany, tylko one odlatują wtedy, kiedy rozpoczyna się rok szkolny.
1: SK2.
17: A my jak już odlatujemy, to przy najlepszych polskich hitach i rozpoczynamy kolejną godzinę z najlepszymi polskimi hitami. Sylwia Grzeszczak i jej wakacyjna nowość tegoroczna, czyli Mango już tutaj widzę. Dawid Podsiadło swoim też najnowszym klipem, a to Kamil Bednarek. Uczymy się pisać te muzyczne listy razem po polsku. Weste 2 Kowalski, witajcie, 3 po 17.

0: Gitarę Jagu Carlosa Santany, meksykańskie również trąbeczki w tle. Jugopolis, Maciej Maleńczuk, Wesce 2. Gdzie jesteście, przyjaciele moi? Jesteśmy tutaj w Wesce 2 i gramy dla was najlepsze polskie hity i najsłoneczniejsze miasto świata, czytam w internecie. Jest takie, gdzie słońce świeci przez 91% roku i to właśnie położony przy granicy z Meksykiem, położona przy granicy z Meksykiem, Yuma.
1: SK2.
0: Cały rok tam praktycznie świeci słońce. 91% roku. No nic, to tylko po prostu stawiać panele słoneczne. Rachunki będą niskie jak sen. Ten sen, Warius Manx, Wesce 2.

0: nic nie grozi.
1: Hity z klasą, przy których się wychowaliśmy. Kancelaria Wesce 2. No i zabieram was teraz na włoską wyspę Stramboli, gdzie po 20 latach słychać szkolny dzwonek. Znowu zabrzmiał, bo otwarto tutaj po dwóch dekadach ponownie szkołę podstawową. I co ciekawe, do tej szkoły będzie chodzić tylko jedna uczennica.
2: SK2.
1: No, to pani Jadzia w szkolnym sklepiku fortuny nie zbije.
2: Reklama.
3: Twój stary telewizor już tylko gra na nerwach? Pralka tańczy po łazience, a komputer pamięta czasy dinozaurów. Nie funduj im emerytury w piwnicy. Przywieź elektroodpady do Alumet. Skupujemy od osób prywatnych i firm. Zapewniamy dokumentację BDO, a wszystko legalnie i ekologicznie. Zadzwoń 570 701 438. Alumet. Nowy Sącz, ulica Kolejowa 1. Więcej punktów na www.alumetbiz.pl. Alumet. Nie chomikuj, odzyskuj.
4: Bez pracy nie ma kołaczy. Bez narzędzi nikt się nie rozpędzi.

0: Polsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i wiele innych. Zapewniamy też mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz, Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku.
1: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
2: Co łączy rolników, miłośników ogrodnictwa, natury i setki wystawców? Oczywiście agropromocja. Już 5 i 6 września Stary Sącz zamieni się w Centrum Rolniczych Inspiracji. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na 34. edycję wystawy. W programie ponad 400 wystawców, najnowsze maszyny, pokazy zwierząt, ekoprodukty, rękodzieło, konkursy i strefa dla najmłodszych. 5 i 6 września Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu. Wpadnijcie całą rodziną.
3: Szukasz niezawodnego samochodu na każdą okazję? Postaw na profesjonalną obsługę i pomoc w wyborze samochodu dopasowanego do Twoich potrzeb. Poznaj Dongfeng Nowy Sącz. Nowoczesne samochody elektryczne, hybrydy oraz premierowy hybrydowy SUV z dużym zasięgiem. Skorzystaj z korzystnego finansowania leasing 100% z RRSO 0% z obowiązkiem wykupu lub kredyt 50/50 z RRSO 0%. Odwiedź salon Dongfeng Nowy Sącz przy ulicy Lwowskiej 249.
4: Szkołę ogarniamy.

0: 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 60 produktów, maksymalnie 30 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Witaj szkoło! Spodnie, t-shirty, buty, bluza. A ty, masz już swoją listę? Centrum Handlowe Europa 2 w Nowym Sączu oficjalnie ogłasza powrót do szkoły. U nas znajdziesz wszystko, co masz zapisane na liście zakupów. No to jak? Plecak gotowy? A ty? Europa 2. Przygotuj się na rok szkolny z nami.
3: I po reklamie.

0: Kluby fitness, przymierzalnie w sklepach, szkoły baletowe, salony fryzjerskie albo galerie handlowe. No tam jest sporo luster, o których śpiewa Natalia Schroeder i tam pewnie byłoby jest sporo do roboty, żeby pięknie błyszczały i lśniały. Tak też dzisiaj wygląda Łukasz Zduńczyk, który w lustrze się przejrzał i on, Belmondo nasz kochany, będzie dla was grał po godzinie 18 w Estce 2 najlepsze polskie hity. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Reklama.
2: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: Chcesz tańczyć? 5 września No Limit Dance Academy w Nowym Sączu zaprasza na dzień otwarty.
4: Nowy nabór na nowy sezon. Taniec nowoczesny, hip-hop, breakdance, dancehall, high heels, zumba, yoga i zdrowy kręgosłup.
3: Dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Bez ograniczeń wiekowych.
4: Szczegóły i zapisy na Facebooku.
3: 5 września No Limit Dance Academy. Nowy Sącz, ulica Grodgera 5.
4: Dołącz do nas i tańcz bez limitów.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.

0: 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.
1: 18. News.sk 2. Michał Rawa. Podpalacz działał tak, jakby dokładnie znał rozkład pomieszczeń i to, co się w nich znajduje. Takie są najnowsze ustalenia służb w sprawie pożaru w firmie produkującej drony w Skarżysku Kamiennej. O tym dowiedział się nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo o sposobie działania sprawcy?
2: Według moich nieoficjalnych ustaleń sprawca mógł wiedzieć, w którym budynku znajdują się najważniejsze elementy elektroniczne produkowanych przez tę firmę bez załogowców. Przedtem sforsował furtkę i udał się w kierunku tego właśnie budynku. Następnie wybił w nim szybę, wrzucając do środka butelkę z benzyną, którą podpalił. Miał ze sobą kilka tak samo przygotowanych koktajli Mołotowa, ale nie zdążył ich użyć.
1: Śledztwo prowadzi prokuratura. Sprzęt psy mundurowi i filmowcy szukają zaginionego operatora filmowego. Pracuje on w Gorzowie przy kręconym tam serialu. 56-letni Witold Płóciennik ostatni raz był widziany w sobotę w Lubniewicach nad jeziorem Lubiąż. Całkowite zaćmienie słońca, widziane m.in. w Hiszpanii, wpłynęło na chwilową zmianę zachowania zwierząt. Tak wynika z badań. I tak na przykład lwy były zaniepokojone, z kolei szympansy spokojnie przygotowywały się do snu.
3: No to słuchajcie, zaczynamy. Pierwszy wrześniowy wieczór tego roku. Uczniowie jeszcze nie mają nauki do sprawdzianu czy kartkówki na jutro, więc jeszcze możemy się poczuć, jakby ciągle trwały wakacje. Jedno się nie zmienia, SK cały czas gra wam najlepsze polskie hity. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Demon w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity i żegnamy lato. To się właśnie w tym momencie dzieje. Oficjalnie rozpoczęła się jesień meteorologiczna. Chodzi tutaj o to, żeby eksperci od pogody łatwiej mogli porównywać różne dane. Także nie wchodzimy w szczegóły. Jesień zaczęła się tylko dla meteorologów. My ciągle mamy lato, także możemy się jeszcze wstrzymać z siedzeniem pod ciepłym kocykiem na kanapie i piciem herbaty. U nas cały czas letnia playlista w Radiu SK2. Już teraz Oscar Sims.

Wilki w Radiu SK2. Gramy 100% polskiej muzyki i mamy najlepszy zestaw hitów na pierwszy wrześniowy wieczór. Zaczyna się szkoła, no i czas na pierwszą lekcję WF-u dla naszych tenisistek. Magda Fręch i Magda Linet dzisiaj zaczynają swoją przygodę na US Open. Magda Fręch o 20.30 zmierzy się z Amerykanką Iwą Jowicz, a Magda Linet o 22.00 z Brytyjką Franceską Jones. Także trzymamy kciuki, żeby stroju dziewczyny na ten pierwszy WF tenisowy nie zapomniały. A my gramy dalej Czerwone Gitary już teraz.

0: to Sanach i jej kapitan na antenie Radia SK2. Oni już zacumowali w gorącej polskiej 20. Awansowali do notowania, są aktualnie na miejscu 17. Jeśli wam ten numer się spodobał, to wpadajcie na sk2.pl i głosujcie, dawajcie Sanach plusiki. Być może w najnowszym notowaniu będzie wyżej. Nowe notowanie gorącej polskiej 20 jak zawsze gram wam w każdy piątek po godzinie 18. A Sanach w najbliższy piątek zagra też wielki finał swojej stadionowej trasy koncertowej na PGE Narodowym w Warszawie.
1: Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Jesień brzmi kulturą. Przed nami szósta edycja Sądeckiej Jesieni Kulturalnej w Nowym Sączu. Gwiazdy sceny, wyjątkowe koncerty i spektakle w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego. W sobotę 13 września Mateusz Ziółko i Liber. Spotkanie doskonałej muzyki, autentycznych emocji i niezapomnianych tekstów. Szczegóły i bilety na sądeckajesienkulturalna.pl. Zaprasza prezydent miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Co łączy rolników, miłośników ogrodnictwa, natury i setki wystawców? Oczywiście agropromocja. Już 5 i 6 września Stary Sącz zamieni się w Centrum Rolniczych Inspiracji. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na 34. edycję wystawy. W programie ponad 400 wystawców, najnowsze maszyny, pokazy zwierząt, ekoprodukty, rękodzieło, konkursy i strefa dla najmłodszych. 5 i 6 września diecezjalne Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu. Wpadnijcie całą rodziną.
7: I po reklamie.

0: W Radiu SK2 lubimy grać wam nowości, ale też nie zapominamy o takich ponadczasowych numerach. Bajm w Radiu SK2 to są najlepsze polskie hity. Jeśli lubicie nowości, zostańcie ze mną, bo po godzinie 19 zagram na pewno nowego, bardzo wakacyjnego Dawida Podsiadło.
1: Reklama.
2: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
6: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
7: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
4: Play.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Witajcie, Michał Rejduch. Ruszyła rekrutacja uzupełniająca na zajęcia w Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu. Od dziś do piątku można zapisywać się na warsztaty multimedialne, dziennikarskie, komputerowe, ale też szachy czy zajęcia z tańca liniowego. O szczegóły można pytać w Pałacu Młodzieży od 15 do 18. A już w piątek zaczyna się Sądecka Jesień Kulturalna. Na początek koncert Ani Karwan i Sławka Oniatowskiego, a także Marcina Wyrostka. Zagra Symfonia Karpatia. Mamy bilety na ten koncert. Możecie po nie się zgłaszać na malopolska@sk.pl.
0: Punktualnie godzina 19, jutro pierwszy dzień szkoły, także drodzy rodzice, radzę teraz sprawdzić, co tam ciekawego w lodówce, żeby było z czym na jutro dziecku kanapki na śniadanie zrobić. No zacznie się teraz wymyślanie. Musimy znaleźć w sobie pokłady kreatywności, żeby codziennie coś ciekawego wymyślać, żeby się szybko nie przejadło. A w Radiu SK2 jak zawsze są najlepsze polskie hity. Happy Set na początek. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Dawid Podsiadło w Radiu SK2. On pewnie teraz odpoczywa po wakacjach po swojej stadionowej trasie koncertowej i zbiera siły na kolejny sezon. Już wiadomo, że w przyszłym roku Dawid Podsiadło powróci z festiwalem Zorza i będzie tam grał m.in. w duecie z Soblem. Panowie planują razem nagrać mini płytę. Festiwal Zorza wystartuje w Krakowie w maju i potem odwiedzi największe polskie miasta jak Wrocław, Poznań czy Warszawę i zakończy się pod koniec sierpnia. A my teraz odświeżamy starszy hit Dody. To jest SK2 i najlepsze polskie hity.

To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Hania Kuzimowicz zdobyła i to nie raz szczyt gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2 właśnie z tym numerem. A przed nami kawałek, który dopiero do tego szczytu zaczyna się zbliżać. To Margaret i jej nowość Prima Ballerina. Aktualny numer 7 gorącej polskiej dwudziestki, ale wszystko w waszych rękach. Wpadajcie na sk2.pl i na ten kawałek głosujcie. Margaret powiedziała w rozmowie z SK2, że tego numeru bardzo dobrze słucha się za kółkiem i ona nawet złapała się na fotoradar słuchając tego kawałka, także uważajcie, bo noga się robi przy tym numerze ciężka. Margaret i Prima Ballerina już teraz w Radiu SK2.

0: Metzner w Radiu SK2 to jest ten artysta, który jakiś czas temu śpiewał o tym, że miasto pachnie jak Gotham. A za chwilę w Radiu SK2 wracam od Jeremiego Sikorskiego. I co ciekawe, Jeremi ostatnio dostał złotą płytę za ten singiel. Co to oznacza? Artysta dostaje złotą płytę za kawałek, kiedy ten numer przekroczy 125 tysięcy złotych przychodu. Także, no, słuchajcie, aż chciałoby się zostać jego kolegą. Zostańcie z SK2.
1: Reklama.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.

0: Sarsa w Radiu SK2. Ona ostatnio świętowała 11 lat na scenie i cały czas idzie do przodu. Nagrywa nowe numery. Jej kawałek Czy będziemy się pamiętać jest aktualnie na miejscu 9 gorącej polskiej 20, ale ostatnio też wydała hit Zostań wspólnie z ekipą Emo i nawet walczyła z tym numerem o bursztynowego słowika na Top of the Top Sobot Festiwalu. Statuetki nie zdobyła, ale dała naprawdę piękny występ. Zostańcie z nami, po godzinie 20 na pewno klasyk od ekipy Lady Punk.
1: Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
7: Nowy sezon Top Model już jutro o 21.30 w TVN.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5-litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
10: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Michał Rejduch, witajcie. Galeria BWA Sokół z Nowego Sącza zaprasza na warsztaty. Coś dla siebie znajdą tu dzieci, młodzież, ale też dorośli.
12: Z oferty dla dorosłych zapraszamy przede wszystkim na malarstwo, na warsztaty z rękodzieła artystycznego, warsztaty Art Cafe, no i oczywiście warsztaty florystyczne, slow art, kwiaty w procesie.
11: Mówiła Sylwia Kielusiak z galerii. A jeszcze do soboty w Małej Galerii na Plantach w Nowym Sączu można oglądać wystawę Sądecka Kolej. Znalazły się tam eksponaty związane z kolejnictwem i zdjęcia Adriana Marasia.
0: Pewnie niektórzy teraz pędzą na ostatnie wieczorne zakupy przed startem nowego roku szkolnego. Pewnie trzeba jeszcze jakiś zeszyt dokupić. Może kredki. Na wszelki wypadek kupcie też blok techniczny, bo na 100% przyjdzie taka niedziela, że wieczorem dziecko powie, że potrzebuje na rano bloku technicznego. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

To jeden z hymnów tegorocznego męskiego grania. Trasa już się skończyła, ale my ich cały czas mamy na antenie Radia SK2. Igor Herbut, Vito Bambino i Zalia, która miała naprawdę bardzo pracowite wakacje. Grała z męskim graniem. Do tego były przeróżne inne festiwale, jak na przykład Top of the Top Sopot Festival. Do tego wydawała swoje hity i teraz pracuje też nad trzecią płytą, także czekamy na nowości. A teraz gramy prawdziwego mistrza polskiej muzyki. Krzysztof Krawczyk już teraz w SC2. Nie każdy.

Lemon w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity, a to będzie chyba najbardziej polski hit ze wszystkich, które ostatnio się pojawiły, bo to nowość od BRO, który nagrał numer o nas wszystkich wychowanych w Polsce. Jeśli wiecie, jak to jest zjeść schabowego u babci i dostać ciasto na deser. Jeśli pamiętacie, jak to było wołać z podwórka mamę, żeby przez okno rzuciła picie, to ten numer jest właśnie dla was. To jest aktualny numer 14 gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. Wpadajcie na sk2.pl i głosujcie. BRO, wychowany w Polsce. Już teraz w SC2.

0: Agnieszka Chylińska i Królowa Łez na antenie Radia SK2. No ja mam nadzieję, że u was dzisiaj wieczorem łez nie ma, że już dzieci przyjęły do wiadomości, że nie można chodzić do późna i że trzeba się wcześniej kłaść spać, bo jutro do szkoły. Drodzy rodzice, dotrwaliście? Jutro w końcu będzie trochę spokoju w domu.
1: Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Witajcie, Michał Rejduch. Wielkimi krokami zbliża się bieg na Miejskiej Górze w Starym Sączu. To coś dla tych, którzy lubią biegać w górskim terenie albo chcą się sprawdzić. Zaplanowano dwie trasy, 6 i 12 kilometrów. Będzie też marsz Nordic Walking. Do zawodów można się zapisywać na aktywnystarysacz.pl. Bartek Sabela będzie gościem czwartkowego spotkania podróżniczego w kinie Regis w Bochni. Opowie on o swojej wyprawie do Kongo. Widzowie zobaczą też filmy oraz obejrzą ciekawe zdjęcia. Nie zabraknie fascynujących opowieści, a start o 19.
1: Magazyn lokalny.
6: Michał Rejduch, zapraszam na magazyn lokalny. Ten film powinien obejrzeć każdy, kto interesuje się historią Nowego Sącza. Mowa o portrecie Polaka, filmie opowiadającym o życiu i twórczości Bolesława Barbackiego. Stworzyła go Fundacja Nomina Rose. Jak powstał i skąd pomysł na niego, o tym opowiedziała nam Maria Molenda z Fundacji, autorka scenariusza i pomysłodawczyni przedsięwzięcia.
7: Tak, napisałam scenariusz do tego filmu na bazie bardzo takiej szerokiej kwerendy źródłowej, którą mi się udało przeprowadzić i udało się znaleźć dużo też dokumentów, listów, pamiątek związanych z Bolesławem Barbackim, dotrzeć do różnych osób też, które posiadają w swoich zbiorach na przykład prywatnych obrazy, niektóre bardzo ważne, które też jakby dużo znaczyły dla Bolesława Barbackiego i jakby były takimi ważnymi wyznacznikami jakby poziomu jego twórczości. I w zasadzie też to życie jest, myślę, że bardzo ciekawe i Bolesław Barbacki jest taką postacią, że z jednej strony jest jakby ważną osobą w historii Nowego Sącza, ale z drugiej strony jest też postacią, która po prostu zaczyna być zapominana, szczególnie przez młode pokolenia, że już nie wiedzą, kto to był, nie kojarzą tego nazwiska. I w związku z tym, ponieważ jakby ta jego działalność była tak bardzo szeroka i taka właśnie nastawiona bardzo prospołecznie, to no, wydaje się taką znakomitą postacią też na dzisiejsze czasy, gdzie jakby ta pokoń za pieniądzem, sukcesem jest taka panująca po prostu wszędzie i często w tym wszystkim zapomina się o takiej jakby też społecznej naszej odpowiedzialności, o tym, że po prostu trzeba wspierać kulturę i naukę, bo one same nie są w stanie się do końca utrzymać, nie zawsze są bardzo komercyjne i w związku z tym po prostu wymagają wsparcia, więc Bolesław Barbacki był taką osobą, która po prostu cały czas siebie angażowała w różnego rodzaju działania na rzecz kultury, po to, żeby podnosić po prostu poziom właśnie kultury społecznej, społeczeństwa, w którym żył, i to było bardzo cenne.
8: Przedstawiacie go bardziej w filmie jako pedagoga, czy raczej jako malarza?
7: Przedstawiamy go jako właśnie człowieka, który był takim człowiekiem renesansu trochę, czyli wielu aktywności. To malarstwo oczywiście jest tak naprawdę najważniejsze, bo ono się przewija przez całe jego życie i określa go, dla niego to było najważniejsze. On pierwszy, zawsze kiedy by myślał o sobie, to zawsze myślał o sobie jako o artyście, więc myślę, że to wybrzmiewa w filmie, ale te wszystkie różne pozostałe jego nurty działalności też są pokazane. W młodości, kiedy się uczył w gimnazjum, to rzeczywiście tego czasu na malowanie nie miał dużo i ono gdzieś tam zostawało na szarym końcu tych wszystkich różnych działań, które musiał podejmować, bo jego życie było niesłychanie też trudne tak naprawdę od najmłodszych lat, kiedy był zaangażowany też w wychowanie swoich braci również, w pomoc, szczególnie po śmierci matki, to na niego spadło po prostu bardzo dużo obowiązków domowych. I w związku z tym te jego ważne przyjemności i pasje gdzieś pozostawały na końcu.
8: To jest film, który opowiada o całym jego życiu, czy to są wybrane fragmenty z życia?
7: To znaczy, jakby opowiadamy w zasadzie o całym jego życiu, ale no to także był wybór, które jakby wątki poruszyliśmy. Chcieliśmy pokazać go właśnie w taki sposób, żeby widz mógł odczuć, jak bardzo społecznie ważną był postacią. No myślę, że był bardzo ważną postacią i że był zaangażowany w różne jakby aspekty życia kulturalnego Nowego Sącza. Był reżyserem i założycielem Towarzystwa Dramatycznego. Zbudował teatr, który liczył kilkadziesiąt osób. Po prostu potrafił zaktywizować i odnaleźć fajnych aktorów, dobrych reżyserów, wykonywać do tego również jakby zajmować się na przykład charakteryzacją, której był bardzo dobry jako malarz pewnie, ale do tego oprócz malarskich zdolności to jeszcze czegoś trzeba i on to właśnie miał w sobie. Poza tym był dyrektorem szkoły krawieckiej, napisał dla tej szkoły dwa podręczniki. To jest naprawdę, myślę, że takie wiele mówiące. Potem został prezesem Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. I też jako ten prezes zaangażował się na przykład w budowę stadionów, poszerzanie biblioteki Sokoła, czyli tych jego działań było naprawdę dużo i one były takimi działaniami, można powiedzieć, takiego dużego kalibru tak naprawdę.
8: Na początku był scenariusz, potem podejrzewam trzeba było znaleźć aktorów do tego filmu i reżysera. Kto pomógł?
7: To znaczy w ogóle pierwszym podstawowym, największym pieniądzem, problemem było znalezienie pieniędzy, tak? Pierwszym podstawowym i największym problemem było znalezienie pieniędzy i udało nam się pozyskać jakby wsparcie finansowe w ramach programu Filmoteka Małopolska, który jest organizowany przez, jakby wspierany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i potem też bardzo nas wsparł Sokół, który tutaj rzeczywiście też film zresztą bardzo się wpasował w ten rok niepodległościowy, czyli 2018 rok, bo Borbacki był właśnie takim bohaterem, wydaje mi się, niepodległości i tego, co potem się z tą niepodległością działo i jak ją budowano. Również film wsparł Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, wsparł Urząd Miasta Nowego Sącza, więc jakby tych również prywatni sponsorzy i tych tutaj takich właśnie środków, które trzeba było pozbierać, no to naprawdę było trochę, żeby ten film można było zrealizować, a potem oczywiście zaczęliśmy, to znaczy jak powstawał scenariusz, ja już współpracowałam z reżyserką, z Barbarą Szewczyk z Warszawy, absolwentką Łódzkiej Szkoły Filmowej i już tutaj wspólnie myślałyśmy nad tym, jaki powinien być taki skład aktorski tego filmu, jaka powinna być obsada i pierwszym też naszym takim wyborem i była postać, była osoba, która miała zagrać Bolesława Barbackiego, to był aktor też już o dużym dorobku, zresztą w swoim życiu aktorskim, Arkadiusz Detmer z Warszawy, który po prostu myślę, że naprawdę tak znakomicie wcielił się w postać. Poza tym też zasilił nas bardzo Teatr Nowy w Nowym Sączu, bo na przykład Krzysztof Pomietło z tego teatru, jego założyciel i reżyser zagrał ojca Bolesława Barbackiego, też pomagali nam w castingach i tutaj trochę młodych aktorów i adeptów właśnie Teatru Nowego w tym filmie zagrało.
8: Jak długo film powstawał?
7: Film powstawał pół roku w zasadzie. Mieliśmy tak naprawdę bardzo mało czasu, ponieważ musieliśmy się zmieścić też w terminach, które mieliśmy w związku z właśnie tym tak projektem grantowym z Teatru Słowackiego. Więc no, trzeba się było bardzo sprężać.
8: Jeszcze chciałem o stroje zapytać, bo Fundacja Nomina Rose właśnie słynie z tego, że robi te stroje dawne, pani projektuje, pani je szyje, czy również i do tego filmu udało się coś stworzyć?
7: Tak, tak. Znaczy, przy tym filmie to też pracowałam nie tylko jako scenarzysta, ale też jako kostiumograf i tutaj rzeczywiście też stworzyliśmy różne kostiumy na potrzeby tego filmu. Szczególnie takim wyzwaniem były kostiumy dla dzieci, które też się bardzo zastanawialiśmy, jak ubrać to rodzeństwo Bolesława Barbackiego, które było pokazywane w różnych takich codziennych sytuacjach, żeby te ubranka jednocześnie miały też w sobie coś takiego właśnie fajnego, w takim charakterze retro i dały trochę odczuć, że patrzymy nie na osoby z naszych współczesnych czasów.
8: Kto powinien obejrzeć ten film?
7: No ja myślę, że po pierwsze sądeczanie po prostu wszyscy powinni oglądać ten film, że on nie ma tak naprawdę takiej może jakiejś kategorii wiekowej i myślę, że dla młodszych osób i dla starszych i dla osób w średnim wieku, no naprawdę dla każdego ten film powstał, żeby tę postać po prostu poznać, ale oprócz tego też ta postać ma taki wymiar trochę uniwersalny, bo w zasadzie Bolesław przeżył różne ważne punkty w historii Polski i one gdzieś tam są zaznaczone jakby w filmie, więc przez to jego wymowa i w ogóle postać człowieka, który tyle robi, żeby właśnie wspierać społeczność, w której żyje, który tyle z siebie daje, swojego talentu, zaangażowania w to, żeby budować to społeczeństwo. Myślę, że też jest bardzo na czasie i że może trafić do każdego. Bolesława Barbackiego, który został rozstrzelany wraz z innymi zakładnikami właśnie 21 sierpnia 1941 roku. I myślę, że to też jest ważne, żeby pamiętać o tym, że on był taką postacią, że na pewno wydaje mi się, że Niemcy go bardzo, w sposób bardzo świadomy wybrali jako zakładnika i ofiarę, bo wiedzieli, że zadadzą taką ranę, której po prostu się nie uda zabliźnić.
6: Film obejrzycie za darmo w serwisie YouTube. Wystarczy w wyszukiwarce wpisać hasło Portret Polaka. Piotr Droździk to sądecki artysta-fotograf. W swojej karierze wydał ponad 60 albumów. Jeden z nich, który szczególnie ważny jest dla niego, to album poświęcony Nowemu Sączowi. Nosi tytuł 33300 Nowy Sącz, dobry adres. Znalazły się w nim teksty mieszkańców Nowego Sącza, którzy piszą o wybranych miejscach w mieście i zdjęcia, które do tego opisu wykonał fotograf.
3: To jest mój 66 album. To się tak składa, że 33... razy 2 to jest 66, więc ta magia liczb zadziałała w tym wypadku. To rzeczywiście jest mój 66 indywidualny album, dlatego dla mnie tak ważny, a ważniejszym powodem jest temat, bo to moje rodzinne miasto, Nowy Sącz, jest tematem tego albumu. Po raz kolejny podchodzę do tego tematu i wierzcie mi Państwo, że nie ma nic trudniejszego, jak fotografować własne miasto, które doskonale znamy, po którym codziennie chodzimy, biegamy, załatwiamy różne codzienne sprawy i nagle znaleźć w nim coś nowego, pięknego nie jest tak prosto. Ale to nie jest tak, że ja jestem jedynym autorem tego albumu, ponieważ formuła tego albumu polega na tym, że zaprosiłem 33 autorów tekstów. Właściwie autorów tekstów jest 34, bo pierwszym jest Monika Kowalczyk, która była znakomitą dziennikarką, fenomenalną osobą, niestety nie żyje. Zostawiła tekst wstępu do mojego albumu i to była jakby inspiracja. Inspiracja do tego, żeby zebrać 33 osoby, które popatrzą na to miasto w sposób bardzo indywidualny, w sposób bardzo osobisty, opowiedzą o różnych istotnych rzeczach dotyczących naszego miasta, dotyczących historii naszego miasta, ale poprzez ludzi, poprzez ich postrzeganie, a nie stricte poprzez daty i historię.
9: No właśnie, jak patrzyłem, zaprosiłeś bardzo wielu, bardzo różnych sądeczan, którzy reprezentują różne zawody, różne branże, ale kogo?
3: Kogo? No zaprosiłem nauczycieli, etnografów, dziennikarzy, no, ludzi generalnie bardzo twórczych, ludzi, którzy moim zdaniem są osobami opiniotwórczymi i osobami, które dużo wniosły w kolory naszego miasta. Ja osobiście uwielbiam ludzi, którzy działają lokalnie i żyją lokalnie i robią rzeczy globalne. Łatwo jest wyjechać z własnego miasta, być gdzieś tam kimś ważnym na obczyźnie, natomiast trudno jest działać we własnym mieście i budować to jego genius loci takie wewnętrzne i sprawiać, żeby to miasto było piękniejsze, fajniejsze dla nas wszystkich.
9: Czy wybór tych osób był przypadkowy, czy jednak nie wiedziałeś, że to będą te osoby i że ich poprosisz o to, żeby napisały te teksty o Nowym Sączu?
3: No ten album powstawał półtorej roku, to bardzo długo. Co do niektórych nie miałem w ogóle wątpliwości. Wiedziałem, że chcę, żeby to oni napisali. Z niektórymi musiałem walczyć, bo nie każdy chciał, nie każdy, można powiedzieć, miał czas na to, żeby napisać taki tekst, bo to, proszę Państwa, najtrudniej jest. Antoni Kroch powiedział mi tak, dając mi tę stronę tekstu, że łatwiej jest napisać książkę niż jedną stronę tekstu. Kiedy się zastanowiłem, to rzeczywiście spuentować coś, napisać coś sensownego na jedną stronę A4 nie jest tak prosto, gdzie trzeba zawrzeć jakiś problem, wytłumaczyć go tak, żeby to było wszystko sensowne, żeby był wstęp i zakończenie. W związku z tym rzeczywiście dałem bardzo trudny temat każdemu z tych 33 moich przyjaciół, bo tak mogę ich śmiało nazywać.
9: A same fotografie, czy one nawiązują do tekstów, czy to teksty nawiązują do fotografii, które wykonałeś? Jak to rozgryźć?
3: No właśnie, po raz pierwszy w życiu najpierw powstały teksty. Najpierw powstały teksty, pomysł na album, natomiast później zacząłem do tego dopasowywać fotografie.
9: Czyli te teksty cię inspirowały do zrobienia fotografii?
3: No, takie było założenie i tak rzeczywiście jest. Natomiast nie wziąłem pod uwagę, że te teksty będą się bardzo często zazębiać ze sobą tematycznie. Bo jeśli ktoś pisze o kolei, no to pisze o ludziach, którzy kochają tą kolej, a jeśli kochają, no to kochają osiedle kolejowe z kolei przechodzi w inne osiedle i to tak te tematy się zazębiają jeden w drugi i trudno jest bardzo połączyć to, spiąć to taką klamrą ze zdjęć. Dlatego tak bardzo długo szukałem tych zdjęć, dorabiałem, robiliśmy cały czas nowy materiał i tych makiet powstawała cała masa i jak już była gotowa, to znowu mi się coś nie podobało i znowu wszystko mieszałem i kolejność i to naprawdę była trudna praca.
9: Okej, od czego w takim razie zaczynasz ten album?
3: Album zaczyna się od tekstu pani Marii Molendy, od tekstu dotyczącego starej fotografii, podejścia do starej fotografii przez ludzi kiedyś, czyli tego, że ludzie uważali, że ta fotografia kradnie im duszę. I jakby ta historia fotografii też łączy się z historią Nowego Sącza, czyli od tego wychodzę. Następnie jest piękny artykuł Moniki Kowalczyk, o którym już mówiłem, który chciałem, żeby był wstępem, ale to trochę inaczej się poukładało i jest jakby drugim artykułem. On opisuje taki mój Sącz, taki Sącz wieczorny, nocny, taki Sącz w deszczową pogodę, nostalgiczny, zamglony. Niekoniecznie taki Sącz pocztówkowy z niebieskim słońcem i pięknymi kwitnącymi kwiatami. No gdybyśmy tu mieli wymienić jeszcze ludzi, no Wojciech Molendowicz napisał cudowny artykuł o szóstce w Totolotkach, którą udało mu się wygrać, o tym, że najtrudniej żyje się w mieście, gdzie się przyjechało i nie ma się na przykład kolegi Krzyśka, który jest lekarzem, kolegi Wacka, który jest sklepikarzem, koleżanki Hanki, która jest lekarką w szpitalu, tak? Tylko trafiamy na zupełnie nowe środowisko. Jesteśmy jakby wycięci z tych korzeni, z tej naszej rodziny, a
9: zaczynamy wszystko od nowa.
3: Zaczynamy jakby wszystko od nowa. No to my akurat obydwaj mieliśmy tą przyjemność, że zaczęliśmy w tym mieście przygodę jakby od początku, prawda? Kamil Cyganik, wspaniały dziennikarz, polonista, napisał tekst o rzekach, o właściwie tym usytuowaniu niezwykłym Nowego Sącza pomiędzy widłami Dunajca i Kamienicy, o tym, że te rzeki jakoś sobie płyną tak gdzieś tam i przepływają przez ten Nowy Sącz i tworzą ten niezwykły klimat, te poranne mgły, które się od nich gdzieś tam unoszą. No i to właśnie takie niezwykłe usytuowanie na tym niewielkim pagórku. Andrzej Zarych, wspaniały dziennikarz, dyrektor Sokoła, napisał tekst, o którym też mówiliśmy przed chwilą, czyli o tych ludziach, którzy tu przywędrowali. Przywędrowali tu czasami zupełnie przypadkowo, przywędrowali tu na jakąś wycieczkę jednodniową, dwudniową i potem tu zostali na całe życie. Z reguły jakiś tam przypadek sprawił, że już to swoje życie dorosłe spędzili w Nowym Sączu.
9: Ale ja wiem, że też sięgasz po teksty, poprosiłeś o napisanie tekstów osób z młodszego pokolenia.
3: A no tak, jest tu dużo. Łukasz Wideł napisał mi o kolei. No cóż, wydawałoby się, że to powinien jakiś emerytowany kolejarz napisać, a nie człowiek, który się zafascynował koleją i stworzył coś fantastycznego w postaci tych pociągów retro. Z tego młodego pokolenia Justyna Harabin napisała cudny artykuł o mozaikach w Nowym Sączu, których właściwie jest kilka, a trudno je zauważyć i trudno właściwie je znaleźć nawet w krajobrazie miasta. Z tego młodego pokolenia można wymienić jeszcze Agnieszkę Małecką, koleżankę dziennikarkę, która napisała o tym fenomenie sądeckiego biznesu, dlaczego tu na tej ziemi rodzi się tak licznie ten biznes, dlaczego ci ludzie w naszym środowisku są tak bardzo aktywni. Ania Florek napisała cudowny artykuł o realizacji rzeźby chromego w kościele w Zawadzie. To taki kościół, gdzie naprawdę często ludzie, którzy tam nawet mieszkają, mówią im, macie takie szczęście, macie rzeźby pana chromego, takie niezwykłe, wysmukłe, cudowne. Oni mówią, tak, u nas w kościele. Dopiero muszą pójść jeszcze raz, żeby podnieść tą głowę tak wysoko i zobaczyć te cudowne rzeźby, naprawdę. Marzanna Rańska napisała o Hasiorze, o tej odwadze umieszczenia stacji drogi krzyżowej młodego studenta w latach 50. pełnego komunizmu, latach zniewolenia. Nasz kościół, kaplica szkolna zamontowała jego pracę dyplomową, która jest chyba najbardziej oryginalną drogą krzyżową na świecie, bo tak naprawdę jest umieszczona w takich misach talerzy góralskich i z tych talerzy góralskich wydobywają się te sceny. Piękne absolutnie. Album właściwie będzie dostępny wszędzie, bo będzie dostępny we wszystkich księgarniach sądeckich, w muzeum, w tej naszej księgarni małej. Zatem będzie dostępny wszędzie.
9: A co z takimi osobami, które na przykład nie mogą przyjechać do Nowego Sącza? Czy w jakiś sposób mogą też zobaczyć te zdjęcia, przeczytać te teksty, znaleźć gdzieś ten album na przykład w formie online?
3: No tak, oczywiście można ten album nabyć w formie takiej bardzo współczesnej już. Wydawca książkowy, wydawca wysyła do każdej osoby, która zgłosi taką chęć. Także serdecznie zapraszamy. A online można zwrócić się do mnie osobiście i mogę rozesłać wszędzie PDF tego wydawnictwa.
6: Mówił sądecki artysta-fotograf Piotr Droździk. A my w tym magazynie przenosimy się do Pałacu Młodzieży, bo można tu poznać pracę wielkich malarzy czy rzeźbiarzy, a także samemu spróbować stworzyć takie dzieła. Właśnie tu znajdziecie mnóstwo zajęć plastycznych, między innymi takie, na których można bliżej poznać historię sztuki, niekiedy w bardzo nietypowy sposób, mówi Renata Kubiesza z Pałacu Młodzieży, która prowadzi takie zajęcia.
10: Zajęcia dla dzieci młodszych pod nazwą Zwierzęcy Inwentarz. Są to zajęcia traktujące o faunie i florze. W zasadzie głównie nawet skupiamy się tu na faunie, czyli zwierzęta, popularnie zwane animalistyką. Bardzo tematycznie bliskie dzieciom, ponieważ dzieci od najmłodszych lat lubią rysować zwierzęta po prostu, tak? Zresztą ja to też z własnej autopsji znam, że po prostu od najmłodszych lat, zwłaszcza konie, mnie tu fascynowały i siedziałam, potrafiłam godzinami te konie rysować. Wkurzona, jak babcia wołała mnie na obiad i przerywa moje zajęcie. I tak jak obserwuję na zajęciach teraz, przez te wszystkie lata, to jest to temat ciągle żywy i bliski dzieciakom. Bardzo chętnie do niego podchodzą, rysujemy tutaj bardzo szeroko tematycznie właśnie tą przyrodę, tą faunę. Od zwierzaków, żyjątek morskich, przez zwierzęta egzotyczne, po nasze znane z podwórka zwierzęta.
9: To są zajęcia dla takich młodszych, ale wiemy też, że są zajęcia dla osób starszych, osób, które już jakby w rysunku, w malowaniu są zaprawione.
10: Tak, zgadza się. I tu mam dwie grupy poświęcone starszym dzieciom i młodzieży. Jest to dekor, takie zajęcia troszeczkę szerzej prowadzone, gdzie mamy i dekupaż, i takie techniki zdobnicze, ale na nich również wracam do tradycyjnych technik jak pastel, jak akryl i po prostu rysujemy i malujemy jak najbardziej, tak, ćwiczymy dłoń, ćwiczymy no po prostu talent młodzieży i dzieci. I grupę Da Vinci, jest to grupa taka zaawansowana faktycznie. W tym roku spróbujemy też nowej techniki z nią, jak malarstwo olejne, którego do tej pory nie prowadziłam jeszcze. Natomiast od września właśnie zaczynam wprowadzać również tą technikę do swoich zajęć, na którą serdecznie zapraszam właśnie młodzież od 12 roku życia.
9: Ale jak to jest w ogóle z tym malowaniem, rysowaniem? Dzieci, które przychodzą na zajęcia do Pałacu Młodzieży, podejrzewam, że na początku zaczynają od takich najprostszych rzeczy, mówię o tych najmłodszych, tak? Dopiero później jakby im nabierają więcej umiejętności, więcej wprawy, przechodzą jakby na kolejne etapy tego tworzenia tych prac plastycznych.
10: Tak jest. No, dziecko młodsze maluje, rysuje bardziej intuicyjnie, a nie to, co widzi. Ono jeszcze nie potrafi odtwarzać tak rzeczywistości, prawda? Jak to robi młodzież starsza, czy ktoś, kto po prostu faktycznie już w tej plastyce wypowiada się dłuższy czas. Więc tu musimy dobrać odpowiednią tematykę. Dla dzieci młodszych to jest bardziej forma zabawy, bo dziecko przez tą plastykę musi się rozwijać, musi się bawić, a przy okazji, to jest najlepsze, po prostu się edukuje i uczy. Dopiero na wyższym etapie, ja mówię tutaj o doświadczeniu, bo czasem ośmiolatek potrafi pokazać naprawdę fajny warsztat ołówkiem czy farbą, więc tu każdy indywidualnie też dochodzi, tą ścieżkę rozwoju ma naprawdę indywidualną, ale dopiero wtedy, powiedzmy, wchodzą takie tematy bardziej ambitne, na przykład postać, na przykład portret, na przykład właśnie takie bardziej problemowe rozwiązania jak światło-cień, ukazywanie bryły w rysunku czy w malarstwie, działanie tym kolorem, żeby pokazać światło. To jest ten kolejny etap dopiero.
9: Jak pani sądzi, młodzież z Nowego Sącza jest uzdolniona plastycznie? Są takie perełki, które można wyłapać tutaj w Pałacu Młodzieży?
10: Oczywiście, że są. Młodzież jest naprawdę fantastyczna. Miałam wielokrotnie możliwość uczyć właśnie takich młodych sądeczan i nie tylko. No bardzo żałuję, że nie wszyscy jakby później w tym kierunku się rozwijają, no ale to wiadomo, każdy wybiera tą ścieżkę później swoją zawodową sam, natomiast talenty mamy naprawdę bardzo, bardzo duże, podziwiam. Czasem w tych już na tym późniejszym etapie to jestem już tylko takim obserwatorem, takim mentorem, siedzę sobie z boku i po prostu z dużą radością obserwuję, jak ten młody twórca tworzy, bo jemu tam za bardzo moich rad już nie potrzeba. Jeden i drugi potrafi tworzyć naprawdę samodzielnie, z dużymi sukcesami, bo moi wychowankowie zajmowali czołowe miejsca w konkursach międzynarodowych, tak jak chociażby teraz ogrody w ogólnopolskich, gdzie zdobywali nagrody specjalne, na przykład dyrektorów Domu Kultury. Takie nazwisko tutaj chociażby Max Szewczyk, gdzie wiem, że on nie tylko chodzi na zajęcia typowo plastyczne, ale na ceramikę również, więc jest taki naprawdę wszechstronnie uzdolniony tutaj. Czy miałam taką dziewczynę Arletę, czy naprawdę Zuzanna, gdzie żałuję, że tu nie będzie jakby tego swojego talentu rozwijać, bo rodzice też mają jakiś tam, powiedzmy, pogląd na to, co córka w życiu powinna robić. Ja to szanuję oczywiście. Cieszę się, że ona będzie mimo tego dla własnej przyjemności malować i rysować, bo jest naprawdę fantastyczna.
6: Informacje o zajęciach nie tylko z malarstwa znajdziecie na pałacmłodzieży.pl. I na koniec tego spotkania jeszcze zaproszenie do akcji Odkryj Beskid Wyspowy. 17 lat temu wymyślił ją Czesław Szynalik. Opowiedział nam o szczegółach.
11: Zaprosiłem 8 gospodarzy gmin Beskidu Wyspowego na Śnieżnicę. Przedstawiłem im propozycję akcji, która by promowała ten piękny zakątek, który stosunkowo jest mało znany w regionie, jak i w Polsce. Troszkę wzorowałem się na Dolomitach, bo tam we Włoszech gminy współpracują między sobą i tworzą produkt turystyczny. Ich wzorem taką propozycję złożyłem wójtom i burmistrzom 8 gmin. Oni podjęli wyzwanie i co roku przystępują kolejne gminy.
9: Na czym cała akcja polega?
11: Akcja polega na tym, że na popularyzacji aktywnego spędzania czasu, a więc pokazanie tego regionu, jakim jest Beskid Wyspowy. To są jakby trzy elementy. Pierwsza to jest ta przyroda, czyli propozycja wędrówek rodzinnych. W związku z tym, że na przykład w ubiegłym roku najmłodszym uczestnikiem była dwumiesięczna Karolina, a najstarszym uczestnik miał 91 lat, jest to propozycja dla każdego. zawsze jest przewodnik, na szczycie zawsze jest msza polowa, występy, konkursy, pamiątkowe odznaki. Jest to propozycja dla ludzi, żeby nie siedzieli przed telewizorem, ale ruszyli w trasę. Drugim elementem to jest pokazywanie bogatej kultury, jakim jest region Beskidu Wyspowego. Ten region zamieszkuje 5 grup etnicznych. To są Zagórzanie, to są Biali Górale, Podhalanie, Kliszczacy i Lachy. Również w ramach akcji Odkryj Beskid Wyspowy organizujemy Festiwal Kultury Beskidu Wyspowego Beskidzkie Rytmy i Smaki. No i przeważnie wędrujemy koło 2-2,5 godzin. O 11 jest tam msza polowa, konkursy, można pamiątkowe odznaki, jest dobra zabawa. No i przede wszystkim trzeba podkreślić, że widzimy uśmiechniętych ludzi. Podkreślają to uczestnicy, że tyle uśmiechniętych ludzi nie widzą, bo nie wiem, co się dzieje z Polakami. Standard życia się poprawia, my coraz bardziej jesteśmy smutni. W związku z tym myślę, że to jest też wielka wartość dodana, że ludzie potrafią między sobą rozmawiać, pomagać jak to w górę.
6: W tym roku jeszcze zostało kilka wycieczek, a szczegóły znajdziecie na odkryjbeskidwyspowy.pl.

0: Magazyn Lokalny.
1: Michał Rejduch, witam i zapraszam na Magazyn Lokalny. Za nami krajowy trening reagowania. Na specjalnych stoiskach, które przygotowały służby, można było dowiedzieć się, jak zachować się w kryzysowych sytuacjach. Była teoria i praktyka. W Małopolsce takich punktów było ponad 50, między innymi w Nowym Sączu. Mówi miejski komendant Straży Pożarnej Sławomir Wojta.
2: Krajowy trening reagowania, bardzo ważny element. Kolejny etap budowania odporności społecznej w naszym kraju. W celu przygotowania się na różnego rodzaju zagrożenia i myślę, że to właśnie bardzo ważne, żebyśmy mogli wyjść, spotkać się z ludźmi, z dorosłymi, młodzieżą, dziećmi, którzy po prostu nabędą te umiejętności, tę wiedzę i tak naprawdę to stanie się dla nas nawykiem, czymś normalnym, czymś zwyczajnym, że będziemy w odpowiedni sposób mogli się przygotować, zareagować, a przede wszystkim zadbać o swoje bezpieczeństwo. Warunki i rzeczywistość na świecie się bardzo zmienia i my musieliśmy się do tego dostosować. I myślę, że właśnie tego typu inicjatywy, akcje, działanie pozwolą nam, żeby właśnie w ten sposób przygotować wszystkich, uświadomić, że to jest bardzo ważny element. Ja myślę, że na początku to wszystkich nas to jest, było coś innego, coś nowego. Wiele osób się boi przed takimi zmianami, ale to powinno być zwyczajem, to powinno być normą, że przygotowujemy się na wszystko, bo to może być i właśnie jakiś wypadek, zdarzenie, pożar w domu, w okolicy, w szkole, w pracy. To może być sytuacja powodziowa, wichura, czy jesteśmy w domu, na wczasach, na wycieczce, gdzieś na zewnątrz. No i też ten najgorszy, mam nadzieję, ten scenariusz, ale myślę, że wszyscy powinniśmy być świadomi, jak w takich sytuacjach się zachowywać. Myślę, że pomalutku działamy w tym zakresie. Nie jest to działanie takie, które ma trwać kilka tygodni, miesięcy. To jest już długoletni program, gdzie naprawdę musimy każdego uświadamiać. Jak Państwo wiecie, my od kilku lat prowadzimy uświadamianie w zakresie zagrożeń pożarowych. Przygotowujemy na sali ognia, którą mamy, dzieci do tego, jak reagować w wyniku wystąpienia pożaru w domu, w miejscu zabaw, w szkole, jak informować służby o występującym zagrożeniu. Teraz po prostu rozszerzamy to o te elementy właśnie z zakresu obrony cywilnej, ochrony ludności. Przede wszystkim po usłyszeniu sygnału, zidentyfikowaniu go, musimy rozpoznać sytuację, czyli co rzeczywiście ten sygnał niesie ze sobą, bo sygnał nas tylko informuje, coś się dzieje. Reagujemy w ten sposób, że najlepiej albo odczytać SMS-y, które powinny przejść z systemów alarmowych RCB czy RSO do naszych telefonów. Starajmy się włączyć media, radio, które jest, można powiedzieć, takim jednym z niezawodnych dostępnych źródeł informacji. Oczywiście w odróżnieniu od telewizji i tych innych takich internetowych, bo tam troszeczkę to inaczej funkcjonuje. I tam powinniśmy usłyszeć właśnie, co się dzieje, co mamy robić, jak mamy reagować i być przygotowanym w postaci nawet takiego prostego plecaka ratowniczego, torby, zestawu, który po prostu zabieramy do domu i udajemy się do miejsca, gdzie będzie bezpiecznie. Jak jesteśmy na zewnątrz, poza swoim miejscem zamieszkania, to są punkty schronienia. Tak jak tutaj załóżmy w Sączu, teraz byśmy otwarli sobie właśnie aplikację, gdzie się ukryć i znajdziemy kilka w okolicy miejsc, gdzie możemy się udać i spróbować się ukryć. Jak jesteśmy w domu, mamy piwnicę w bloku, w jakimś tam miejscu, wiemy, że jest to miejsce, które da nam schronienie, możemy się tam po prostu udać i przeczekać do informacji o tym, że niebezpieczeństwo minęło. Oczywiście tutaj też są różne jeszcze aspekty, różnego rodzaju sytuacje, bo może być to, że nagle odetnie prąd, media, ciepło, tak? To też właśnie tu prezentujemy, w jaki sposób przygotować swój dom, swoje mieszkanie, swoje życie na to, żeby przetrwać te kilka dni. Natomiast no tutaj całość, to wszystko zależeć będzie od tego, jaka sytuacja, ale myślę, że z czasem i społeczeństwo, i również szkoły się do tego włączą i będziemy przygotowywać się tak, że będziemy po prostu zdolni do całości reagowania.
3: Tutaj poruszył Pan temat jakby alarmowania. Proszę powiedzieć, jak rozróżnić jeszcze na koniec ten alarm taki właśnie, który mówi o zagrożeniu z powietrza na przykład od syren OSP, no bo one są bardzo popularne i wykorzystywane na co dzień.
2: Dzisiaj będziemy słyszeć te alarmy. Przede wszystkim przez cały dzień tutaj mamy okazję, bo na ratuszu jest syrena alarmowa i będziemy włączać ją cyklicznie, żeby właśnie pokazywać, informować, jakie to są syreny. Przede wszystkim jest różnica taka, że te syreny, które są przystosowane stosowane do syren alarmowych ostrzegania ludności, będą syrenami elektronicznymi. One będą miały taki inny charakterystyczny, zresztą bardzo mocny dźwięk o troszeczkę innej częstotliwości. Syreny strażackie na ogół, i myślę, że tak będzie dalej, są używane w postaci takich syren wirnikowych. One troszeczkę inaczej działają, inna modulacja występuje. Myślę, że tutaj to będzie w miarę czasu też rozpoznawane, identyfikowane. Zresztą tam, gdzie są te syreny elektronicznie, to i syreny alarmowe jednostek GSP, to myślę, że ludzie już, którzy są, słyszeli to, bardzo wyraźnie potrafią rozróżnić i odczytać dany sygnał.
4: Bardzo dobry pomysł. Trzeba reagować i oby tego nie trzeba było stosować.
5: A to na pewno taka świadomość, poprawa takiej świadomości jest ważna. Szczególnie w obecnych czasach.
4: No trochę wiem, ale nie wiem, gdzie na przykład schron jest w Sączu.
6: Coś się dzieje złego, że nie tak, że sobie siedzisz w domu i o, syrena, tylko trzeba reagować na to szybko. Najbardziej zainteresowało mnie, jak się spakować, nie tylko wziąć na przykład ze sobą jedzenia, ale więcej rzeczy, na przykład latarkę, scyzorek, żeby pomogło. Z strażą pożarną rozmawiałem, z policją rozmawiałem. Dawali mi rady nie stać, kiedy coś będzie atak z nieba, to nie stać koło okna, tylko być w zamkniętym tym. Z dala od okien, że coś się dzieje złego, że nie tak, że sobie siedzisz w domu i o, syrena, tylko trzeba reagować na to szybko.
7: Starszych ludzi może to wystraszyć, dlatego że mają różne wspomnienia. A młodzież, tak jak małych, może zainteresować. Młodzież przyjdzie z ciekawości, zawsze coś podglądnie. To jest, coś się dowie. Myślę, że jest to i częściej takie rzeczy powinny być organizowane, też z takimi jakimiś kursami pierwszej pomocy, bo to się w szkole zapomina. Ja miałam dawno temu bardzo, coś pamiętam, ale z racji tego, że moje dzieci są, teraz ostatnie wyszło z liceum, więc gdzieś tam była jakaś nauka w szkole, to się gdzieś tam powiela, ale takie powinny być takie akcje organizowane często, tym bardziej w takim czasie, jaki teraz panuje.
8: Wszystko jest potrzebne, zawsze to coś można się dowiedzieć, nie tylko z internetu, ale na co dzień, to, jak to się mówi, nawet dotknąć sobie. Nie? Oczywiście, że to jest chyba lepsze niż tam, bo wiadomo jak jest w mediach takich internetowych, może być to troszeczkę przerobione, może, a tu jest wszystko widoczne, widać ludzi, wszystko, każdy co, coś można się zapytać, ktoś powie o co chodzi wszystko, także to jest naprawdę, takie rzeczy są bardzo potrzebne.
9: Wszystko mnie interesuje, no każdy jeden element związany z tymi stanowiskami ma swoją wagę, na przykład, że zmieniono sygnalizację związaną z alarmowaniem. Dawniej były trzy. Ja jestem jeszcze z tego pokolenia, kiedy nas uczono, kiedy dla mnie to nie były żadne nowości i były trzy sygnały. A teraz jest tylko dwa i to wystarczy. Jeden ogłoszenie alarmu i drugi odwołanie alarmu.
10: Mamy przygotowane trzy stoiska. Pierwsze to jest pierwsza pomoc, która przygotowała OSP Biegonice i tutaj udzielają, informują o pierwszej pomocy, jak udzielać pierwszą pomoc. Mamy takie AED, jak podłączyć, jak zbadać człowieka, czy funkcje życiowe są prawidłowe. Drugie stanowisko mamy, pokazujemy na naszych aplikacjach, gdzie są ukrycia, gdzie są schrony, gdzie mamy umieszczone nasze syreny, bo tak mamy na mieście, mamy teraz 16 syren zamontowanych. Będziemy w tym roku montować jeszcze 10 syren, także będziemy w sumie 26. Miejmy nadzieję, że obejmie to w miarę miasto dosyć dużym, szerokim zakresie. Jeszcze jeżeli będzie gdzieś jakieś luki, no to będziemy w następnym roku doposażać całe miasto. 16 lokalizacji, czyli całe miasto, także, a teraz będzie dodatkowo 10, tutaj no nie będę wymieniał wszystkich lokalizacji, ale każdy słyszy, gdzie usłyszy, kto to przede wszystkim na obiekt. Teraz będzie uzupełnienie, tak. Na obiektach, czy Państwowej Straży Pożarnej obiekcie, na policji, na szkołach, także tutaj będziemy to, chcemy też umieścić to na blokach, na dużych osiedlach, tak żeby to na tych punktowcach 11-piętrowych, żeby ta informacja dotarła dosyć do szerokiego grona. I to jest nasze drugie stoisko. Trzecie stoisko, jak ja to nazywam, antyplecak. Na czym to polega? Bo plecak jest fajny do ewakuacji, ale ponad 90% ludzi zostanie w swoich mieszkaniach. w sytuacjach zagrożenia, czyli odcięcia prądu, mrozu, deszczu, wody, czegokolwiek, huraganu, zostajemy w naszych domach. I jeżeli nie mamy prądu, jeżeli nie możemy wyjść, to mamy taką tak zwaną spiżarnię, gdzie mamy przechowane produkty, które nie wymagają chłodzenia, które możemy wykonać sobie jedzenie. Wiadomo, musimy mieć wtedy dodatkowe źródło energii, czyli kuchenkę gazową, musimy mieć baterię, musimy mieć. Ale mamy też nowoczesne rozwiązania, pokazujemy, takie jak wojsko stosuje, czyli te pakiety żywnościowe SR, które wystarczy mieć tylko trochę wody i one możemy podgrzać sobie i taki pakunek wystarczy nam na obiad czy na całodzienne wyżywienie, ale też mamy też, pokazujemy jeszcze nowoczesniejsze, czyli żywność biofilizowaną, którą możemy przechowywać przez wiele lat, wystarczy tylko trochę wody i już będziemy mogli przeżyć. O to chodzi, że służby dotrą do nas, bo wiadomo, że służby docierają, ale mogą przyjść w pierwszej godzinie, ale mogą przyjść trzeciego dnia. Jest jeszcze jedna informacja, że muszę wiedzieć, że my mamy tak zwane flagi, biała, czerwona, niebieska, one co innego oznaczają, więc, ale nie powiem co, dlatego żeby niech słuchacze sobie poszukają, bo wiadomo, jak poszuka się, to się lepiej pamięta, ale pamiętajmy, możemy do okna wywiesić białą, niebieską lub czerwoną flagę. To wszystko co innego oznacza, co nam służby będą wiedzieć, co nam potrzeba, czy żywności, czy ewakuacji, czy czegoś innego. Także zapraszam do przejrzenia. I to jest nasza strona też internetowa, gdzie mamy pokazane, gdzie mamy miejsca schronienia, bo jest wyznaczone miejsca schronienia, które wyznaczyła straż pożarna, ale mamy też 16 ukryć i schronów, takich, które są teraz remontowane i można je wykorzystać.
1: Dodaje Krzysztof Setlak, szef Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu. W trakcie krajowego treningu reagowania można było też dowiedzieć, jak korzystać z oficjalnych kanałów informacyjnych, które mogą nam się przydać. Chodzi o alerty RCB czy komunikaty wysyłane w ramach regionalnego systemu ostrzegania. Duże zmiany czekają Akademię Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Uczelnia otrzymała nową kategorię naukową w dyscyplinie Ekonomia i Finanse. Daje to możliwość zmiany nazwy uczelni i nadawanie stopni naukowych.
11: Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za przybycie i witam Państwa na konferencji prasowej zorganizowanej w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, ponieważ chcieliśmy się z Państwem, z naszą społecznością lokalną, ale również ogólnopolską podzielić informacją, którą otrzymaliśmy w dniu wczorajszym. Proszę Państwa, w dniu wczorajszym został opublikowany komunikat ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie zakończenia kolejnego etapu ewaluacji działalności jakości naukowej za lata 2022-2025. Pan minister, biorąc pod uwagę uchwałę Komisji Ewaluacji Nauki w sprawie proponowanych kategorii naukowych, podjął decyzję w sprawie przyznania kategorii i opublikował to w formie komunikatu, który zawiera stosowny załącznik. Pan minister wydaje decyzję w sprawie przyznania kategorii naukowej w terminie do 31 lipca, więc w tym terminie na taką decyzję będziemy również tutaj oczekiwać. Załącznik do komunikatu ministra obejmuje 1241 pozycji, w ramach których są kategorie naukowe i ewaluowane podmioty stanowiące uniwersytety, politechniki, akademie, instytuty badawcze, Polska Akademia Nauk i wiele innych, które prowadzą działalność naukową. W pozycji 71 w dyscyplinie Ekonomia i Finanse jako podmiot Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu przyznana punktacja, kategoria, otrzymaliśmy kategorię B+. Co to oznacza? Za chwilę Państwu powiem. A teraz kilka zdań historii, która się wydarzyła po to, aby ta kategoria B+, która jest kategorią naukową w dyscyplinie Ekonomia i Finanse, znaczy dla uczelni i również dla wydziału. W 2023 roku, dokładnie 23 lutego, rektor powołał komisję do spraw przeprowadzenia ewaluacji w dyscyplinie Ekonomia i Finanse. Przewodniczącym komisji został świętej pamięci pan profesor Tadeusz Kudłacz. Następnie tej komisji zaczęła szefować od dnia 4 listopada pani dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych, doktor Aneta Oleksy-Gębczyk, dziekan wydziału, i do zakończenia okresu parametryzacji pani dziekan tutaj szefowała tej komisji. W ramach zespołu zostało powołanych 12 pracowników jako tak zwanych ENEK, czyli osoby, które prowadzą działalność naukową. Są to, były to osoby prowadzące działalność naukową i dydaktyczną. W tej grupie byliśmy oceniani razem z wszystkimi uczelniami wyższymi w Polsce, tymi publicznymi i tymi niepublicznymi, ponieważ ten wykaz zawiera również wykaz dyscyplin naukowych i artystycznych w uczelniach niepublicznych. I proszę Państwa, byliśmy oceniani w tym okresie, ten okres oceny obejmował 5 lat. U nas to rozpoczęło się tak na poważnie w 2023 roku w ramach trzech kryteriów. Pierwszym kryterium to była kryterium ocena poziomu działalności naukowej potwierdzona publikacjami i pracami rozwojowymi. I tutaj pod uwagę były brane artykuły naukowe opublikowane głównie w czasopismach recenzowanych i z listy ministerstwa oraz monografie naukowe. Tutaj wykazaliśmy się publikacjami, wypełniliśmy to kryterium. Nawet były publikacje zawierające 200 punktów i impact faktorowe 9 i powyżej 9. Drugie kryterium dotyczyło efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych. I tutaj obejmowało projekty badawcze i prace rozwojowe finansowane w trybach konkursowych. W tym kryterium wykazaliśmy usługi badawcze świadczone na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i to kryterium zostało również przez nas spełnione. Trzecie, ostatnie kryterium obejmowało analizę wpływu tej naszej działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa, gospodarki i tutaj w tym kryterium były tak zwane oceny wpływu. Wykazaliśmy dwie oceny wpływu, jedną na poziomie lokalnym, drugą na poziomie międzynarodowym. To, co się zadziało w tym momencie, generuje pewien cykl działań, pewien harmonogram, który się pojawił i który się za chwilę nam pojawi. Oczekujemy teraz do dnia 31 sierpnia na oficjalny komunikat i decyzję ministra nauki i szkolnictwa wyższego potwierdzającą kategorię B+ w dyscyplinie naukowej, ekonomia i finanse. Po otrzymaniu tej decyzji zaproponujemy, ponieważ ta decyzja jednym z przywilejów, które ona daje Akademii, to jest możliwość zmiany nazwy uczelni i stania się pełnowartościową uczelnią akademicką, więc ta nazwa uczelni, będziemy ją procedować, więc jak otrzymamy oficjalne zgodę ministra potwierdzenie kategorii B+, wystąpimy do Senatu Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu o wyrażenie opinii i zaproponujemy dyskusję, propozycję zmiany uczelni. Po otrzymaniu takiej opinii pozytywnej Senatu, wtedy rektor występuje do ministra z prośbą o zmianę nazwy uczelni. I tutaj procedura obejmuje działania prawne. Z tego, co wiemy z historii, może to być na podstawie rozporządzenia lub ustawy. W przypadku Akademii Tarnowskiej było to na podstawie ustawy i ten czas troszkę potrwa. My tu będziemy wnioskować o zmianę nazwy uczelni od dnia 1 stycznia przyszłego roku. Proszę Państwa, i teraz clue. Co oznacza to dla uczelni? Zgodnie z artykułem 265 ustawy o szkolnictwie wyższym, posiadanie statutu uczelni akademickiej, mamy prawo do stosowania nazwy akademia w nazwie uczelni. Następnie mamy przywilej braku konieczności uzyskania zgody do prowadzenia studiów właśnie na kierunku ekonomia i finanse, czyli wtedy już to na poziomie uczelni i senatu realizujemy. Następnie mamy również możliwość zgłaszania kandydatów do Rady Doskonałości Nauki i Rady Ewaluacji Nauki. Mamy tutaj również możliwość ubiegania się o zwrot subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego. I również informacja bardzo ważna, po zmianie uczelni wręcz najważniejsza. Ta kategoria B+ daje możliwość prowadzenia postępowań i nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie ekonomia i finanse. Czyli nie możemy prowadzić na tym etapie szkoły doktorskiej, o czym to później tutaj pan prorektor jeszcze Państwu opowie, natomiast możemy zmienić nazwę, stając się pełnowartościową uczelnią akademicką, powołać Radę Dyscypliny, która będzie nadawała stopień doktora habilitowanego. Oczywiście we współpracy z Radą Dyscypliny, Radą Doskonałości Nauki, która ten cały proces tutaj w tym momencie wykonuje.
12: Szanowni Państwo,

0: czasy dalej.
1: Szanowni Państwo, tak jak tutaj było powiedziane, jest to przełomowy moment, jeżeli chodzi o naszą uczelnię Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Chcę podkreślić, że w związku z tą informacją, która tutaj została Państwu przekazana, my będziemy pogłębiać, rozwijać oczywiście, jeżeli chodzi o kwestie naukowe, badawcze, ale także i dydaktyczne. I tutaj, proszę Państwa, w ramach planowanych zmian przez Ministerstwo, teraz była tu mowa o trzech kryteriach, natomiast dochodzić jeszcze będzie czwarte kryterium, które będzie taką oceną uczelni, a faktycznie pracowników, ich rozwój naukowy. I to, proszę Państwa, ma doprowadzić za te 5 lat do utworzenia, czyli trzech kierunków, które byśmy mogli poddać parametryzacji i oczywiście dążymy do tego, żeby mogła w Nowym Sączu zaistnieć szkoła doktorska, która by umożliwiała tutaj naszych absolwentów kształcić dalej na trzecim stopniu, co też jest bardzo istotne i też jest to ważne, jeżeli chodzi o przygotowanie własnej kadry właśnie już z uzyskaniem stopnia doktora na tym pierwszym etapie.
2: Szanowni Państwo, ten wielki sukces nie byłby możliwy bez władz rektorskich, władz dziekańskich, dlatego że pewnie ze względu na skromność nie wypadało chwalić samych siebie, więc ja pozwolę sobie wygłosić taką skromną laudację pod adresem i pana rektora, i pani dziekan, i władz rektorskich, i władz dziekańskich, ze względu na to, że rzeczywiście nie byłoby to możliwe bez zmiany kultury organizacyjnej, która się zadziała na naszej uczelni. Tutaj i wielki ukłon w kierunku pana rektora i pani dziekan, którzy o to bardzo mocno zabiegali. W jaki sposób, ktoś zapyta? No bardzo prosty, mianowicie angażując pracowników w procesy badawcze na naszej i na uczelniach partnerskich, zapraszając do publikacji, do zespołów, które prowadziły te badania, ale też do komercjalizacji badań. Zostało powołane Centrum Badań i Transferu Wiedzy i Technologii na naszej uczelni, co też było takim momentem przełomowym, który pozwolił nam po prostu stać się pełnoprawnym podmiotem badawczym, świadczącym usługi badawcze na rzecz biznesu, na rzecz środowiska i otoczenia społeczno-gospodarczego, co przełożyło się na tą pozytywną ocenę w kryterium drugim, które było chyba dla nas najtrudniejsze, bo my te badania prowadziliśmy od lat, ale bez realnej komercjalizacji to by się nie zadziało. Czyli tutaj byliśmy oceniani też z tej perspektywy, więc tu wielki ukłon, jak jeszcze raz powtórzę, do władz rektorskich i władz dziekańskich, które bardzo wybitnie o to zabiegały. Oczywiście nasi pracownicy, którzy byli w to zaangażowani, również wykazali się tutaj heroizmem i publikacjami i pracą. Ja myślę też, że jest bardzo dobry moment dla Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, bo z jednej strony jest to rok, w którym udało nam się uzyskać, uzyskaliśmy, może nie udało się, ale uzyskaliśmy pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku lekarskim. Z drugiej strony mamy też informację, która też kilka dni temu obiegła media, że jesteśmy drugą największą uczelnią zawodową w Polsce, jeśli brać pod uwagę liczbę osób u nas studiujących. No i trzecia informacja, która to dopełnia, to jest oczywiście kategoria B+, która jest absolutnie dla nas przełomowa i kluczowa i no, powoduje, że wchodzimy na wyższy poziom naukowy, a do tego jeszcze rekordowa rekrutacja. Pozwolę sobie też przy okazji podkreślić, że w tym momencie ubiega się o przyjęcie na naszą uczelnię ponad 3200 osób. To jest absolutny rekord. To jest częściowo związane z kierunkiem lekarskim, dlatego że na ten kierunek lekarski aplikuje prawie 600 osób, to grubo ponad 500. Część dokumentów już jest złożonych, natomiast są jeszcze osoby zalogowane. Natomiast już samych dokumentów złożonych w skali uczelni jest i tak o wiele więcej, bo to jest 1942 osoby złożyły komplet dokumentów i na pewno wezmą udział w tej rekrutacji, co jest zainteresowaniem o 50% większym niż w roku ubiegłym, ale oczywiście odliczając studentów kierunku lekarskiego, którego nie było, ten przyrost jest o 30% większy. To jest i tak no, miara tego sukcesu i to wynika z wielu czynników. Oczywiście też troszeczkę z czynników makroekonomicznych i demograficznych, czyli podwójnego rocznika, też zmniejszenia liczby miejsc na studiach na innych uczelniach, czy też kosztów życia w dużych miastach, ale też konsekwentnej naszej pracy, którą my podejmujemy od wielu, wielu lat, rozwijania kierunków kształcenia, dywersyfikowania oferty, tego, że mamy 6 instytutów, ponad 30 kierunków kształcenia, co powoduje, że młoda osoba, która chce rozwijać swoje pasje, zainteresowania, ma możliwość znalezienia kierunku, który adekwatnie jest zbieżny z jej zainteresowaniami i to jest, myślę, że bardzo cenna rzecz. Co się będzie działo dalej? Dlatego, że tutaj też warto podkreślić, myślę, że to powinno wybrzmieć, że to nie tylko lekarski kierunek przyciągnął taką dużą liczbę chętnych, ale na przykład administracja, ekonomia i finanse, już dzisiaj filologia angielska, wychowanie fizyczne, fizjoterapia, pedagogika przedszkolna, wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, tutaj ma szansę na to informatyka, szanowni państwo, transport, logistyka, dietetyka, pielęgniarstwo. Na przykład na pielęgniarstwie to jest prawie 5 osób na jedno miejsce. To pokazuje, że nasza uczelnia staje się uczelnią bardzo popularną. No i za tym, szanowni państwo, kierując się taką zasadą poszanowania każdego kandydata, pan rektor będzie w najbliższym czasie w miarę swoich możliwości podejmował decyzję o przesunięciach tych limitów. To znaczy my w ramach ogólnego limitu możemy na kierunki, które są bardziej oblegane, przesunąć pewne limity z kierunków mniej obleganych, więc dlatego o tym mówię, że pomimo tego, że to zainteresowanie jest ogromne, jest szansa się jeszcze na te kierunki zrekrutować. Właśnie jeśli będą te decyzje rozpatrywane i takie decyzje pewnie będą podejmowane po to, żeby właśnie osoby, które chcą na naszej uczelni studiować, to kształcenie mogły podjąć.
0: W tym układzie szkoły doktorskiej nie będzie. Zostawiam pan rektor. Kolejny nowy okres ewaluacji, który się rozpoczął 1 stycznia tego roku, potrwa 5 lat i tutaj w ramach tych 5 lat chcemy wypracować model i dyscypliny i uruchomić szkołę doktorską w pozytywnym okresie. Natomiast w tym momencie, mając kategorię B+, ponieważ szkoła doktorska polega na tym, że możemy kształcić studentów w różnych dyscyplinach naukowych. Natomiast tutaj, mając kategorię B+, możemy wyłącznie, będziemy mieli uprawnienia do nadawania tytułu stopnia doktora, doktora habilitowanego, wyłącznie w ramach dyscypliny ekonomia i finanse. Czyli generalnie kandydat z Polski, jeżeli będzie chciał wnioskując do Rady Doskonałości Naukowej o nadanie stopnia doktora i przeprowadzenie całego procesu, wskazuje jednostkę, czyli uczelnię, która mu ten stopień naukowy nada. I to może być ANS w Nowym Sączu. My wtedy musimy przygotować się pod względem powołania Rady Dyscypliny wymaganej zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym. I to jest ten sposób, gdzie studenci, ponieważ to ustawa dopuszcza, w trybie na przykład eksternistycznym mogą u nas wnioskować o nadanie stopnia doktora, doktora habilitowanego, a szkoła doktorska, to co mówimy, jest to nasz plan na kolejną ewaluację.
2: Nie. Zdaję egzaminy, przygotowuję pracę, broni pracę. To jest zwykła procedura, która jest obecna na innych uczelniach, aczkolwiek no, nie dzieje się to w trybie studiów, bo szkoły doktorskie to są po prostu studia trzeciego stopnia, ale ustawa dopuszcza po prostu obronę doktoratu lub zrobienia habilitacji w takiej właśnie formie eksternistycznej, jak Marek to powiedział, czyli zdając wszystkie egzaminy, składając pracę, uzyskując pozytywne recenzje i broniąc tej pracy, po prostu mamy te prawa do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego. I to jest rzeczywiście rzecz, czego do tej pory nie było i no, my to mieliśmy też zapisane w strategii, że do tego będziemy dążyć, czyli do tej pełnej akademickości.
0: Z dowolnej dyscypliny, rozpoczynając studia doktoranckie, w tym momencie studia doktoranckie trwają 4 lata i kandydat przychodzi na studia, ten cały cykl przychodzi. Natomiast ustawa oprócz studiów doktoranckich daje też możliwość ubiegania się o stopień doktora w procesie doktoratu wdrożeniowego, czyli tam też podpada szkoła doktorska, czyli to jest taka synergia nauka-przemysł i to, co się najczęściej dzieje, to co nasi pracownicy uzyskują stopnie naukowe, czyli w trybie eksternistycznym występują do innej jednostki naukowej o przeprowadzenie tego procesu. Tak, proszę państwa, plan jest taki, żeby, ponieważ tak, co wspomniał pan prorektor, na dzień dzisiejszy nie mamy rozporządzenia dotyczącego nowego okresu ewaluacji jakości działalności naukowej, tak, która będzie 5-letnia. My w tym momencie wiemy tylko jedną kwestię i pracownicy naukowi to wiedzą i dydaktyczni, że pierwszy obszar praktycznie pozostaje bez zmian, z lekkimi zmianami, czyli mogą publikować w czasopismach, które są na liście ministerialnej i tutaj się nic nie zmieniło w tym roku. Natomiast to, co pan redaktor pyta, rzeczywiście w planach mamy utworzenie 3 zespołów, 3 dyscyplin naukowych, czyli powołanie 3 zespołów N po to, aby w tym nowym procesie, że nam się pojawi rozporządzenie, wystąpić do ministra, ponieważ my będziemy wtedy w formie wystąpienia, o możliwość prowadzenia ewaluacji działalności naukowej na minimum 3 dyscyplinach. Ekonomia i finanse, w związku z tym, że ma kategorię B+, ona nie jest dana wiecznie. Ona będzie również oceniana w tym kolejnym okresie, czyli ona jakby z automatu nam wchodzi. I tutaj jeszcze będziemy planowali 2 dyscypliny. W tym momencie nie będę tu państwu mówił, które, z tego względu, że nie wiemy, jakie będą warunki, które postawi rozporządzenie. Czy będzie to nacisk, powiedzmy, my musimy ocenić zinwentaryzować swoje zasoby, czy to będą nauki o zdrowiu, czy to będą nauki techniczne, czy to będą nauki społeczne, czy to będzie sztuka, to się okaże na etapie rozporządzenia i wtedy podejmiemy decyzje, które powołamy ponownie, jak w przypadku ekonomii i finanse, przewodniczących tych zespołów i zacznie się normalna praca naukowa w każdej dyscyplinie i na każdym dysku. Proszę Państwa, pomysły są, ale też tutaj nie chciałbym publicznie mówić o tych pomysłach, ponieważ tą dyskusję chcemy przeprowadzić w ramach Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Ja myślę tak, że na pewno ta propozycja wyjdzie do końca sierpnia, ponieważ też chcemy, aby ten proces legislacyjny, który się będzie tworzył w ministerstwie, był bardzo szybki. Myślę tak tutaj, że tu przez pana pełnomocnika będziecie Państwo też na bieżąco informowani w momencie, kiedy się pojawi tutaj opinia Senatu i powiedzmy ta ostateczna nazwa, wtedy też pan rzecznik poinformuje Państwa, jaka ta nazwa będzie i która będzie zgłoszona do ministerstwa. Analizując, nasz dział prawny przeanalizował harmonogram prac, czyli myślimy tak, takim najbardziej optymistycznym terminem, to jest zmiana nazwy od 1 stycznia, no ponieważ tutaj coś się nam nie zadzieje, jeżeli to ma przejść przez Sejm, to tutaj mamy okres wakacyjny, więc czas legislacji też jest długi, więc myślę tak, że optymistycznie 1 stycznia, natomiast no poczekamy, no w tym momencie uczelnia funkcjonuje, to się nic dla niej nie zmienia, zmienia się tylko jakby klasa administracyjna. Zmiana nazwy będzie się wiązała ze zmianą administracyjną, w sensie pieczęcie, tablice, inne rzeczy. To oczywiście się pojawi, nawet na dzień dzisiejszy pracujemy normalnie i działamy.
3: Mówił Józef Ciuła, rektor Akademii Nauk Stosowanych. Uczelnia ma zmienić nazwę po nowym roku. Większe remonty już się zakończyły, nauczyciele są w komplecie. Szkoły z Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego czekają na uczniów, mówi Bożena Borkowska, zastępca prezydenta Nowego Sącza.
4: Oczywiście, nowosądeckie szkoły są przygotowane do przyjęcia uczniów. Większe remonty się zakończyły, nie ukryłam, w większości szkołach żeśmy poprawiali tak zwaną infrastrukturę sanitarną. Wejścia do szkół były robione, były również robione szatnie w niektórych szkołach. Myślę, że te wszystkie rzeczy zostały zrobione. Część inwestycji jeszcze mamy zaplanowanych, czekamy jeszcze środki zewnętrzne z PFRON-u, ale myślę, że to nie będzie przeszkadzało prowadzeniu zajęć od 1 września. Nabór był bardzo dobry w tym roku. Nie ukrywam, że w naszych w zasadzie szkołach podstawowych mamy ponad 7245 uczniów. Jest to bardzo duża liczba uczniów, mimo tak zwanej wizji zapaści demograficznej, która również będzie dotyczyła Nowego Sącza. Nie ukrywam, że w przeciągu ostatnich 10 lat w Nowym Sączu zmniejszyła się liczba urodzeń dzieci prawie 43%. W szkołach średnich mamy bardzo dobry nabór. 80% młodzieży w szkołach średnich w Nowym Sączu to jest młodzież spoza Nowego Sącza. Że mamy tak bardzo dobry nabór w szkołach naszych średnich, świadczy o tym wysoki poziom nauczania w szkołach, bardzo dobre wyniki na maturach, jak również osiągnięcia w olimpiadach tematycznych. Nauczycieli nam nie brakuje, kadrowo nam udało się spiąć. Natomiast nie ukrywam, że problemem są nauczyciele fizyki i matematyki i w pojedynczych przypadkach wydajemy zgodę na zatrudnianie emerytów, którzy będą uczyli tych przedmiotów.
5: Do klas pierwszych uczniów szkół powiatowych udało się nam zrekrutować prawie 900 uczniów. Jest to porównywalna liczba w stosunku do roku ubiegłego. Otworzyliśmy 34 pierwsze klasy w 8 szkołach powiatowych, także jesteśmy zadowoleni z tego efektu. Szkoły powiatowe to są też licea, ale to są też zespoły szkół, w których mamy kształcenie w technikach i w szkołach branżowych. Dlatego też przy tej okazji zachęcam wszystkich do zapoznawania się już z nową ofertą i przychodzenia i zwiększania szeregów naszych uczniów. Głównie chodzi o szkoły branżowe. W tym roku otworzyliśmy szkoły branżowe w Łącku, otworzyliśmy szkołę branżową w Grybowie i w Starym Sączu. Natomiast jeżeli chodzi o technika też mamy nowy kierunek w Łącku, to jest technik hotelarstwa. Zachęcam też do zapoznawania się z tą ofertą, no a głównie wychodzimy naprzeciw z ofertami, na które liczą dzieciaki, właśnie zwłaszcza klas 8. Najbardziej oblegana jest zdecydowanie szkoła była taka wyróżniająca się, czyli leśnik w Starym Sączu, szkoły mundurowe w Marcinkowicach, no i weterynarz w Nawojowej. Takim głównym remontem to dostosowanie, kolejna część projektów liceum w Starym Sączu i drobne bieżące naprawy, konserwacje, remont internatów Nawojowej, także no, dużo, dużo się działo na polach naszych szkół. Stary Sącz teraz obecnie jeszcze trwa remont, przenoszenie pracowni żywieniowej z ulicy Krakowskiej na ulicę Daszyńskiego, także będziemy się już uczyć pod jednym dachem w niedługiej przyszłości, a nie tak jak do tej pory było to rozczłonkowane na 3 lokalizacje. Nauczyciele dopisali, dyrektorzy, że tak powiem, sięgają na wyżyny, jeżeli chodzi o organizowanie. Nie ukrywam, zdarzało się czasami, że ktoś tam, jakiś nauczyciel z przedmiotu zawodowego był poszukiwany, ale generalnie udało się zabezpieczyć wszystko, z czym żeśmy się mieli zmierzyć.
3: Dodaje Agnieszka Wyrazik-Tyrpak, dyrektor Wydziału Edukacji w Nowosądeckim Starostwie Powiatowym. W piątek rusza największy festiwal teatralno-muzyczny w Nowym Sączu i regionie. Chodzi o Sądecką Jesień Kulturalną. O repertuarze opowiedziała mi Małgorzata Głowska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu.
6: W tym roku obchodzimy już 6. edycję Sądeckiej Jesieni Kulturalnej.

0: Mamy hip-hopowe brzmienia Kali, Sarius i Kartki, które będzie się kolejnego dnia w piątek. Zapraszamy młodych fanów tej muzyki. Kolejnym koncertem będzie to koncert zespołu Phil 11 września. Powrócą oni do Nowego Sącza.
1: I to też będzie jakby część obchodów 20-lecia tego zespołu, tak?
0: Tak, dokładnie tak.
1: Będziemy mogli usłyszeć piosenki z całej kariery, z całej twórczości.
0: Dokładnie tak. Mamy również 12 września zespół Perfect z wyjątkowym głosem Łukasza Drapały. Wieczór pełen kultowych przebojów i muzycznych wspomnień. 13 września zapraszamy na koncert Mateusza Ziółko i Libera. Będzie to długi koncert, ponieważ Mateusz wystąpi sam. Kolejno wspólnie z Liberem zaśpiewają kilka utworów i po przerwie Liber wystąpi ze swoimi utworami. I tutaj również koncert Mateusza Ziółki będzie trasą koncertową, którą zaplanował na ten rok z okazji 40 urodzin. Pierwszy raz w ramach Sądeckiej Jesieni Kulturalnej 18 września będziemy grać muzykę taneczną w wykonaniu Cibula. 19 września powracamy z regionalną muzyką, jak w ubiegłym roku. Wieczór pełen tańca, prawdziwych góralskich obrzędów pod tytułem Sądeckie granie i tańcowanie, tradycyjne kiszenie kapusty. Udział w tym przedsięwzięciu weźmie zespół regionalny Sądeczanie wraz z towarzyszącymi zespołami.
1: To taka nowość, od której w zeszłym roku żeście zapoczątkowali to wy jako organizatorzy. Czy było zainteresowanie? Cieszyło się to popularnością?
0: Było ogromne zainteresowanie. Przewyższyło tak naprawdę nasze oczekiwania. Nawet w dniu koncertu osoby, które przychodziły na plec zabaw, skorzystać z całej infrastruktury Amfiteatru i Parku Strzeleckiego, dokupowały bilety, bo tak fantastycznie tam się dużo działo. Łącznie z przejazdem bryczek po Nowym Sączu, także cieszyło się to ogromną popularnością, dlatego zdecydowaliśmy, że będziemy to kontynuować.
1: Troszkę w innym wydaniu, w innej wersji będzie inny obrząd, tak?
0: Tak, tak, tak. W zeszłym roku było to Wesele Lachowskie, w tym roku mamy Kieszenie Kapusty.
1: I to będzie jeden z ostatnich wydarzeń,
0: ale
1: tak?
0: Już mogę teraz powiedzieć, że mamy przygotowaną jeszcze jedną niespodziankę muzyczną, którą chcemy zaprezentować mieszkańcom.
1: Okej, to w takim razie pewnie czekamy z niecierpliwością, ale to Sądecka Jesień Kulturalna to nie tylko amfiteatr, bo też sporo będzie działo się w Miejskim Ośrodku Kultury. Tam jak zwykle teatry.
0: Teatry z całej Polski, Kapitol, Kwadrat, Potem Otem. Również powraca na deski Teatr Witkacego, szeroka gama spektakli i zapraszamy do zakupu biletów, ponieważ już naprawdę zostało ich niewiele.
1: Czy Sądecka Jesień Kulturalna cieszy się zainteresowaniem mieszkańców miasta i regionu?
0: Cieszy się. Głównie oczywiście spektakle, ludzie są spragnieni, jak widzimy po zainteresowaniu właśnie tych spektakli. No niestety Miejski Ośrodek Kultury ma swoje ograniczenia w pomieszczeniu widzów na jednej sali, dlatego też każdego roku przygotowujemy jeden spektakl w dwóch różnych godzinach, aby jak najwięcej osób mogło go obejrzeć.
1: I też Teatr Robotniczy wystąpi podczas Sądeckiej Jesieni Kulturalnej, czyli nasi
0: tym razem, tak, nasi tutaj wspaniali aktorzy. W tym roku również właśnie będą inauguracją w Miejskim Ośrodku Kultury. Zazwyczaj był to spektakl kończący jesień w ośrodku. Tym razem będzie to premierowa odsłona na początku września.
1: No to zapraszamy w takim razie na Sądecką.
0: Ach, jeszcze jedno.
1: Jeszcze niespodzianka jakaś?
0: Jeszcze niespodzianka. Mamy również teatr zewnętrzny, który będzie grany przy zamku, przy ruinach zamku. Teatr tej ziemi, Janosik, Przebudzenie.
1: Sądecka Jesień Kulturalna.pl to adres, gdzie można znaleźć bieżący repertuar. Tam też można rezerwować bilety. Zapraszamy w takim razie.
0: Zapraszamy. Dziękuję bardzo.
1: Kolejną mofetę odkryto na terenie Tylicza w gminie Krynica. To już trzecie takie miejsce.

0: miejsce w tej części powiatu nowosądeckiego. Przez wiele lat mofety były owiane tajemnicą i legendami, bo nikt nie wiedział, co powoduje charakterystyczne bulgotanie wody. Dziś już wiadomo, że jest to dwutlenek węgla, który wydobywa się z głębi ziemi.
1: To miejsce było uznane za miejsce czarodziejskie. Wręcz mówiło się o tym, że oddycha tutaj piekło, ponieważ jak wiemy, dwutlenek węgla jest cięższy od powietrza, od tlenu i to po prostu zwierzyna leśna, ptaki, sarny, często leżały tutaj martwe w okolicy mofet, ponieważ brakowało tutaj troszkę tlenu. Dlatego mieszkańcy w tamtych czasach uważali to miejsce za miejsce przeklęte, za miejsce owiane tajemnicą. Wręcz mówiło się o tym, że oddycha tutaj piekło. Jak najczęściej próbowano o tym miejscu zapomnieć. Dzięki działaniom Stowarzyszenia Odkryj Tylicz, dzięki pracy wolontariuszy mogliśmy do tej historii powrócić, mofetę odszukać, wyczyścić, oznakować i służy do dzisiaj jako naprawdę piękna atrakcja, rzadko spotykana, jedyne chyba takie miejsce w Karpatach, jedno z najpiękniejszych w Europie. Tutaj w tym miejscu udało nam się te kręgi z lat 50. odszukać, wyczyścić dzięki pracy wolontariuszy, Straży Pożarnej, Urzędu Miejskiego w Klińcu-Zdroju i pracy stowarzyszenia. Udało się te kręgi wyczyścić. Miejsce oznakowaliśmy, nanieśliśmy na mapę turystyczną naszego regionu, Sądecczyzny. No i służy, by mieszkańcy jako i mają fajny produkt turystyczny. Turyści z ciekawością poznają historię mofety, poznają historię bulgotek, dychawek. Atrakcją też jest mofeta zimą, ponieważ ta woda nie zamarza. Nie zamarza przy wielostopniowych mrozach i też tworzy taką atrakcję turystyczną.
2: Kibisz Janusz, przewodnik Beskidzki, wiceprezes Stowarzyszenia Odkryj Tylicz. Mofeta, bardzo unikatowe zjawisko przyrodnicze, źródło wody mineralnej, których tutaj mamy bardzo dużo, różni się od mofety tym, że na mofecie możemy zobaczyć suchy wyziew dwutlenku węgla. Dwutlenek węgla dostaje się na zewnątrz, porusza wodę. To znaczy, pierwsza mofeta została odnaleziona na granicy Jastrzębika i Złockiego przez profesora Świdzińskiego, zresztą jego imię nosi. Jest to bardzo duża mofeta. Drugą mofetę odkryliśmy w Tyliczu już kilkanaście lat temu. Jest to mofeta Tylicz. Tam w ciągu jednej minuty wydostaje się na zewnątrz ziemi około 10 metrów sześciennych dwutlenku węgla. To jest trzecia mofeta, czyli mofeta Górki w Tyliczu i w tym roku odkryliśmy jeszcze jedną mofetę, mofetę Błatnik. Tak można powiedzieć przypadkiem, drzewo spadło i podniosło wodę i okazuje się, że pokazały się bulgotki i dychawki. Tylko ta nowo odkryta jest taka najmniejsza, ale jest najbardziej urokliwa. To jest bardzo długa mofeta, można powiedzieć, bo 50 metrów potoku możemy zaobserwować niesamowity widok. Z drona to fajnie widać. Kępy traw i żelazisty potok. Koło. Wygląda tak naprawdę kosmicznie. No i tak planowane są mostki na tym, żeby zobaczyć z góry to zjawisko, a powyżej mamy takie bajora, gdzie możemy zaobserwować minerały na glonach. To jest kolejne takie, można powiedzieć, bardzo rzadkie spotykane zjawisko, jak te glony wyglądają tak niesamowicie. No i sama mofeta, gdzie możemy zaobserwować i dychawki, i bulgotki. To zależy, jaki stan wody jest. Bo raz te bulgotki są dychawkami, a później jak woda zaleje, to są bulgotki. I tam jest najmniej, około 10. Mofeta Tylicz ma 50 bulgotek i dychawek, ta ma około 30 na górkach, a ta, którą odkryliśmy w tym roku, to około 10. Mofety występują tylko na naszych terenach tutaj. Ta jedna w Złockim i trzy w Tyliczu. W Europie też to jest bardzo rzadkie zjawisko. Jedynie na Islandii możemy zobaczyć taki suchy wyziew zimny dwutlenku węgla. Był to oddech piekielny, czy też oddech diabła, tak nazywano to miejsce. Nie potrafiono sobie wytłumaczyć, co tam się dzieje. My teraz w tej chwili to już wiemy, jaki tam proces przebiega, czyli ten dwutlenek węgla, który dostaje się na zewnątrz ziemi, on jest cięższy od powietrza, czyli osiada przy ziemi i wypycha tlen. I te miejsca, można powiedzieć, w szczególności tam mofeta Złockiej i mofeta Tylicz, ta pierwsza odkryta, są bardzo mocne, czyli bardzo dużo dwutlenku węgla się wydostaje na zewnątrz ziemi. Przy ziemi można naprawdę umrzeć z braku tlenu, udusić się z braku tlenu. Dochodziło do takich przypadków, że w Jastrzębiku budowano piwnicę, gospodyni weszła i już już nie wyszła o własnych siłach. No, wiele wypadków w tej chwili nawet zdarza się przy kopaniu studni, że się natrafia na taki mocny wyziew dwutlenku węgla i dlatego też wszystkie takie prace muszą być wykonywane na naszym terenie pod nadzorem. To na MOFET-cie Tylicz okazuje się, że profesor Chrycy, wicerektor Akademii Rolniczej, otrzymał zlecenie wyprodukowania tego białka, skumulowania białka w tabletki, żeby kosmonauci korzystali lecąc w kosmos. Wymyślił, żeby zagospodarował 4 hektary całego terenu i dwutlenek węgla z mofety był wykorzystywany do przyspieszenia procesu fotosyntezy. Czyli w donicach hodowano algi, glony i następnie do basenu. Tam te większe okazy zbierano, mielono na żel, do worków i do Krakowa wysyłano do instytutu, a te mniejsze z powrotem na donice. I tak sobie rosły. Pod płaszczykiem wyprodukowania nowego pokarmu dla zwierząt, dla cieląt w Tyliczu, w gospodarstwie PGR-ze czy w POZ-cie, to wszyscy myśleli, że tam odbywa się właśnie taki proces tworzenia nowego pokarmu dla zwierząt. A okazuje się, że tak naprawdę to chodziło o, można powiedzieć, wyprodukowanie z glonów pokarmu dla kosmonautów. W dawnych czasach obliczano, że do Popradu wpływa 200 źródeł wód mineralnych, czyli tutaj mamy rzekę Muszynkę, rzekę Mochnaczkę, mnóstwo i nawet kąpiel w Popradzie była zalecana jako terapia, ale no, teraz okazuje się, że dużo więcej tych źródeł, jak zostały zinwentaryzowane, to wpływa jednak do naszych rzek. Jest to taki cały ciąg od Szczawnicy, Krynicy, Tylicza, Cigielki, Bardiowskiej Kupeli i to okazuje się, że jakbyśmy tak połączyli, to nam wychodzi taka jedna linia, szczelina w ziemi, gdzie te minerały są najbardziej zgromadzone i stąd powstają właśnie te wody mineralne.
0: Mówili wolontariusze ze Stowarzyszenia Odkryj Tylicz, którzy opiekują się mofetami. Za kilka tygodni będzie świętować swoje stulecie. Mowa o zespole szkół nr 3 w Nowym Sączu, który założył jej patron Bolesław Barbacki. O historii tej szkoły opowiedział nam dyrektor Czesław Sarota.
3: No można tak powiedzieć, zbliżamy się powoli, małymi kroczkami do stulecia istnienia szkoły Bolesława Barbackiego, założonej w 1926 roku, czyli w przyszłym roku kalendarzowym i też i szkolnym. Rozpoczniemy jubileusz stulecia rozpoczniemy na przełomie miesiąca maja-czerwca, a centralne główne uroczystości rozpoczną się jesienią. W tradycji naszej szkoły jest, że zazwyczaj jubileusze odbywają się w październiku, miesiącu poświęconym też m.in. edukacji narodowej, nauczycielom, a musimy pamiętać, że nasz patron Bolesław Barbacki to oprócz tego, że wspaniały, niezwykły artysta, malarz, to też i założyciel naszej szkoły, dyrektor i wspaniały nauczyciel, troszczący się wówczas na te czasy, trudne czasy, kiedy Polska była w trudnym okresie, dbał o tą edukację tych najuboższych, z najuboższych rodzin dziewcząt, aby mogły mieć start później w dorosłe życie piękne. Więc jak widzimy, jest to szkoła już z pewnymi tradycjami, z pewnym dorobkiem, co nie znaczy, że ten dorobek już jest zamknięty, bo cały czas on jest kontynuowany w sztafecie pokoleń pozostałych dyrektorów po Bolesławie Barbackim.
4: Ale mimo to, że Barbacki był artystą, malarzem, to nie założył szkoły malarskiej, tylko szkołę odzieżową. I tutaj dziewczęta z Nowego Sącza i okolicy mogły się kształcić właśnie w tym kierunku. Tutaj też, z tego co wiem, obok szkoły powstały warsztaty, w których po szkole te panie znajdowały zatrudnienie.
3: Dokładnie. No, w ogóle sięgając w historię, w 1891 roku na świat przychodzi Bolesław Barbacki. Wówczas jeszcze nikt nie przypuszczał, że w ciągu kilkunastu lat stanie się wybitnym malarzem przede wszystkim, nauczycielem i działaczem społecznym. Reprezentowana przez niego postawa patriotyczna, bo musimy też o tym pamiętać, miłość do małej ojczyzny, do sądeczyzny oraz talent w wielu dziedzinach artystycznych zapewnił mu tytuł wybrańca wielu mus wśród współczesnych sądeczan. od jego śmierci mija już właśnie w miesiącu sierpniu 84 lata będziemy obchodzić w miesiącu sierpniu 21 sierpnia dokładnie, kiedy to został stracony przez okupanta w Biegonicach wraz z pozostałymi sądeczanami. W związku z tym tutaj o tym musimy pamiętać. I Bolesław Barbacki, tak jak już pan redaktor powiedział, dbał o tą młodzież i założył między innymi warsztaty przy naszej szkole dla dziewcząt, gdzie zdobywały fach krawiecki, a później szukał im pracy, czy to zdawał tą pracę w swojej szkole, którą prowadził, jak również w sądeckich różnych zakładach krawieckich. On dbał o te dziewczyny, mimo to, że już były absolwentkami jego szkoły.
4: Szkoła działa cały czas. Powiedzieliśmy trochę o historii, ale powiedzmy o współczesności. Jak działa, w jakich klasach, w ilu klasach uczą się tutaj uczniowie?
3: Mamy ponad 600 uczniów w Technikum Przemysłu Mody i w 6 Liceum Ogólnokształcącym. Technikum Przemysłu Mody rozwija młodzież uzdolnioną artystycznie, właśnie pod kątem też naszego patrona i założyciela. Tutaj wykazuje się młodzież swoją kreatywnością, pomysłem, bo tutaj oprócz zmysłu artystycznego też i troszkę zmysłu manualnego potrzeba, żeby usiąść przy maszynie i naprawdę różne cuda stworzyć, które wcześniej są zaprojektowane. Natomiast w 6 Liceum Ogólnokształcącym kształcimy w klasach dziennikarskich, gdzie mamy rozszerzony język polski, język angielski, historię i dziennikarstwo, i zresztą ta młodzież jest znana zarówno naszym sądeckim dziennikarzom, bo uczestniczą w różnego rodzaju warsztatach, jak również i poza Nowym Sączem też uczestniczą w warsztatach w Krakowie, w różnych rozgłośniach dziennikarskich. W związku z tym tutaj pięknie się te klasy dziennikarskie nam rekrutują i rozwijają. Oprócz klas dziennikarskich mamy klasy psychologiczne. Wracamy do klas prawniczych, zresztą zarówno klasy dziennikarskie, klasy plastyczne, klasy psychologiczne, czy też prawnicze, to właśnie można powiedzieć, są to klasy, które zostały na terenie Nowego Sącza w naszej szkole stworzone. Autorem i pomysłodawcą tych klas byłem ja osobiście i ja próbowałem stworzyć coś nowego dla polskiej i sądeckiej oświaty i faktycznie one się pięknie przyjęły. No, oczywiście są teraz też te klasy w innych placówkach oświatowych sądeckich, natomiast kolebka tych klas to jest nasza szkoła. Teraz mamy starsze roczniki, są klasy plastyczne, natomiast w tym roku po targach szkół nie zauważyliśmy dużego zainteresowania, w związku z tym odpuściliśmy sobie tą klasę plastyczną w tym roku. Więcej osób pytało właśnie o klasy prawnicze i psychologiczne, w związku z tym poszliśmy w tym kierunku, żeby stworzyć te klasy dla absolwentów szkół podstawowych, natomiast myślę, że w przyszłym roku, już w roku jubileuszowym, znowu uruchomimy klasy plastyczne w naszej szkole.
4: Ale szkoła to nie tylko nauka, nie tylko codzienne przebywanie tutaj, ale również rozrywka, bo wiem, że wasza szkoła ma taki festiwal, który ma dość długą historię, nazywa się Guzik z pętelką i znowu nawiązanie pewnie do klas o profilu krawieckim. Powiedzmy parę słów o tym, co to za impreza, bo na niej uczniowie mogą zaprezentować swoje talenty.
3: Tak, festiwal Guzik z pętelką już wpisał się w historię naszej szkoły od wielu, wielu lat i w dalszym ciągu ten, że tak powiem, duch Barbackiego w tym festiwalu jest i jest rozwijana zdolność i pomysłowość młodego człowieka i jego uzdolnienia i jego kreatywność. I oprócz klasy technikum, gdzie są przepiękne pokazy mody podczas tego festiwalu, to też rozwijamy różnego rodzaju talenty związane z tańcem, z muzyką, z śpiewem, z malarstwem. I tutaj ta kreatywność tych młodych ludzi jest tak ogromna i tak zaskakująca, że w każdym roku coś nowego nas zaskakuje i jury, całą komisję, która ocenia poszczególne występy i kategorie, że w każdym roku mamy coś wspaniałego, coś nowego i coś pięknego. I ten festiwal daje młodym ludziom pokazać się z tej innej strony. Nie ze strony ich wiedzy stricte teoretycznej, której uczą się w naszej szkole, czy to w technikum, czy w liceum, ale też i od strony tej właśnie manualnej, od strony wyobraźni, kreatywności i swoich uzdolnień, swoich pasji, i swoich upodobań, zamiłowań do różnych dziedzin.
4: Jaką pan przyszłość widzi dla szkoły?
3: Myślę, że ta szkoła w dalszym ciągu będzie kształcić młodzież, różną młodzież, bo my mamy naprawdę w naszym zespole różną młodzież, przychodzącą z różnymi uzdolnieniami, z różnorodnością wiedzy, którą rozwijamy. Dajemy tą możliwość tym młodym ludziom, ale też i z różnymi obciążeniami, które próbujemy też rozwiązać, bo też mamy i młodych ludzi, autystyków z Aspergerem, którzy fantastycznie się w naszej szkole odnajdują i jest to wielka praca moich nauczycieli, bo żeby pracować z młodym człowiekiem, z potrzebami, które przed takim nauczycielem stają, więc to jest wielkie wyzwanie dla każdego pedagoga, a później jest wielka radość, kiedy taki uczeń kończy szkołę naszą, czy to w technikum, czy w liceum, i zdaje maturę i idzie w dorosłość. To jest sukces naszej szkoły, że tak powiem.
0: Mówił Czesław Saruta, dyrektor zespołu szkół imienia

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

0: tym sikać.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: Wszystko dwa.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.